0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Za kim idziesz, ziom? Za kim idziesz, ziom?

drifted into black.

ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków w wieczornym tłumie. Gdzieś przecież jest w milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwiżdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta czas.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: wierny naród.
1: Radio Mafera 98,6 MHz.
2: This is Cinnamon Horses.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nasz. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry.
2: Jesień.
1: To, bo w ogóle to teraz to już jest tak, że jak ja tutaj jechałem, to aż troszeczkę zmarzłem.
2: Zdążyłeś zmarznąć, już o, nie ma żartów.
1: Nawet nie, że zmarznąć, tylko musiałem zapalać lampki w rowerze, żeby tutaj przyjechać.
2: No tak, to coraz później się robi, jeśli chodzi o wschód słońca. 6:40 dzisiaj, to dopiero za 10 minut.
1: Kyrie eleison.
2: Co to będzie?
1: Idzie. Co to będzie? Zima wszędzie, jesień wszędzie.
2: Pięknie będzie, myślę. Do tego jesienne liście, co tam, jabłka, grzyby można zbierać.
1: No, jeże będą najedzone.
2: No,
1: chociaż one tego nie jedzą.
2: Tylko trzeba uważać na te jeże dodatkowo.
1: Dzień dobry, Mateusz Markiewicz. Wyjątkowo teraz przez pierwsze wejście jest naszym realizatorem, a poza tym Hania Kowalska oraz Grzechu Nowacki.
2: Tak, to właśnie realizatorzy, a później Mateusz Markiewicz przejdzie już w pisanie serwisów informacyjnych, też zajrzy do naszego studia, będzie czytał oczywiście, no, i z nami gadał.
1: Człowiek instytucja, człowiek orkiestra. Bez niego to radio by już... Fuh!
2: O, dawno.
1: No.
2: Ty nie wiem, jak my 2 miesiące przez niego przeżyliśmy teraz.
1: Mikołaj Pokorzyński.
2: I Edgar Hein
1: no
2: również.
1: No i my przeżyliśmy bez Mateusza Markiewicza. Dzień dobry, 23 dzień września. No i faktycznie jesień.
2: Przyszła.
1: Kiedy pójdzie.

0: tak w sumie trochę nawet jesień nie zaczęliśmy.
1: No co masz na myśli? No jesień, no, tak.
0: Delights,
1: no. Na antenie. Jeszcze na antenie, no przecież ta muzyka jeszcze najważniejsza. Ach. W tym radiu jest. Słuchaj, dzisiaj dzień spadającego liścia. To spadło.
0: Ależ ja się już boję, jak ten policzek będzie wyglądał wieczorem.
1: Za dużo osób. Faktycznie.
0: I ryzykuję spotkanie zbyt wielu osób, z którymi mogę się spotkać.
1: No, to niebezpieczne w takim razie. Ale słuchaj, odnośnie tych spadających liści, to bardzo przyjemnie jest zgniatanie tych kruchych. To dużo osób.
0: Ale
1: tak
0: jeszcze
1: wspomina.
0: Ich nie ma.
1: No, niektóre już są takie kruche.
0: Co ty gadasz?
1: Gdzieś to spotkałem. No.
0: A to może już lód po prostu.
1: Nie.
0: Skrzypi pod butami.
1: Miejmy nadzieję, że nie. Oprócz tego Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. No i 23 dzień września, dzisiaj mamy to środa.
0: I mamy dziś w kalendarzu, w środę właśnie, imieniny Bogusława, Tekli, pamiętasz pszczółkę Maję?
1: Pamiętam pszczółkę Maję.
0: Tam pamiętasz Tekle?
1: Nie, Tekle.
0: No ja!
1: Tekle nie pamiętam.
0: No
1: kim
0: Tekla
1: była?
0: No pajęczyca.
1: A, pajęczyca coś Tekla. Jednak z tyłu głowy i mi jeszcze zostało.
0: Linus także świętuje. Podobno świętować ma także Abel.
1: I ten Windows, tak.
0: Tak, Window.
1: Okna.
0: Tak.
1: O, Window.
0: Bogu chwała i Konstancy już także świętuje. Antoni, Jan, Lina i Bernardyna. Wszystkiego najlepszego.
1: Poliksena to też takie z wyjątkowych imion. Najlepszego życzymy oczywiście. No i co? Czekamy, 6:36. Co dalej przyniesie jesień?

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudów.

0: 16,5 minuty do godziny 7, audycja poranna Radia Afera. Rozkręcamy się i tak do godziny 10 rozkręcać się będziemy. No jesień, ewidentnie.
1: No i staramy się rozkręcać faktycznie. Nasza realizatorka, muszę to powiedzieć, Hania z rana powiedziała, czy możemy ściszyć troszkę tę muzykę. Nie, musimy właśnie podgłosić.
0: Hanio, czy przypadkiem była mała sobota jakaś, czy co? Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy ściszyć?
1: Hania,
0: o poranku musi być głośno, zaraz
1: musimy się obudzić.
0: Jeszcze zagramy.
1: Tak jest, chyba że ktoś sobie włącza do snu, to też tak może być.
0: No, widziałem dzisiaj na przykład naszego portiera, który szedł do domu się wyspać po nocce.
1: I słuchał afery.
0: No nie słuchał afery, ale mógłby słuchać afery, ale nie w tym przypadku. To znaczy nie, no afera od rana to jest moc, energia, endorfina i także nowości muzyczne, na które was zapraszamy.
1: Tam blizna możliwe, że od tego spadającego liścia kogoś zahaczyła, Loud Television na przykład.
0: No, my jesteśmy bardzo very, very loud radio.

0: Raporty pogodowe spadają na nasze stoły, niczym liście z drzew spadają coraz mocniej, częściej.
1: Ja ci powiem, że czasami takie liście sam sobie sprzedaję, żeby się obudzić łatwiej.
0: Naprawdę?
1: Zresztą przed chwilą to zaprezentowałem.
0: Ty, tak. Faktycznie, ja nie zwróciłem na to uwagi nawet.
1: Czasami trzeba i to dodatkowa energia, dodatkowa kofeina, a czasami jak się człowiek zdenerwuje, to też tej kofeiny już nie potrzebuje.
0: Masz kofeinę w rękach?
1: Tak. Taka sprawność, słuchaj. Ale dobrze, pogoda to 8 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach. Nie wiem, czy to budzi. Czasami taka rzeźkość potrafi też obudzić. 17 stopni to dzisiaj maksymalnie. Będzie o godzinie 15.
0: No, ile powiedziałeś?
1: 17.
0: No dobrze, okej. Okay. No u mnie 18, ale niech już będzie. Ja na Świętego Rocha.
1: No, faktycznie. No,
0: o godzinie dobrze. 16, 15, 17, 18 stopni. To dużo prawda. Słońca dzisiaj. Także i temperatura odczuwalna prawie, że na tym samym poziomie, co ta na termometrach. Później delikatnie niższa, tam koło 14, 15, właśnie w tych najcieplejszych momentach, ale ze spokojem, wysokie ciśnienie, dużo słońca, czyli będzie dzisiaj taka polska złota jesień.
1: Chyba tak. Faktycznie jeszcze parasola nie potrzeba, przynajmniej dzisiaj, ale bez bluzy to już raczej ciężko wychodzić.
0: No jeżeli ja już mam długie spodnie i jeżeli ja już mam bluzę...
1: To nie ma żartów.
0: Rano, no to faktycznie nie ma żartów. Chociaż powiem tobie, że jak jechałem teraz, jak wyszedłem na chwileczkę na zewnątrz, to stwierdziłem, a chyba przesadziłem, nie jest aż tak źle.
1: Że mógłbyś zdjąć jednak?
0: Mógłbym.
1: Ach, najwyżej później... No
0: ale
1: nie,
0: wtedy słońce zajdzie.
1: No a jakbyś się przeziębił, no to co by było?
0: No to źle by było. Wy z kolei dbajcie o zdrowie, pamiętajcie, że te ostatnie promienie słoneczne to potrafią być zdradliwe.

0: Mati Demarki już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak dzień mnie dobry. Też można przedstawić.
0: Ale to chyba całkiem ładnie, nie? Nie obrażasz się na Mati Demarki.
2: No to po włosku jakoś, tak rozumiem?
0: Matteo Demarki. Od razu, nie wiem, czy zauważyłeś.
1: A niedawno byłem we Włoszech.
0: Co mówisz, tak Mateuszu?
1: Zdradzę. Niedawno byłem we Włoszech.
0: A no to może dlatego ty promieniujesz po prostu taką włoską energią.
1: Może.
0: Czy we Włoszech mamy noce naukowców?
1: Nie, nie ma. Nie ma. Naukowców.
0: Nie ma. No wtedy nauka. No wtedy scienzo. To pewnie coś takiego będzie.
1: Coś w tym stylu.
2: A wy jesteście pewni, że nie ma? Bo to europejska rzecz w ogóle chyba,
1: tak
2: nie?
1: Tak powiedziałem, no.
0: Teraz no, bo poznańska wyszła lepiej.
2: To, przepraszam, to jesteś dział informacji, no to ja
1: wiem, że ja wiem, że w Poznaniu jest.
0: Mateusz będzie działem informacji tak mniej więcej za kilkanaście sekund, kiedy rozpocznie się serwis informacyjny.
2: A teraz może głupoty gadać tak jak my.
0: Nie, nie, on nie gada głupot. On tylko przygotowuje teren pod serwis.
1: I co ci Google tutaj powiedział?
2: Że w środę się zaczyna. Nie, przepraszam, w piątek też się zaczyna na
1: Europejska Noc Naukowców.
2: No, ale
0: a my mamy poznańską Noc Naukowców.
2: Polską.
0: Polską, naszą, najbardziej, najmojszą. Noc Naukowców się rozpoczyna, no, czyli noc będzie długa, przyjemna, a tak samo teraz będzie w związku z tym, że serwis informacyjny pojawia się na antenie. 7:03.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznań walczy o zlokalizowanie u siebie stałej bazy wojsk amerykańskich. Stolica Wielkopolski rywalizuje z Wrocławiem o inwestycję, pod którą potrzeba minimum 500 hektarów terenu. Władze miasta prowadzą już zaawansowane negocjacje, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Rozmawiałem z przedstawicielami strony amerykańskiej, przede wszystkim z ambasadą Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy też z panią minister Sobkowiak. Zadeklarowaliśmy pewne inwestycje, które byłyby potrzebne, gdyby taka decyzja też powstała.
1: Atutem Poznania jest między innymi wieloletnia obecność amerykańskich żołnierzy w regionie oraz pozytywna analiza Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Gdzie ostatecznie znajdzie się nowa baza?
4: Tego nie wiemy, bo to musi strona amerykańska podjąć taką decyzję. Wiem, że zarówno Wielkopolska, jak i Dolny Śląsk bardzo mocno o to zabiegały. Decyzji nie ma, doświadczenia przecież mamy, bo mamy bazę wojskową amerykańską zarówno w Powidzu, jak i również na poznańskich Krzesinach.
1: Zaznacza wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. Aby lepiej przygotować się do ewentualnej inwestycji, prezydent Jaśkowiak planuje wkrótce wizytę w niemieckim Ramstein. Chce tam na własne oczy sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje amerykańska infrastruktura wojskowa.
5: Nauka, badania, uczelnie.
1: Po raz 20. poznańscy badacze zapraszają na bezpłatne spotkanie z nauką. W piątek wystartuje kolejna edycja Nocy Naukowców. Mimo że w tym roku wydarzenie po raz pierwszy organizowane jest bez unijnego wsparcia, jego program pozostaje równie bogaty. Warsztaty, eksperymenty i interaktywne wykłady odbędą się w 8 uczelniach i instytucjach badawczych. Jak zapewnia koordynatorka wydarzenia Jolanta Szajbę, tematyka wydarzeń wykracza daleko poza nauki ścisłe.
6: Jest nas 7 partnerów, także dziedziny nauki reprezentowane właściwie wszystkie, także jeżeli ktoś nie chce nauk technicznych, może zainteresować się naukami o zdrowiu, ekonomią, naukami humanistycznymi. Na 100% każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Pierwsze spotkania i pokazy w ramach Nocy Naukowców rozpoczną się o godzinie 9:15. Radia Afera na Nocy Naukowców również nie zabraknie. Od godziny 16 do 19 będziemy nadawać Studencki Patrol z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
5: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Jesienne porządki na poznańskich ulicach będą łatwiejsze. Zarząd Dróg Miejskich wznawia coroczną akcję liść. Mieszkańcy mogą zamawiać darmowe worki na opadłe liście, a drogowcy zajmą się ich późniejszym wywozem. Do worków mogą trafić wyłącznie liście zebrane z publicznych chodników przylegających do posesji. Urzędnicy ostrzegają, że w przypadku podejrzenia, iż w środku znalazły się odpady zielone z prywatnych ogrodów, worki po prostu nie zostaną odebrane. Zapotrzebowanie na worki oraz ich odbiór można zgłaszać telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy i numer posesji. Akcja potrwa do końca roku.
5: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Zbierając kasztany, możesz pomóc bezdomnym zwierzęciom. Schronisko Azorek w Obornikach prowadzi zbiórkę tych jesiennych skarbów, by sfinansować zakup karmy dla swoich psów. Kasztany można dostarczyć bezpośrednio do placówki. Akcja ma jednak znacznie szerszy zasięg, bo z przytuliskiem współpracują szkoły i przedszkola z niemal całego powiatu obornickiego. Zebrany towar odbiera stamtąd specjalny koordynator. Po odliczeniu kosztów transportu za każdy kilogram oddanych kasztanów na konto schroniska trafia około 90 groszy. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
7: ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: No to oprócz liści i grzybów i jabłek, no to jeszcze kasztany możemy zbierać. Zachęcamy.

0: No i widzisz.
1: Widzę.
0: Kasztany spadają, liście spadają. Co jeszcze spada?
1: Nie wiem, myślę, że to tyle by było.
0: No i spada temperatura. I co jeszcze może spadać?
1: Nasze nastawienie na pewno nie spada, ono tylko rośnie cały czas, aż nie wiadomo, gdzie się zatrzyma.
0: Ono nie ma granic.
1: Jak już wstaniemy, to jest dobrze.
0: A wstaliśmy?
1: Wstaliśmy.
0: Jeżeli wy wstaliście, to także mówimy wam dzień dobry. Minęła godzina 7, słuchacie audycji porannej Radia Afera. Mateuszowi, przepraszam, Mateo Di Marco. Dziękujemy za dzisiejsze, za pierwszy serwis informacyjny.
1: Jeszcze, myślałem, że chcieliście go pożegnać.
0: Nie, jeszcze czekaj, raz, dwa, trzy przed nami, jeszcze komunikacyjny. Także pogadamy w kalendarzu dzisiaj faktycznie. Dzień spadającego liścia, a także Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
1: Na migi nie będziemy oczywiście do was się posługiwać, bo raz, że nie umiemy, a dwa, żebyście nic nie usłyszeli.
0: Że ja nie umiem?
1: A to proszę.
0: No i teraz pokazuję.
1: A ja ci pokażę.
0: A co to znaczy?
1: Arsenal.
0: No co zrobić? No, każdy ma jakieś wady.
1: Ciekawe, jak Lech Poznań jest po właśnie w języku migowym.
0: No, ja wiem jak. No tak, że najlepiej, tak wiesz, coś z koziołkami.
1: O, gołd. Tak jak Messi koszulkę będzie miał. Dobrze. 23 dzień września, to dzisiaj pierwszy dzień jesieni, tak? Bogusław i Tekla jeszcze obchodzą imieniny.

0: 7:06 na zegarach, przegląd porannej prasy, zaczynamy od Gazety Wyborczej.
1: Fatalne sondaże Donalda Trumpa, czyli ze Stanów Zjednoczonych, informacje do nas docierają po raz pierwszy w dziejach badań. Większość republikańskich wyborców ocenia negatywnie politykę prezydenta w kwestii kosztów życia. To kolejne mocne ostrzeżenie dla partii przed listopadowymi wyborami do kongresu. Wygrana demokratów pozwoliłaby im kontrolować komisję na Kapitolu i wszczynać niewygodne dla prezydenta dochodzenia. Więcej na ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, właśnie w materiale Macieja Czarneckiego. Tutaj również o tym, że nie chciałam wybierać Villas. To słowa Karoliny Bielawskiej, reżyserki filmu o słynnej artystce, która stwierdziła, rzecz jasna reżyserka, nie artystka, że chciałam dogrzebać się do człowieka, który krył się za scenicznym wizerunkiem. Film pokazywany jest w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i sądzę, że oczy całego polskiego świadka filmowego skierowane są na Gdynię. Zresztą, jak to już co roku o tej porze i nie ma co się dziwić. No i także temat dnia. O nas, bez nas. Jeśli na Zachodzie zmieni się władza i kurek z pomocą dla Ukrainy zostanie zakręcony, mocarstwa urządzą nam pod bokiem strefę buforową. Decyzje zapadną ponad naszymi głowami, mówi dr Aleksander Olech. A ja dorzucam znowu ponad naszymi głowami. Gazeta Wyborcza, zapraszamy do lektury.
0: W Gazecie Rzeczpospolita sondaż, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy oddałby pan pani w nich swój głos? No i tylko 5% mówi, że trudno powiedzieć i trudno się zdecydować. Większość by oddała. No właśnie. Większość na Koalicję Obywatelską, prawie 31%. Drugi w sondażach jest PiS. 17,3%. Konfederacja jest trzecia z 15%. No i później jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, Lewica i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Oni by się złapali w Sejmie. PSL Razem to już poza progiem. No i o Polsce 2050 już mało kto pamięta. Centrum nikt nie wie, że chyba taka partia jest i mnie to wcale nie dziwi. O dezubekizacji odwracanej decyzjami też przeczytacie. Tu z kolei na stronie 15, a na drugiej komentarz znajdziecie. O cłach na chińskie auta również i o tym, że Europa uważa mimo wszystko, że to może być błąd. To na stronie 19, a tematem dnia jest Putin, który chce postawić NATO pod ścianą. Rosja robi wszystko, by odciąć Ukrainę od dostaw. Czekają nas ataki na węzły komunikacyjne, a w końcu przesilenie. O tym pisze Marek Kozubal. Zadał też pytanie, czy jesteśmy na progu wojny. Rosjanie chcą wygrać wojnę z Ukrainą, to zdecydowanie środkami militaryjnymi, dlatego starają się odcinać Kijów od dostaw. Tak mówi Rzeczpospolitej osoba związana ze służbami specjalistycznymi. W ten sposób dążą m.in. do kryzysu humanitarnego. Więcej o tym przeczytacie na stronie drugiej, tam komentarz na trzeciej i jeszcze na stronie 20.
1: Dziennik Gazeta Prawna tutaj o tym, że wicepremier musiał ustąpić Chinom. I tak to rzeczywiście. W tle odwołania wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie pojawia się nie tylko konkurencyjne spotkanie z przywódcą Chin, ale też kwestia stałej bazy w Polsce i relacji politycznych. Rzecz jasna, kwestia stałej bazy amerykańskiej. Mam nadzieję, że nie chińskiej. Odwołanie wizyty powoduje, że na placu boju za oceanem pozostaje prezydent Karol Nawrocki, biorący udział w sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Informacje o odwołaniu wizyty w USA resort obrony przyznał, informując o odwołaniu wizyty w USA resort obrony przyznał, że stało się to na pilną prośbę strony amerykańskiej. W komunikacie zasugerowano, że zmiana mogła mieć coś wspólnego ze spotkaniem szefów sztabów państw NATO, które spowodowało, iż niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. Brzmi groźnie. O wrześniowych odwiedzinach chińskiego prezydenta Xi w Waszyngtonie wiedziano już od maja. Jednym z omawianych tematów ma być sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi. No i właśnie, bo jednak wnioskując po komunikatach płynących z sojuszu, trudno wskazać jakiekolwiek nadzwyczajne wydarzenie. No i to wszystko raczej związane jest z tym, że spotkanie, zresztą co przyznał szef MON, że spotkanie odwołano z uwagi na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem za wielką wodą. I dla nich wielką wodą i dla nas wielką wodą. W dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, że ministerstwo złagodniało w sprawie fundacji rodzinnych, czyli jak ze wszystkim. Czyli najpierw są szumne zapowiedzi, później kuluarowe rozmowy, a później zmiękczanie tematu. W jaki
0: ktoś
1: sposób
0: musi mieć chyba taką porządną fundację, mi się wydaje.
1: No, tam wszyscy chyba mają fundację rodzinne, wiesz, mi się wydaje. W dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, że mieszkańcy skarżą plany ogólne coraz tłoczniej w USA, a pierwsza sprawa jest już pod lupą NSA. To do przeczytania właśnie w tejże gazecie i tam również o tym, że wieś traci poradnie lekarskie i lekarzy. Lecznice są coraz częściej wchłaniane przez duże sieci medyczne, a wchłanianie to takie lekarskie, medyczne wrażenie.
0: Dziennik Gazeta Prawna to właśnie była. W Głosie Wielkopolskim czytam o mieszkańcach Maltańskiego, którzy zbojkotowali komisję. Radni obrazili się ponad 2 tygodnie po kolejnej eksmisji na osiedlu maltańskim. Radni z Komisji Polityki Mieszkaniowej spotkali się na posiedzeniu. Mieszkańcy nie wzięli w nim udziału. Zapowiadali to już od marca. Przekazali radnym jedynie list otwarty, w którym między innymi proszą o wskazanie choć jednego konkretnego działania, które zostało podjęte w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców problemy i doprowadziło do realnej zmiany ich sytuacji. No, czy tak się stało? Więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie 3 Głosu Wielkopolskiego. Trwa batalia o 2. elektrownię jądrową w Polsce. To już kolejny temat. Tutaj artykuł Szymona Pazia. Setki kontraktów do podpisania, tysiące miejsc pracy podczas budowy i po jej zakończeniu. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej już trwa. Bełchatów i Konin rywalizują o tą 2. W Poznaniu lobują, by trafiła ona właśnie do Wielkopolski, do Konina. To na stronie 5. Oraz, uwaga, panie, można się badać. Ta choroba dotyka tysiące kobiet. To na stronie 4. Możecie

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: Brando, ale nie wcale Jacko Brando, tylko Lucy Dacus na naszej antenie.
1: A Brando to po prostu utwór.
0: Brando, albo Marlon Brando. Może także być.
2: Przechodzisz do mnie.
0: Albo Jacko to jest Brango. Ajajajajajajaj. Maja Kwalicka, jak tam jej idzie?
1: Maja Kwalińska wygrywa 2 do 0 chyba, tak, zamknąłem teraz, wiesz, w gemach z Olinikową w Singapurze, tak, w tej chwili właśnie o 7 rozpoczęło się spotkanie, także jeszcze w serwisie sportowym będziemy was informować, no i pewnie też później, czy wygrała, czy nie.
0: W ogóle będziemy w trakcie audycji wam zdradzać
1: wynik. Wchodzić i tyle.
0: A teraz wchodzimy z tym, że mamy dla was taką, nawet nie mikrokawalerkę, tylko kawalerkę.
1: Kawalerkę, to już porządne 30 metrów kwadratowych.
0: O, panie, to jest sporo.
1: To już ze 3 mikrokawalerki można by było wcisnąć, jakbym tak
0: najmniejsze mieszkanie, w jakim mieszkałem, to były 24 metry kwadratowe.
1: I dało się?
0: We dwójkę.
1: A, we dwójkę.
0: Ale dało się, ale wyprowadzka była dlatego, żebyśmy się pozabijali.
1: No, rozumiemy. Ja z kolei 32 metrów kwadratowych to najmniejsze, jakie wynajmowałem. We dwójkę też. Oczywiście, więc 3 lata chyba nawet tam spędziłem, da się.
0: Ja, wiesz co, 28 metrów w czasie pandemii. Tam od lutego 2020 do końca grudnia 2020. No i właśnie jak przyszła druga fala pandemii, to stwierdziłem, nie ma opcji, wyprowadzam się, bo w jednym miejscu śpisz i w ogóle wszystko. A 30 metrów kwadratowych to nowy singiel od
1: Bowskiej i nasza nowość.

0: czy zapłonie nasz worek z nagrodami?
1: Myślę,
0: nawet chyba zrymowałem.
1: Chyba tak, chyba się udało. Faktycznie podwójna wejściówka czeka na zwycięzców faktycznie konkursu, a do wygrania macie bilet na mecz o baraż, o Ekstraligę dokładnie. Skorpiony powalczą ze Stalem Gorzów w tę niedzielę na Golęcinie oczywiście o godzinie 19.30. No i to jest ostatnia szansa właśnie PSŻ tu Poznań, żeby awansować do Ekstraligi.
0: No bo chyba nie ma w ogóle, nie mieli innej szansy za bardzo,
1: mieli.
0: Nie?
1: Z Polonią Bydgoszcz mogli wygrać.
0: Tak?
1: Tak, w Poznaniu zremisowali 45-45, ale w Bydgoszczy niestety łomot był.
0: Co zrobić? W takim razie trzymamy kciuki za Skorpiony. Skorpiony będą jeździły w barażu o Ekstraligę już w najbliższą niedzielę, tak jak zostało powiedziane. Mamy dla was zaproszenie podwójne. 7148, pod tym numerem czekamy na wasze wiadomości, a w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko. No i hasło zagrzewające Skorpiony do boju.
1: O! To tak, żeby dodać otuchy jak najbardziej. Możecie wysyłać właśnie takie SMS-y do godziny 10. Koszt pojedynczej wiadomości to złotówka i 23 grosze już z VAT-em. To 7148 to ten numer bramki SMS-owej, a jeszcze jeden numer wam przypomnimy. Jeśli chodzi właśnie o drogi i o takie dźwięki, no to 61 875 02 13. Dzwońcie, informować jak sytuacja na drogach.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7:30 na zegarach. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Rozpoczynamy od raportów pogodowych. Na ten moment temperatura to 10 stopni Celsjusza. Dzisiaj nie będzie padać, ale będzie chłodno. W najcieplejszym momencie dnia 16 tylko kresek na termometrach. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to tworzą się korki tradycyjnie, jak o tej godzinie już zawsze. Jana Pawła II zakorkowana od arcybiskupa Baraniaka do Ronda Rataje w obu kierunkach. Podobnie skrzyżowanie na Garbarach, Małe Garbary, Garbary Estkowskiego, tam się korkuje. Tak samo jak Most Chrobrego i Rondo Śródka oraz ulica Podwale. Dojazd do Rondo Śródka, minimalne zatory mogą się tworzyć również na Rondzie Rataje. Ulica Głogowska zakorkowana od ulicy Matyi do ulicy Hetmańskiej. Jeżeli chodzi o północ stolicy Wielkopolski, to tutaj sytuacja wygląda nieco lepiej, jedynie Rondo Obor może być nieco zakorkowane, jeżeli chodzi o utrudnienia komunikacyjne. Natomiast to od wczoraj zamknięcie torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Wiąże się to z zmianami tras wielu linii tramwajowych. Dwójka, trójka, piątka, ósemka, trzynastka, szesnastka, siedemnastka, dwudziestka. Między innymi więcej informacji na ten temat mpkpoznan.pl. Tam odsyłam. Jeszcze sprawdzimy oczywiście A2 i S11. Tutaj sytuacja bez utrudnień. A jeżeli wy macie jakieś informacje o utrudnieniach, no to dzwońcie do nas 618750213. Na takie telefony czekamy do godziny 10.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Przyszła jesień, tak.
1: Przyszła jesień.
0: Słyszymy to. 23 dzień września, zaglądamy do kalendarium na początku historycznego, a później tego muzycznego. Pierwsza data to wiek XV, 1492 rok. Dokładnie wtedy Jan I Olbracht został koronowany na Wawelu na króla Polski. Z kolei rok 1934. Tutaj już wracamy tak do XX wieku. Franciszek Hynek i Władysław Pomarski wygrali odbywające się w Polsce zawody balonowe o Puchar Gordona Beneta. To nawet nie wiedziałem, że już tak szybko się ścigali faktycznie na te balony. A jeszcze w tym samym roku otwarto stadion na poznańskim Dębcu. W meczu inauguracyjnym Lech Poznań wygrał z Wartą Poznań 4-0.
1: Lech wtedy chyba się KPW nazywał. Kolejowe przysposobienie wojskowe, ale nie jestem pewien, czy w 34 roku tak było.
0: Musiałbym to sprawdzić.
1: Wracając do króla Olbrachta, to za niego wyginęła szlachta, jak to powiedzenie krążyło po naszym kraju i do dzisiaj jeszcze gdzieś tam funkcjonuje. To ja jeszcze sobie pozwolę zerknąć tylko do roku 1976. Bardzo ważna data dla historii naszego kraju. Powstaje Komitet Obrony Robotników i coś mi się wydaje, że jeszcze do tego tematu wrócimy. Zresztą teraz już chyba za nami premiera, taka wiesz, prapremiera była, ale będzie chyba w listopadzie albo w grudniu ukaże się film Nasza Rewolucja o Jacku Kuroniu, a wiadomo, że to postać niebagatelna, jeżeli chodzi o Komitet Obrony Robotników i w ogóle o historię polskiej opozycji.
0: Nie wiem, czy nawet
1: opozycji.
0: Nie wyjdzie ten film.
1: No właśnie, nie jestem pewien do końca. No ale my teraz zerkniemy do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze, albowiem dzisiaj rocznica urodzin pewnego pana. Pana, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii światowej muzyki, bardzo lubi go Donald Trump, chociaż Bruce Springsteen Donalda Trumpa za bardzo nie. Bruce Springsteen właśnie. To on przychodzi na świat 23 września 1949.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
3: Słuchaj nas gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Krakowski wrzesień, chociaż w Poznaniu jesteśmy. Najniższy człowiek, chociaż do najniższych nie należymy. Przynajmniej ja.
1: Ja mogę należeć faktycznie. Może nie do najniższych, ale do tych przeciętnego wzrostu.
0: Ty to powiedziałeś, ja nie będę się tutaj wypowiadał.
1: Ty już kiedyś to powiedziałeś, słuchaj, także starczy.
0: Nieprawda, to było... O, inaczej, to było dawno i nieprawda.
1: Dawno i nieprawda, tak.
0: Przejdźmy teraz za to do Melindy. I pytanie, czy Melinda to imię? Czy to jest taka Melina, ale nieco inna? Czy to jest...
1: Lekko zdrobniona, przekształcona.
0: A może media, ale takie inne.
1: Słuchajcie, wy się możecie tego dowiedzieć na afera.com.pl w zakładce muzyka. Czym ta Melinda dokładnie jest od Martini Polis? A my wiemy, że to nasza nowość.
0: Kwadrans do godziny 8:00 i faktycznie zerkamy na listę aferowych nowości.

0: I my nie zapominamy o sporcie. Góra, dół, druga powieka, ale teraz już na poważnie przechodzimy do tych, którzy od 11 imprez, to będzie 11 impreza z rzędu, kiedy to zdobędą, znajdują się w strefie medalowej.
1: Dokładnie, to się zgadza. Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do strefy właśnie medalowej tegorocznych Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu nie dali szans Niemcom w ćwierćfinale, pokonali ich 3-0. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia prezentowała obłędną siatkówkę. Niemcy nie mieli żadnych argumentów sportowych, no i fajnie jakby to w piłce też tak wyglądało, ale to pomarzyć
0: możemy. To też
1: możemy.
0: Jest piłka.
1: No tak, w piłce nożnej oczywiście mam na myśli. No prędzej w ręcznej może tak to wyglądać ewentualnie. Zostali po prostu zdominowani przez dużo mocniejszy zespół. Tak można to określić. To już 10. turniej z rzędu za kadencji Nikoli Grbicia i 10. półfinał. No a jeśli dodać do tego właśnie Mistrzostwa Europy 2021 i brązowy medal za Heinena, to tak jak Edgar wspomniał, biało-czerwoni 11-krotnie z rzędu zameldowali się w półfinałach kolejnych imprez. Wcześniej Polacy odpadli w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich 2021. Polska rywala o finał pozna po spotkaniu Belgia-Słowenia, które rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 16. Francja z kolei w ćwierćfinale pokonała Rumunię 3-0, a ich rywala wyłoni spotkanie Włochów z Finlandią dzisiaj o godzinie 21.
0: A jeżeli chodzi o reprezentację Polski, ale w piłce nożnej, to już najbliższy piątek rozpocznie swoje zmagania w fazie grupowej Ligi Narodów. Spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, tak jak mówiłem, w piątek o godzinie 20.45, no ale jak widać, problemy nadal się piętrzą przed naszym selekcjonerem, panem Urbanem, albowiem Bartłomiej Drągowski miał zastąpić w reprezentacji Kamila Grabarę, no ale okazuje się, że Bartek sam doznał kontuzji, nie będzie obecny na zgrupowaniu. Kamil Grabara, Mateusz Kochalski, Marcin Bułka, ta trójka bramkarzy była powołana w pierwszej kolejności. Grabara jednakże z powodu kontuzji, tak jak mówiliśmy, przyjechać nie może. Drągowski został dowołany, a okazuje się, że ma problemy z plecami, a zastąpić ma go Sławomir Abramowicz.
1: Aż strach być powołanym teraz.
0: No, trochę tak. Bramkarze, to sądzę, że już tam w Białymstoku troszeczkę siedzą jak na kolcach, myśląc o tym, żeby ich golkiper miał również i doznać kontuzję. Co ciekawe, Sławomir Abramowicz miał pierwotnie udać się na zgrupowanie kadry młodzieżowej Jerzego Brzęczka. Tak się jednak nie stanie. Z kolei Jerzy Brzęczek dowołuje Nikodema Leśniaka-Paducha z Ruchu Chorzów na spotkania eliminacyjne. Przypomnijmy, że kadra prowadzona przez byłego selekcjonera reprezentacji A, reprezentacji seniorskiej, wygrała wszystkie 8 dotychczasowych spotkań. Bilans bramkowy 23-2 prowadzi w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy. 3 punkty przewagi nad drugimi Włochami. 2 spotkania w najbliższym czasie zostaną rozegrane przez młodszą reprezentację. 30 września w Katowicach zmierzą się ze Szwedami, a z kolei 5 października w Peskarze ze swoimi rówieśnikami z Półwyspu Apenińskiego.
1: I to jest klasa i takie wyniki można faktycznie śledzić. Jeśli chodzi o boks z kolei, to tutaj też klasa, można powiedzieć. Mamy 4 medal na pięściarskich Mistrzostwach Europy w Sofii. Jeszcze nie wiemy jaki polski dorobek po jednogłośnym zwycięstwie nad Włoszką Chiarą Mossetti powiększyła we wtorkowe właśnie popołudnie Angelika Krzysztoforska, występująca w najniższej kategorii wagowej 48 kg. Zawodniczka nie zostawiła pola do dyskusji, wygrała na kartach każdego z sędziów, a u jednego nawet wynikiem 30-26. O finał powalczy już dzisiaj. No wiemy, że jeśli już w półfinale grano, to ten medal o trzecie miejsce ma, jeśli chodzi o boks. I rywalką będzie Rosjanka Julia Czumgalakowa. Tak, właśnie to spotkanie dzisiaj będzie można śledzić, a my śledzimy również spotkanie Maji Chwalińskiej.
0: Maja Chwalińska, która gra podczas Singapore Tennis Open z Oleksandrą Olijnikową z Ukrainy, dobrze przeczytałem nazwisko, dobrze. W pierwszym secie zdemolowała swoją rywalkę, nie oddając nawet gema. Ukraińce z kolei teraz wygrywa w gemach 2-1 w drugim secie, czyli jeden gem stracony, ale... Maja, do boju i my będziemy podczas aferanka relacjonować wam, jak tam Mai idzie w rywalizacji na antypodach.
1: Będziemy śledzić.
0: Singapur to panie, daleko tam.
1: Daleko, to prawda. Jeszcze ostatni news mamy, także ciekawy i chwalebny. Maria Okrucińska została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas. 18-latka była najszybsza w rywalizacji w Montrealu i wywalczyła dla Polski pierwszy w historii medal w czasówce w tej kategorii wiekowej kobiet. No to gratulacje.
0: Gratulujemy i zapraszamy Aleksandra.

0: Lepiej nadstawiajcie uszu, albowiem już czas na kolejny serwis informacyjny. Na zegarach 3 minuty do godziny 8.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Dom tramwajarza na Jeżycach odzyskał dawny blask. Zakończyła się kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku. Największą metamorfozę przeszła kultowa sala amarantowa, która zyskała klimatyzację, nowoczesne oświetlenie sceny oraz powiększoną widownię. Zmianę widać gołym okiem, zaznacza radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka.
2: Naprawdę duża zmiana. Było tu szaro, buro, ponuro. W tej chwili jest jasno, słonecznie. Wiadomo, są odsłonięte okna i one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt wizualny bardzo dobry.
1: W ramach inwestycji w budynku zamontowano zewnętrzną windę, wymieniono wszystkie instalacje, a elewacja odzyskała swoją oryginalną kolorystykę. Łączny koszt prac budowlanych i konserwatorskich wyniósł 10 milionów złotych.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Poznań potrzebuje nowej hali widowiskowo-sportowej. Z prawdziwego zdarzenia uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Działacze PiS domagają się od władz Poznania konkretnego harmonogramu budowy obiektu, który pomieści od 15 do 20 tysięcy widzów. Poseł Bartłomiej Wróblewski krytykuje prezydenta Jaśkowiaka i Koalicję Obywatelską za wieloletnie zaniedbania w tej sprawie.
4: Poznań stał się, jeśli chodzi o widowiska muzyczne, jeśli chodzi o koncerty, o duże wydarzenia sportowe, po prostu prowincją. Takie hale powstały w wielu dużych miastach w Polsce, w Trójmieście, w Krakowie, na Śląsku, w Łodzi, a Poznań jak nie miał takiej hali, tak nie ma.
1: Według posła Wróblewskiego najlepszą lokalizacją dla nowej areny są tereny dawnego stadionu Szyca na poznańskiej Wildzie. Szacunkowy koszt inwestycji to około 1 mld zł. Politycy PiS proponują, by połowę tej kwoty wyłożyło miasto, a do reszty dołożyły się samorządy województwa i powiatu oraz budżet państwa.
3: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Jak nawierzchnia torów wpływa na jadące pociągi i komfort pasażerów? Naukowcy z Politechniki Poznańskiej i PKP PLK przeprowadzili pierwsze wspólne badania na trasach łączących Wrocław, Poznań, Szczecin i Świnoujście. Pomiary odbyły się w autentycznych warunkach. Aparaturę badawczą zamontowano na lokomotywie realizującej zwykły, rozkładowy przejazd z pasażerami.
5: Te parametry, które udało nam się zmierzyć, wskazują, że poruszanie się z maksymalnymi prędkościami 160 km na godzinę na linii z Wrocławia przez Poznań do Szczecina, na koniec troszeczkę wolniej do Świnoujścia, że jest bezpiecznie, jest komfortowo. A przy okazji też mamy informacje, jak po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych ten stan infrastruktury i ta cena jakoś wpływa na te pociągi.
1: Zaznaczał w audycji Hurtownia dr inżynier Julian Kominowski z Politechniki Poznańskiej. Zebrane dane pozwolą w przyszłości skuteczniej planować niezbędne prace utrzymaniowe oraz ocenić, w których miejscach można bezpiecznie zwiększyć prędkość składów. Projekt jest efektem ogólnopolskiego porozumienia spółek kolejowych z polskimi uczelniami technicznymi.
3: Kultura na 98,6.
1: Codzienność sióstr, które każdego dnia wyciągają pomocną dłoń do najuboższych, uwieczniona na ekranie. W ogrodzie Elżbietańskiego Centrum Pomocy przy ulicy Łąkowej odbył się wczoraj pokaz filmu dokumentalnego Zawsze możesz przyjść. Prawie godzinny obraz w reżyserii Andrzeja Łuki ukazuje kulisy pracy poznańskich elżbietanek. Główną bohaterką dokumentu, który kręcono wiosną ubiegłego roku na Łąkowej oraz w Pokrzywnie, jest siostra Józefa Krupa. Twórcy zapowiadają, że produkcja nie trafi do szafy. Film ma być prezentowany w szkołach i wyświetlany podczas spotkań promujących wolontariat. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam o 8:57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Minuta po godzinie 8:00. Droga Kuro, zapraszamy. Pij i budź.

0: pieje i budzi, i budzi, i pieje. Robi to 23 dnia września, w środę, kiedy imieniny świętuje Bogusław i Tekla. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich miłośników pszczółki Mai.
1: A jeśli ktoś słucha nas pierwszy raz i jest smutny, że w inne dni kury nie ma, to spokojnie od poniedziałku do piątku też budzi i w sobotę i w niedzielę raz też budzi.
0: Pszczółt raz czy dwa?
1: Raz.
0: Raz?
1: Na franku raz w sobotę i niedzielę.
0: Skandaliczna postawa. Dobrze. U nas tekli żadnej nie będzie, chyba że przyniesiemy skrzypce i ktoś, Grzechu, umiesz grać na skrzypcach? To możesz być teklą w takim razie. Dzień spadającego liścia, a także Międzynarodowy Dzień Języków Migowych znajdziemy w kalendarzu. Minęła godzina ósma, czy jeszcze jakieś święta? Coś takiego?
1: Coś specjalnego? Chyba nie wynajdziemy, już mi się wydaje. Ja bym jeszcze Piusa wyróżnił, jeśli chodzi o imię, i też najlepszego życzył.
0: Tym bardziej, że to bardzo papieskie imię.
1: Tak. Jedno przysłowie jeszcze na dzisiaj mamy przygotowane.
0: Uwaga, uwaga. Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

0: tak oto 5 minut po godzinie 8, czas na ten punkt programu.
1: Mistyfikacje to właśnie celowe wprowadzenie w błąd, a mikstyfikacje to debiutancki album od zespołu Chillibrize. No właśnie, i taki błąd też został tam wrzucony.
0: No ale to jest bardzo nieładne zachowanie, muszę powiedzieć.
1: Dlaczego?
0: No bo ja na pewno bym powiedział mistyfikację. Bo mózg by powiedział, podpowiedział.
1: Powiem ci, że w poniedziałek tak to przeczytaliśmy.
0: No ja się nie dziwię. Ja się naprawdę nie dziwię. Jedyne wytłumaczenie dla artystów jest takie, że to naprawdę bardzo dobre 11 utworów, które będziecie mogli usłyszeć po godzinie 8 i po godzinie 19 na antenie naszego radia. Każdy utwór, to ważne, wyrasta z prawdziwych doświadczeń. Czyli to nie są wymyślone historie. Nie. Opowiada o tym wszystkim, co ich spotkało, spotykać będzie. A muzycznie bardzo dużo takiego jazzowego, trip-hopowego, kwaśnego klimatu, ale także i alternatywy, no i nieco takiej współczesnej elektroniki.
1: Przy debiucie chyba często tak wygląda, że faktycznie na tych wydarzeniach, które gdzieś poznali artyści, to właśnie je opisują. Gorzej jest przy tym drugim albumie.
0: Bo najtrudniejszy album to ten drugi.
1: No właśnie.
0: Wszyscy artyści to potwierdzą.
1: Trzeba coś kleić. 11 właśnie utworów studyjnych i jeden live został również nagrany. My teraz zaglądamy pod numer 4. No i tam Timeless Loop znajdujemy.
0: No to zalupujmy dobrą muzę na antenie.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy

0: Oj, pamiętam, kiedy ten utwór, czyli ChatGPT Lordofonu pojawił się na naszej antenie, to z Kamilem Paczkiem no, zbieraliśmy szczenę z podłogi.
1: A kiedy to było, powiedz? Przypomnij,
0: no dawno,
1: proszę.
0: Dawno to
1: ale
0: było.
1: Ale ChatGPT już musiał być, tak, że to jakoś 2 lata temu pewnie.
0: Nie, więcej. Trzy lata temu.
1: Może
0: cztery,
1: być.
0: Tak, 4 lata. Trzy, dobrze.
1: 10?
0: Bo tutaj, nie, bo patrzę na Mateusza Markiewicza, który mi tutaj tak, nie, czuję się jak familiadzie. Nie, dlaczego jak familiadzie?
1: Faktycznie, na początku tym chatem GPT chyba się wszyscy zachłysnęliśmy. Teraz, gdy widzimy gdzieś nazwaną tak piosenkę, to ktoś mógłby się zastanawiać.
0: No, ale to jest, wiesz, to jest krytyka współczesnego społeczeństwa.
1: Ja się zgadzam, oczywiście.
0: 2023.
1: 3 lata temu
0: album
1: to bardzo szybko interesował.
0: Ale to był singiel.
1: Tak, bardzo szybko zaczął się interesować tym tematem.
0: 14 kwietnia 2023.
1: My też raz taką nowość też mieliśmy z czatem GPT, również krytykującą właśnie ten cały postęp technologiczny i tak dalej.
0: Ale teraz już przejdźmy do nowości tej, którą mamy przygotowaną, bo się rozgadaliśmy
1: na temat.
0: Chociaż
1: też tutaj odlatują akurat Żyni.
0: Doubting Myself to Żyni. Na dodatek jeszcze gościnny udział pana Grzanki Kacpra, więc posłuchajmy, jak to wszystko brzmi.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Lato oficjalnie się z nami żegna, a my możemy tylko zaakceptować ten wyrok. Na szczęście jesień nie oznacza końca dobrej zabawy. W Poznaniu kultura nadal ma się całkiem dobrze. Już przygotowała dla ciebie kilka niespodzianek. Ja jestem Martyna Michna i sprawdzę, co dzisiaj znajdziesz w kulturalnym menu naszego miasta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to może warto na chwilę zwolnić i przyjrzeć się temu, co zwykle przelatuje nam przed oczami. Mam dla ciebie coś, co może trochę namieszać ci w głowie. Oczywiście w pozytywnym sensie. I zachęcić do uważnego patrzenia. Wildeczka kochana w Muzeum Kultury Świata to wystawa, która łączy poezję, animację i matematyczną precyzję. Zobaczysz podczas niej dwa filmy animowane. Duszyczki, Malwiny Postaremczak oraz Rączki przy sobie Piotra Bosackiego. Oba wykorzystują tekst inspirowany poznańską wildą. Ale tutaj każde słowo ma swój rytm i miejsce. Liczba sylab się zgadza, wersy spełniają konstrukcję, a rzeczowniki spotykają się z czasownikami. Jest to trochę poezja, trochę łamigłówka, trochę artystyczny eksperyment. Na wystawę możesz wpaść między 10 a 16. Zajrzyj zatem do Muzeum Kultury Świata i sprawdź, co wydarzy się, kiedy poezja zacznie działać jak konstrukcja. A skoro już wchodzimy w jesienny tryb obserwowania świata, możemy zrobić kolejny krok. Tym razem zamiast przeglądać się słowom, możesz posłuchać, jak brzmi polska wieś. I tutaj jesień pasuje jak ulał, bo trudno chyba wyobrazić sobie lepszą porę na chłopów. Już dzisiaj w Poznaniu zabrzmi muzyka z filmu Chłopi. Na scenie pojawi się Rebel Babel Film Orkiestra, która wykona kompozycję Łukasza Luka Rostkowskiego. Usłyszysz zarówno utwory instrumentalne, jak i piosenki stworzone specjalnie do filmu. Soundtrack zdobył Fryderyka i Orły. Jego popularność dawno wykroczyła poza kinowe sale. Teraz tę muzykę będzie można usłyszeć na żywo, a jest jeszcze jeden powód, żeby się śpieszyć. Bo jest to finałowa trasa projektu, więc takich okazji będzie coraz mniej. Padnij zatem o 19 do Auli Ułam i rozkoszuj się podróżą do świata chłopów.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Ew, Unity na antenie, a tymczasem na Golęcinie wziął w lewo.
1: Tak, w lewo będzie kręcone od 19.30 w niedzielę. Właśnie PSŻ Poznań zagra ze Stalem Gorzów.
0: Pojeździ,
1: przepraszam.
0: Oni nie grają.
1: Tak, grać to sobie można tam na konsolecie albo w piłkę. Faktycznie, oni jeżdżą i to w lewo cały czas. Barasz o Ekstraligę, właśnie to pierwsze spotkanie, następne to 4 października, no ale my właśnie na 27 września was zapraszamy, wejściówkę podwójną mamy do rozdania.
0: 7148, afera wasze imię i nazwisko i taki okrzyk zagrzewający żużlowców z Poznania do boju. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze.

0: I co, Maja już wygrała?
1: Wygrała. Półtorej godziny się uwinęła, nawet szybciej. No i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze. Polka bez żadnych problemów tak naprawdę pokonała Ukrainkę Aleksandrę Ołynikową 6-0 i 6-1. Także tylko jeden
0: gem zaledwie straconym.
1: Jedynie.
0: Snake. Bo o wężach teraz będzie.
1: Będzie i o toksynach. Także tak, sport już zakończony, to nie był podkład sportowy i sport za nami, no ale oczywiście o Chwalińskiej trzeba było na bieżąco powiedzieć.
0: No a tymczasem faktycznie teraz przechodzimy do węży. Ostatnie spotkanie z dziką stroną Poznania. Tak, mm-hmm. Dobrze? Ostatnie spotkanie, tak? No cóż, w takim razie mówimy papa, a masz węża w kieszeni?
1: Zawsze.
0: Zawsze?
1: Nawet w bucie.
0: W bucie masz węża. Mm-hmm. Ja myślałem, że gdzie indziej.
1: W bucie jest wąż.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30. Po dzikiej stronie Poznania nadal zostają tereny, które nie zostały jeszcze odkryte. I to właśnie dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o gadach. Z tej strony Hania Kowalska i witam Was po dzikiej stronie Poznania. Gady, czyli na przykład węże. A tak się składa, że węże w Polsce to równo 4 gatunki. Wobec tego mogę wymienić wszystkie 4 gatunki. W Polsce mieszkają wąż eskulapa, zaskroniec rybołów, zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty i żmija zygzakowata. Z czego, jeśli mówimy o Poznaniu, to właśnie najbliżej nam będzie do tej żmii zygzakowatej. Według Atlasu Gadów i Płazów Instytutu Ochrony Przyrody PAN, żmija zygzakowata jest aktualnie w Wielkopolsce widywana na przykład w pobiedziskach. Wcześniej to był Poznań w edycji z roku 2018. Nadal odnotowano tam zauważenia żmii zygzakowatej w mieście. Teraz już właśnie najbliżej to są raczej wspomniane pobiedziska, a inne węże, no to już ciężej. W Wielkopolsce mamy jeszcze zaskrońca zwyczajnego. Poznań był jeszcze w roku 2018, teraz już raczej tylko na wysokości Szamotu. Wąż eskulapa występuje tylko na południu, zaskroniec rybołów to już w ogóle rzadka sprawa. Jak sama nazwa wskazuje, trzyma się blisko wody, ponieważ tam właśnie zdobywa swoje jedzenie, więc jest po prostu taką wersją zaskrońca zwyczajnego, który preferuje otoczenie wodne. W związku z tym jego występowanie jest jeszcze bardziej ograniczone. A gniewosz plamisty to jest ciekawa sprawa. Jeśli sobie spojrzymy na mapę występowania tego gatunku, to on tak idealnie omija Wielkopolskę. Niestety nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale można go zauważyć w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Śląsku Górnym i Dolnym, a tam, gdzie jest Wielkopolska, jest taka pusta plama. I to wszystkie gatunki węży, ale mimo tego zostaje temat do poruszenia. No bo jeszcze padalec. Co jest z tym padalcem? To, że to wcale nie jest wąż. Jest to jaszczurka bez nóg. I pomyśleć by można, że no wąż to przecież jest taka jaszczurka bez nóg. Ale okazuje się, że różnią się od siebie. Czym? No między innymi tym, że padalec, jaszczurka, zarówno jak i wąż, jest ona gadem, ale na przykład tak naocznie, to może zauważyć każdy obserwator, jeśli zobaczymy gdzieś padalca, ma on głowę zrośniętą z tułowiem. Nie ma takiego zwężenia między głową a tułowiem, jak to jest na przykład widoczne u żmii. Jest łatwo się to rozpoznać, gdzie kończy się tułów, zaczyna głowa. Padalca czegoś takiego nie ma, jest to, no, ma taki bardzo regularny kształt. Ma na przykład też widoczne otwory uszne. Węże otworów usznych nie mają, ale mimo tego wszystko słyszą. Mają one ucho wewnętrzne i to im całkowicie starczy. I pytanie o to, jaka w ogóle jest różnica między tymi dwoma gatunkami. Tutaj padalec, wąż, wydaje się, że to w sumie jedno i to samo. I podczas rozmowy o płazach jakiś czas temu z doktorem Mikołajem Kaczmarskim, użył on takiego fajnego porównania, że to takie same pytanie, jakby się zastanawiać, czym się różni, powiedzmy, szympans od goryla. No, obie to są małpy. No i im dłużej będziemy przyrodę obserwować i szukać tych różnic, tym bardziej się okazuje, że to są dwa osobne gatunki. I jeśli rozmawiamy o takich mniejszych zwierzętach, o gadach, płazach, takich często pomijanych, jeśli się zastanawiamy nad zwierzęcymi mieszkańcami Poznania, to są zwierzęta, które jeszcze bardziej wymagają tego, żeby je obserwując, żeby się nad nimi trochę pochylić i zastanowić i poświęcić im więcej uwagi. Także zapewniam, różnic między wężami oraz padalcem jest zdecydowanie wiele. To może znowu do tych węży, bo to miała być audycja o wężach. To, do czego mamy najbliżej geograficznie, czyli żmija zygzakowata, po łacinie Vipera berus. Też taki trochę wyjątkowy przypadek, jest to jedyny jadowity wąż w Polsce, możemy ją z tego kojarzyć, ale nie lękajmy się, żmija nie została jednak stworzona do tego, by polować na ludzi. Ona za pomocą tego swojego jadu oczywiście służy jej on do polowania na wieżynę. Żmija żywi się między innymi gryzoniami i właśnie tego rozmiaru zwierząt przystosowany jest jej jad. Dla zdrowego, dorosłego człowieka nie stanowi on jakiegoś większego zagrożenia, ale mimo tego, i tutaj pójdziemy takim wątkiem, no, antropocentrycznym, porozmawiajmy oczywiście o ludziach w kontekście tych żmij. Jeśli chodzi o spotkania człowieka ze żmijami, no to wąż raczej nie jest stworzony do tego, żeby nas atakować. Przy takich spotkaniach człowieka ze żmiją, ona atakuje tylko w samoobronie, tylko jak będzie bardzo przestraszona. Ewentualnie może nas zaszczycić takim syczeniem lub imitowanym atakiem, ale o ugryzienie raczej nie musimy się obawiać. Zresztą jeśli już takie syczenie usłyszymy, to warto się oddalić, ponieważ żmija, jak zresztą inne węże mieszkające w Polsce, są pod ochroną i to znaczy, że wszelkie krzywdzenie, płoszenie nawet, albo niszczenie siedlisk tych gatunków jest objęte karą grzywny. Tak jak już ustaliliśmy, że dla człowieka takie ugryzienie raczej nie jest groźne, to jako taki segment informacyjny dotyczący substancji toksycznych możemy o tym jadzie trochę porozmawiać, ponieważ oczywiście co wąż to inny rodzaj jadu, można je rozróżnić na kilka typów. Na przykład w jadach znaleźć możemy neurotoksyny, które atakują układ nerwowy, toksyny proteolityczne, które powodują rozpad białek na aminokwasy i peptydy, albo tak jak właśnie u żmii, hemotoksyny oraz cytotoksyny. Hemotoksyny atakują układ krwionośny, czyli powodują niszczenie krwinek czerwonych lub problemy z krzepnięciem, a cytotoksyny przyczyniają się do uszkadzania struktur komórkowych. I tutaj tytułem przykładu, kobra taka, która jednak jest w naszej zbiorowej, społecznej świadomości jako taki bardzo groźny wąż. Jak on działa? On posiada, kobra posługuje się neurotoksynami, które są takie, nie dość, że ten jad jest oczywiście bardzo mocny, ta neurotoksyna jest taka niebezpieczna, ponieważ ma działanie paraliżujące wobec układu nerwowego oraz prowadzi do porażenia na przykład mięśni oddechowych. Jak nie oddychamy, prowadzi to oczywiście do śmierci. A taka żmija bierze swojego przeciwnika od kompletnie innej strony, atakuje układ krwionośny i to właśnie na przykład takie problemy z krzepliwością krwi potem pomagają żmii zapolować na swój posiłek. Kolejny aspekt tych ugryzień to jest to, że oprócz tego jadu, który jest jej oczywiście bardzo potrzebny, możemy mieć do czynienia z czymś takim jak ugryzienie na sucho, czyli w sytuacji, gdy żmija ma na celu takie ugryzienie obronne, koniecznie upolowanie sobie jakiegoś obiadu, czasem bija swoje zęby, gryzie powodując tym samym ból, ale nie uwalnia żadnej toksyny. Dlaczego? No bo taka mała żmija, taki wielki człowiek, tak nic by nie wskurowała tym swoim jadem, a wykorzystywanie go w taki nieoptymalny sposób nie jest wcale dobre dla żmii, ponieważ wytworzenie tej substancji od nowa to jest bardzo duży wysiłek energetyczny, więc by optymalizować działania i zachować tę toksynę na sytuację, kiedy ona faktycznie może się przydać. W ogóle ciężko oszacować ilość ugryzień żmii w Polsce, na pewno jak już wspomniałam, takie, które stanowią zagrożenie dla człowieka, to jest bardzo nieliczny odsetek, ale jeśli chodzi o ugryzienia suche, tyle tego jadu strasznie toksycznie się zrobiło. Niedobrze kończyć w takiej atmosferze. I dlatego na sam koniec informacja o innej odmianie żmii zygzakowatej, ponieważ mamy ich w Polsce więcej niż jedną. Oprócz tego charakterystycznego węża z zygzakiem, wzorkiem na plecach, w Polsce mamy inne odmiany barwne, czyli odmiany melanistyczne żmii zygzakowatej. Oprócz typowej odmiany jasnej możemy też spotkać odmianę miedziano-czerwoną, ale chyba najbardziej rzucającą się w oczy odmianą jest odmiana czarna, czyli taka, która po prostu ma ciało w całkowicie jednolitym czarnym kolorze, nie ma nawet żadnego, można by pomyśleć, że zobowiązującego już przez nazwę wzorku na plecach. Żmija czarna, tak jak inne odmiany żmii zygzakowatej oraz inne gatunki węży w Polsce, pozostaje pod ochroną. I ta informacja zakończy dzisiejszy odcinek Dzikiej Strony Poznania. Mówiła dla Was Hania Kowalska. Do usłyszenia.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami Dziką Stronę Poznania. Każdą środę o 8:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
6: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
7: Afera. Lubię to. Pium, pium.
4: Autopromocja. Reklama.
8: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
4: Reklama.
9: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: szukam. Przepraszam, ale pozwolę sobie na ten dowcip, że w Czechach ten kawałek był ocenzurowany.
1: A, to prawda, tak. Szukam od Fisze Madę tworzywo. Czesi by się śmieli z tego na pewno, ale śmieją się też my z ich słów się śmiejemy. Tak na odwrót to wygląda. Jagoda to truskawka, a maj to kwiatek.
0: No, tam długo by można było gadać. Oni się z nas śmieją, my z nich, ale... Czechy w końcu mają dostęp do morza, w końcu Kralowiec już. Trzymamy kciuki za to, żeby stał się ich miastem. Oczywiście żartuję, żeby później nie było, że podżegam albo cokolwiek takiego. Kwadrans do godziny 9 już za momencik i dlatego my, mimo iż wrzesień i jesień za oknem, to wspominamy jeszcze zapachy lata.
1: Tak, szukamy ich jeszcze, czy takie zapachy lata czuć, ale chyba nie. Chyba to już jesień sprawdzasz jeszcze i co?
0: Jeszcze trochę gdzieś tam czuję te sianokosy.
1: To od Tchorskiego zapach lata. Jeszcze możecie posłuchać z kolei, to nasza nowość również.

0: Rekordy, rekordy, rekordy. Bijemy je, chociaż nic nam nie zrobiło.
1: Tak, trzeba bić czasami rekordy Guinnessa. Między innymi takie małe kalendarium jeszcze wciśniemy na 13 minut do godziny 9. Otóż w 2004 roku w warszawskim kinie Atlantic 21 z początkowych 60 osób w wieku od 18 do 40 lat obejrzało w ciągu 73 godzin 40 filmów, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa w oglądaniu filmów non-stop. To jeśli chodzi o rekord Polski, nie został pobity, chociaż na świecie w 2008 roku został pobity przez dwie osoby, Suresha Joachima i Claudie Wawre. 123 godziny oglądały.
0: Tyle ile lat Polska
1: filmy.
0: Była pod zaborami.
1: Prawie tak, podzielone przez...
0: Tyle lat, tyle godzin, a nie liczę dni, godzin, lat, bo no szczęśliwy dokładnie. I tak dalej.
1: Czy ty takie maratony uskuteczniasz gdzieś, lubisz, czy raczej pojedynczo wybierasz?
0: Nie, broń Boże. Jedyny chyba maraton, na jaki sobie pozwoliłem kiedyś, to ze znajomymi Władcę Pierścieni, wersje reżyserskie. Takie trzy obejrzyliśmy i było ciężko.
1: No to
0: i kiedyś z polskimi komediami, takimi starymi, zrobiliśmy sobie taki maraton, ale to nie, to też tam było około 6-7 godzin. Ale wtedy film jest tylko przyczynkiem do spotkania.
1: Rozumiem.
0: To nie jest takie siedzenie i oglądanie, tylko raczej komentowanie na bieżąco i nie tylko filmu, ale także rzeczywistości i nie wiedzieć, dlaczego z każdą godziną było jakoś tak coraz bardziej
1: gadatliwie. Często, no tak, raczej to się maratonuje już takie filmy, takie serie, które raczej się zna i faktycznie to jest dobry pomysł na spotkanie ze znajomymi. A czy Lalkę tą Netflixową w końcu obejrzałeś?
0: Nie mam czasu, naprawdę. Obejrzałem jeden w ubiegłym tygodniu, jeden w tym tygodniu.
1: To uważaj na spoilery, bo działo się, słuchaj, wybuchy.
0: Nie słucham.
1: Gonitw chyba nie było, ale tak, dużo się działo faktycznie. No i pamiętajmy, że jest to adaptacja. Nie każdemu musi się podobać, ale może.
0: No ten już tłumaczy.
1: A mi się podobało, obejrzałem wszystko.
0: Okej, dobrze. Czekamy na wersję kinową. Tam podobno nieco więcej prusa.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boban.

0: latoś. Ola Boga, ola Boga, ola Boga, ola latoś. Boga, hej.
1: Czyli latoś, czyli w tym roku, tak, tak to by znaczyło właśnie. I takie naleciałości od dziadków, od rodziców może również, to piękna rzecz. Uważam i należy to pielęgnować, żeby
0: dlatego właśnie... my jesteśmy latoroślami?
1: Dlatego właśnie nimi nie jesteśmy.
0: A dlaczego nie? No, no jesteśmy latoroślami. Latoroślami, ale trudne słowo do wymówienia.
1: Latoroślami.
0: I dlatego, że latość to właśnie te wspomnienia po dziadkach? Że my jesteśmy takim
1: może
0: wspomnieniem?
1: Być. Zgadzam się w takim razie. A czy ty masz jakieś takie właśnie słowa, których już raczej nie używamy, a są piękne? Bo ja mam takie dwa przygotowane.
0: No dawaj, jakie?
1: Ino. To jest tylko...
0: No przecież tego się używa normalnie.
1: No, ale mniej. Ja to tak jakoś wspominam bardziej właśnie z moimi dziadkami. I jeszcze jedno do dziadka. Z kolei ja mówiłem, jak byłem mały, dziadku bażaj. Jak na przykład szedł gdzieś do lasu czy coś, to mówiłem, dziadku bażaj, żeby był ostrożny.
0: No, ja mówiłem wuja Aja na jednego wuja. Wuja Aja, że taki super. Wuja Aja. Jakie wy macie takie słowa, których ewentualnie używacie, a często spotykacie się z dziwnymi spojrzeniami innych, bo okazuje się, że nikt inny tych słów nie używa. Dajcie nam znać. aferanek@afera.com.pl albo odezwijcie się na naszych socialach. Chętnie przeczytamy, chętnie się takimi spostrzeżeniami, takimi historiami z innymi podzielimy, a teraz wybierzemy się z Poznania do Berlina.
1: I
0: albo przez Berlin do Reykjaviku.
1: O, to tak bardziej.
0: Mysłaki, a za chwilę serwis informacyjny.

0: dnia, tak jak Berlin.
1: 3 minuty zostały do godziny 9, co oznacza serwis informacyjny. Kto jeszcze nie jadł śniadania, to polecam sobie takie naszykować.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. W ten weekend Międzynarodowe Targi Poznańskie zamienią się w kulinarną stolicę Polski. Od piątku do niedzieli potrwają tam targi smaków regionu. To doskonała okazja, by spróbować tradycyjnych dań z całego kraju, a także przysmaków z Hiszpanii, Włoch czy Chorwacji. Wielkopolska zaprezentuje również to, co ma najlepsze.
3: Wiele produktów regionalnych od naszych rodzimych producentów, a więc bardzo wysokiej jakości i przede wszystkim lokalnych. To jest bardzo ważne i oczywiście nie zabraknie wędlin, mięsa, ale również różnego rodzaju serów, będą miody, oleje tłoczone na zimno, soki, wiele jeszcze innych produktów, bo będą się wystawiały również lokalne restauracje.
2: Zaznacza wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. Na stoiskach na pewno nie zabraknie słynnych rogali świętomarcińskich. Wydarzenie ma również wymiar edukacyjny. Zaplanowano specjalne zawody dla kucharzy, w których wygra drużyna generująca najmniej odpadów. Jak alarmują eksperci, każdego roku w Polsce marnuje się ponad 5 milionów ton jedzenia.
1: Czy wiesz, że
2: z poznańskiej ławicy wystartowały nowe loty do Euro Airport Basilea Mulhouse Fribourg. To obiekt leżący we Francji, ale umożliwiający błyskawiczny dojazd również do Szwajcarii i Niemiec. Szczegóły przedstawia rzecznik lotniska Poznań-Ławica Marcin Wesołek.
4: Aeroport Basel Mulhouse Fribourg to nietypowa rzecz na europejskim rynku komunikacyjnym. Port obsługujący 3 miasta w 3 różnych krajach w Szwajcarii, we Francji i w Niemczech. Doskonale skomunikowany z centrami tych miast stanowi ramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż.
2: Lot na tej trasie realizowane są w poniedziałki i piątki, a zimą dołączą do nich również rejsy środowe.
1: O sporcie na 98,6.
2: Po 48 latach przerwy koszykarki NEA AZS z Politechniki Poznań wracają do europejskich pucharów. Dziś na wyjeździe zmierzą się z mistrzem Litwy Kibiercki z Wilno w kwalifikacjach do Euroligi. Jesteśmy wypoczęci po letniej przerwie, podkreśla trener poznanianek Wojciech Szawarski.
5: Był w takim sezonie, który naprawdę był bardzo udany. Wiadomo, że atmosfera jest dużo lepsza. Nie było nerwowo. Na pewno trzeba było pomyśleć, żeby skład skompletować i starać się, żeby ten skład był lepszy.
2: Dzisiejszy mecz na Litwie wystartuje o godzinie 18:00. Do rozgrywek krajowych poznanianki dołączą 4 października, kiedy to po pauzie w pierwszej kolejce podejmą u siebie Wisłę Kraków.
1: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Kolejne kontrowersje wokół festiwalu Bittersweet. Na policję wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Działacze nieformalnej grupy Strona Czynna zarzucają organizatorom, że ci drastycznie przekroczyli dozwolony limit uczestników. Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta na teren imprezy mogło wejść maksymalnie 40 tysięcy osób dziennie. Tymczasem organizatorzy chwalili się frekwencją rzędu 148 tysięcy osób w ciągu 3 dni. Agencja Good Taste Production kategorycznie odbiera zarzuty o złamanie prawa. Informuje o tym Radio Poznań. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że podana rekordowa liczba to w rzeczywistości suma frekwencji z całego roku, obejmująca również imprezy towarzyszące i koncerty organizowane w Poznaniu oraz w Warszawie. Sprawę zbadają teraz śledczy. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: No oczywiście, że najlepszy. Tym bardziej, kiedy jesień nadchodzi. Wtedy to już taki najlepszy z najlepszych.

0: Środa, 23 dzień września, to jesień. Już witamy, a imieniny obchodzi Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Linus i Konstancjusz chociażby. Najlepszego życzymy.
1: Linus pięknie mi się kojarzy. No, taki, to musi być taki człowiek, który bardzo hołduje zasadom wolnego internetu.
0: I skrupulatny jest do tego. Mm-hmm. Dzień spadającego liścia, do tego obchodzimy, oraz Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Czy to był właśnie znak w migowym na spadającego liścia?
1: Nie, to był po prostu spadający liść.
0: Okay.
1: Na pobudkę. Tymczasem my już za momencik na naszej antenie będziemy rozmawiali o trzeciej edycji Queerfestu, który rozpocznie się, co prawda, bliscy nieznajomi, Queerfest 2026, który co prawda rozpocznie się dopiero za 3 tygodnie. Dobrze liczę, że za 3, czekaj, bo ja tutaj raz, dwa, tak, za 3 tygodnie, 14 dnia października, ale już dzisiaj tak naprawdę zostanie ogłoszony program tegorocznej edycji, trzeciej już edycji, o godzinie 13 na dużej scenie Teatru Polskiego, ale na temat tego, czym w ogóle w tym roku i czym w ogóle jest Queerfest, porozmawiamy z osobą, która chyba najlepiej nam się w tym temacie wypowie. Nie chyba, ale na pewno. Koordynatorka i producentka festiwalu, czyli Alicja Schreier, będzie naszą gościnią już za moment, już za chwil parę, ale najpierw spotkamy się z Melą. Melą Koteluk.
0: Jestem stąd. To właśnie na ten utwór czekamy, a wy zostańcie z nami koniecznie. Do rozmowy. Dzisiaj

0: Bliscy nieznajomi Queerfest 2026 już za 3 tygodnie, 14 dnia października, startuje wyjątkowe wydarzenie. Spektakle, performance, sztuka, wystawy, rozmowy i spotkania, 10 dni queerowej kultury. I to wszystko rzecz jasna za tygodnie 3, ale już dzisiaj ogłoszony zostanie program. O godzinie 13 spotkanie w Teatrze Polskim na dużej scenie i tam organizatorzy opowiedzą o tym, co wydarzy się w ramach tegorocznej edycji festiwalu, tak jak mówiłem, już edycji numer 3, a my z kolei dzisiaj porozmawiamy na tyle, na ile będziemy mogli porozmawiać z koordynatorką i producentką festiwalu, Alicją Schreier. Halo, halo, dzień dobry pani.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Aż chciałoby się powiedzieć, że do 3 razy sztuka i udało się na poranku porozmawiać na temat festiwalu.
1: Albo pierwsze 3 koty za płoty.
0: Też tak, można też coś tam o śliwkach, robaczywkach, ale w tym przypadku to by nie pasowało. Alicja, ja tak zerkam sobie, że festiwal chyba faktycznie musi się rozwijać, bo pierwsza edycja to 8 dni, druga edycja to 9 dni, a trzecia edycja to 10 dni. Ja się boję, co to będzie, jak będziecie organizowali 10 albo 20 edycję.
1: Ja też się tego trochę boję, ale jednocześnie nie wiem, co się dzieje. Chyba jest po prostu taka potrzeba, że rozwijamy się. Zaczynaliśmy, pierwszy festiwal był typowo festiwalem teatralnym, czyli pokazaliśmy queerowe spektakle. W drugiej edycji stwierdziliśmy, że kino queerowe też istnieje i fajnie je pokazać, więc we współpracy z Outfilmem pokazaliśmy kilka filmów. A w tym roku jeszcze więcej. Bardzo żałuję, że rozmawiamy teraz, tuż przed konferencją prasową, bo w związku z tym, że
0: jest to nie festiwal...
1: Ja ci powiem, bo to jest festiwal o szacunku i ja bardzo szanuję to, że obiecaliśmy sobie wszyscy, że wielkie boom i ogłoszenie programu będzie dzisiaj o godzinie 13 na dużej scenie przed mediami. Dlatego bardzo chciałabym się trzymać tego i myślę, że jest to po prostu powód do naszej kolejnej rozmowy, żebym mogła opowiedzieć więcej o konkretnych wydarzeniach i tytułach, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Przez 10 dni, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale upchnęłam w 10 dni blisko 20 wydarzeń. I myślę, że będzie bardzo festiwalowo i bardzo... przyjemnie od 14 do 23 października w Poznaniu.
0: Poznań stanie się znowu z queerową stolicą Polski. Ja tak zacząłem, bo wspomniałaś o tym, że w roku 2024 była mowa, że pierwszy w Polsce teatralny festiwal queerowy, na którym zostaną pokazane wyłącznie queerowe spektakle, a teraz można przeczytać w opisie, że Bliscy Nieznajomi to festiwal o queerowości, ale nie tylko dla osób queer. No i właśnie tak zastanawiałem mnie, kto dzisiaj jest odbiorcą festiwalowych wydarzeń, a i do kogo wy jako organizatorzy kierujecie swoje aktywności, do kogo będą wyrażać się, w czyją stronę będą wyrażać się zaproszeni artyści?
1: Od samego początku zapraszamy na ten festiwal wszystkie osoby, nie tylko identyfikujące się z queerem. To jest festiwal z przepięknymi spektaklami. One są naprawdę, każdy znajdzie w nich trochę siebie. Ja tak mam. Dla mnie ten festiwal wiąże się z ogromnymi emocjami, ponieważ on jest poza tymi miesiącami przygotowań i jak już odbywa się ten festiwal, to dla mnie to jest takie rozpakowanie prezentu. Nawet teraz, jak mówię, to trochę mi się łamie głos, bo naprawdę to jest mega wzruszające dla mnie wydarzenie. Ale te spektakle, które już jak rozmawiam przez miesiące z koordynacjami różnych teatrów i innymi osobami, które wydarzenia pokażą w ramach Queerfest, to się w końcu dokonuje. I to jest taka nagroda trochę dla mnie, ale też przez pryzmat tych osób, które przychodzą na festiwal. I widzę, jak dużą radość sprawia różnym osobom, i queerowym, i nie queerowym. Naprawdę jest to festiwal, który ja czuję, że on jest chyba najbardziej o takiej... kurczę, nie chcę, żeby to zabrzmiało wyśpiechtanie, ale on jest naprawdę o tolerancji. On jest o bardzo dużo jest miłości, tolerancji, otwartości, o takim szacunku do siebie i do drugiej osoby. I ten festiwal też mnie bardzo dużo uczy, że po prostu bądźmy dla siebie dobrzy. Żebyśmy się nie wpakowywali w życie innych ludzi i nie mówili, że ktoś ma chodzić w takich butach, czy mieć taką fryzurę, czy ma mieć taką orientację seksualną, czy inną, identyfikować się z taką płcią, czy inną. To jest tak naprawdę, wiecie, indywidualna potrzeba każdego z nas i nie musimy się naprawdę wpakowywać w życie ludzi, szczególnie głównie takie, których nie znamy. Najchętniej mówimy o takich, których nie znamy.
0: Jest to chyba coś takiego, że czasem wydaje się, że mówimy słowa, tak jak użyłaś tego słowa, tego sformułowania, że wyświechtane, ale chyba czasem te słowa, które wydają się być wyświechtane, te idee, tak naprawdę należy je powtarzać i należy o nich głośno mówić, żebyśmy po prostu o tych fundamentach nie zapomnieli.
1: To prawda, tak. Tak, tak. No i Queerfest chyba się najbardziej skupia na tym, żebyśmy używali tych sformułowań i je zrozumieli. Mhm. Tak sami dla siebie, poprzez sztukę w każdym wymiarze. Bo tak jak mówię, w tym roku wydarzeń jest dużo więcej niż spektakle i w każdej dziedzinie sztuki możemy odnaleźć queerowość. Bardzo dużo artystów jest queerowych, którzy trochę siedzieli ze swoimi pracami czy rzeczami, które zrobili, niezauważalni, a my dajemy tę możliwość, żeby się pokazać.
0: Danie przestrzeni. Przepraszam, bo nie wiedziałem, czy tam była kropka, czy tam był przecinek,
1: też
0: ale
1: nie
0: teraz...
1: wiedziałam, bo się boję, że powiem trochę za dużo.
0: Wiem, rozumiem, dlatego ja nawet nie ciągnę za język. Przypomnijmy, dzisiaj już po godzinie 13 będą wszystkie karty odkryte, ale jedną już w sumie odkryliście, a w sumie to pokazaliście i to zawiśnie ona na wielu ścianach i nie mogę nie zapytać, skąd pomysł na to, żeby motywem, a w sumie to ambasadorką tegorocznej edycji, była poznańska bamberka?
1: Bo jest poznańska. My jesteśmy poznańscy, jesteśmy otwartym miastem. Naprawdę, jesteśmy, wydaje mi się, że najbardziej otwartym miastem w Polsce. Bamberka jest symbolem poznańskości od dawna. W zeszłym roku mieliśmy poznańskiego rogala, czyli też poznański motyw. Zostajemy w tym poznańskiego rogala.

0: końcu była migrantką, jakby spojrzeć na historię.
1: No tak, i jak większość nas tutaj. Mhm. Ja też nie jestem poznanianką od urodzenia. Ty też nie?
0: Nie, nie.
1: Także, no właśnie, możemy być naprawdę, gdzie chcemy i jacy chcemy, tylko nie robiąc nikomu dookoła krzywdy. Tak uważam, że jak jesteśmy dla siebie mili, dobrzy i robimy fajne rzeczy, to możemy być spódnicy w spodniach, możemy być w przyjezdni, możemy być lokalni. Robimy dobre rzeczy. To jest najważniejsze.
0: I niech te dobre rzeczy się dzieją i niech dzieją się nie tylko pomiędzy 14 a 23 października, kiedy to trzecia edycja Queerfest Bliscy Nieznajomi się odbywać będzie. Teatr Polski w Poznaniu, rzecz jasna. Jeszcze tylko jedno. Rozumiem, że Teatr Polski jako kolebka, jako matecznik i w ogóle miejsce, gdzie to wszystko się zaczęło, ale masz takie plany, żeby wychodzić bardziej w przestrzeń, tkankę miejską?
1: No i tego się właśnie dowiemy dzisiaj.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ale żeby nie było afery, nie powiem nie.
0: I trzymamy w takim razie.
1: Ale jeszcze tylko muszę dopowiedzieć, dobrze, że po dzisiejszej konferencji prasowej i informacjach wszystkich do mediów odpalimy oczywiście sprzedaż biletów dla wszystkich naszych widzów i waszych słuchaczy. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na rozmowie takiej, jak wspomniałam, opowiadającej szerzej o naszym festiwalu i myślę, że będziemy mieli dla waszych słuchaczy jakieś niespodzianki. Także zapraszam. No i co? I trzymajcie kciuki, bo jeszcze dużo pracy przed nami.
0: Oj, to na pewno, bo to tak się mówi, ale wiem doskonale z doświadczenia, że ostatnie dni, tygodnie, dni przed festiwalem to zawsze bardzo dużo pracy. Dziękuję za tę deklarację na antenie. Jak już padła na antenie, to już będziemy mieli się za co łapać. Koordynatorka i producentka festiwalu Queerfest Bliscy Nieznajomi trzeciej już edycji, Alicja Schreier, była naszą dzisiejszą gościnią i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia niedługo, żeby już opowiedzieć o szczegółach programu.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia wszystkim.
0: Dziękujemy pięknie. Tak jak Alicja powiedziała, my na pewno na antenie będziemy was informować, jak tylko i wyłącznie będziemy mieli już nieco więcej szczegółów na temat tego, co w drugiej połowie, w sumie to od połowy października, czyli od 14 dnia 10 miesiąca roku. Teatr Polski w Poznaniu, rzecz jasna. My na zegarach mamy 17 minut po godzinie 9. To jest audycja poranna Radia Afera. No i teraz doskonale znane dźwięki na antenie.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Audycja Warehouse, czyli

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.

0: to nie mija. Mikołaj, to nie mija, no to nie mija, no to cały czas jest razem ze mną.
1: A co takiego?
0: No, Hugo.
1: A,
0: cały czas. Nowość muzyczna.
1: Cały czas został faktycznie z nami, jego najnowszy singiel o miłości, jak można było właśnie słyszeć, która nie mija i pewnie nie minie, mimo tego, że inni się dziwią, tak przynajmniej właśnie Hugo pisze. Nie mija też aferowa miłość do sportu. Nieustannie to w doliczonym czasie, już niedługo, ale jeszcze...
0: Jeszcze to przypomnimy wam o naszym konkursie. Mamy dla was zaproszenia i to podwójne, jeżeli chodzi o niedzielny baraż o wyższą ligę. Ekstraligę? Tak, czy o pierwszą ligę? To oni
1: Ekstraligę.
0: O Ekstraligę? Co ty gadasz? No. To oni tak wysoko są?
1: A teraz są w drugiej Ekstralidze, także...
0: To jest w ogóle... Ja się nie łapię w tych wszystkich żużlowych tematach, ale wy się łapiecie na pewno.
1: Najważniejsze, że skręcają w lewo. Tak jak...
0: No i ja z kolei się łapię, Mikołaj, także w tym, w jaki sposób zaprosić was i zachęcić do tego, żebyście na Golęcin w niedzielę się wybrali. Mamy dla was zaproszenie podwójne, 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także jakieś takie hasło zagrzewające skorpiony do boju.
1: Tak
0: do
1: jest.
0: Boju, do boju, do boju, tu, tu, tu.
1: Coś o, może o jadzie skorpionów, może być o żądleniu stali? O, coś takiego też możemy znaleźć, no bo PSZ Poznań zagra właśnie w niedzielę o 19.30 Stalem Gorzów. Może być coś takiego. 7148, o treści afera, podajcie swoje imię i nazwisko i właśnie tak i okrzyk, szykujecie złotówkę i 23 grosze. To z VAT-em koszt wiadomości.
0: Czekamy na mecz.
2: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Kilka minut dla sportu w eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Bolesna lekcja i odkupienie przed przerwą. Lech Poznań przegrał na inaugurację Ligi Europy czwartkowe wyjazdowe spotkanie z Crystal Palace 0-4 oraz wygrał niedzielne domowe ligowe starcie 9. kolejki z Radomiakiem Radom 5-1. Rywalizacja na Selhurst Park dobitnie pokazała, co w Europie nie jest wybaczane. Dwa trafienia były rywalom podarowane po błędach, a napastnik kolejorza Mikael Iszak osobiście zmarnował dwie stuprocentowe okazje. Więcej o tym szkoleniowiec Lecha Nils Frederiksen.
2: Oczywiście 0-4 to wysoka porażka, ale nie mam poczucia, że zostaliśmy w tym meczu zmierzeni. My też mieliśmy swoje okazje. Bardziej zostaliśmy ukarani. W kilku sytuacjach popełnialiśmy proste błędy, które na tym poziomie przeciwnik natychmiast wykorzystuje.
1: Zdecydowanie lepiej było już w niedzielę. Początkowo rzęsiście padający deszcz bardzo utrudniał kontrolę nad piłką, co poskutkowało utratą gola już po 20 sekundach. Błyskawiczne odpowiedzi Pablo Rodriguez'a oraz Patryka Wolemarka wyprowadziły niebiesko-białych na prowadzenie. Przed przerwą wynik podwyższył jeszcze Alahyar Sayed Manesh, a w drugiej odsłonie rywala dobili Wolemark i Rodriguez. Przełamanie po dwóch porażkach przed przerwą reprezentacyjną było bardzo ważne. W związku z tą pauzą o podsumowanie pierwszego periodu sezonu pokusił się trener Frederiksen.
3: Patrząc na ten okres w porównaniu do poprzedniego roku, jest znacznie lepiej. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Europy, w lidze notujemy dobre wyniki, no i zdobyliśmy Super Puchar Polski. Teraz dopiero czeka nas przerwa. Myślę, że to jest dobry start.
1: Kolejorz z dorobkiem 19 punktów zajmuje trzecią lokatę w tabeli. Po powrocie piłki klubowej 10 października na Lecha czeka wyjazd do Wrocławia na mecz ze Śląskiem w ramach 10 kolejki Ekstraklasy. Ogródek nadal nie zdobyty. Warta Poznań wygrała piątkowe spotkanie 9 kolejki pierwszej ligi z Puszczą Niepołomice 3-2. Pomimo podejmowania ostatniej drużyny w tabeli, nikt w Poznaniu nie spodziewał się łatwego meczu i dokładnie tak było. Wprawdzie Zieloni dwukrotnie w pierwszej odsłonie wychodzili na prowadzenie, jednak goście z Małopolski odpowiadali trafieniami. Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero chwilę przed końcem regulaminowego czasu. Jakub Apolinarski pokonał golkipera rywali i stał się bohaterem spotkania. Więcej na temat tego niełatwego meczu opiekun Warty Maciej Tokarczyk.
4: Myślę, że tutaj wszystko zagrało. Piłkarze nie pękli w robocie i nawet jak były te trudne momenty, gdzie dwa razy dosyć szybko to prowadzenie traciliśmy, dalej napieraliśmy. Pokazywaliśmy jakość i dzięki temu zdobyliśmy tą trzecią bramkę. Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo.
1: Po tym triumfie Zieloni plasują się na trzeciej lokacie w tabeli. Przed dumą Wildy również reprezentacyjna przerwa. Zaraz po niej, w niedzielę, 11 października, wyjazdowy mecz ze Stalą Mielec. Dobry start futsalistek. AZS UAM Poznań pokonał Słomniczankę Słomniki 6-0 w domowym sobotnim spotkaniu pierwszej kolejki Ekstraligi. Poznanianki znakomicie weszły w to spotkanie, czego efektem był gol Pauli Frączak już w drugiej minucie. Przed regulaminową przerwą dwukrotnie na listę strzelczyń wpisała się Klaudia Dymińska, co dało komfortowe prowadzenie. W drugiej odsłonie gospodynie nadal przeważały, czego efektem były kolejne trzy trafienia ustalające wynik spotkania. Więcej o rywalizacji opowie strzelczyni hat-tricka Klaudia Dymińska.
5: Przeciwniczki nie były chętne nas presować, więc mogłyśmy sobie atak pozycyjny na spokojnie przećwiczyć. Myślę, że w większości miałyśmy mecz pod kontrolą.
1: Spotkanie drugiej kolejki już w sobotę. Wówczas poznanianki podejmą targowiankę Targowisko. Bez cudów Bydgoszczy. PSZ Poznań przegrał w niedzielę finał drugiej Ekstraligi Żużlowej z miejscową Polonią 27-51. Gospodarze tym samym awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej po 13 latach. Ich dominacja w spotkaniu nie podlegała żadnej wątpliwości. Istniał jednak problem innej natury niż sportowej. Nad Bydgoszcz nadciągała ulewa, więc całe spotkanie odbywało się w atmosferze pośpiechu, bowiem by mecz play-off był zaliczony, należy przejechać co najmniej 12 biegów. Sytuacji nie ułatwiała awaria traktora równającego czy liczne wywrotki gospodarzy. Koniec końców, mimo nadejścia opadów, udało się odjechać 13 gonitw i właśnie w tamtym momencie sędzia spotkania zakończył rywalizację. Dla poznaniaków sezon jednak się nie skończył. Zmierzą się jeszcze w barażu z przedostatnią ekipą Ekstraligi Stalą Gorzów. Więcej o tym rywalu trener Skorpionów Erik Jóźwiak.
6: My się bawimy tym, cieszymy się, bo to jest wielki sukces dla klubu. Start w finale to już historyczne osiągnięcie dla PSZ-u. Teraz mamy baraże, więc też będziemy chcieli tam powalczyć o jak najlepszy wynik, a może i nawet o historyczny awans.
1: Pierwsze starcie już w niedzielę o 19:30 na Golęcinie. Siatkarskie emocje na Morasku. Fort Poznań wygrał sobotnie starcie drugiej kolejki pierwszej ligi z KPS-em Siedlce 3-1. Debiutancki sezon zawodnicy ze stolicy Wielkopolski rozpoczęli od niezłego pokazu siatkówki, ulegając faworyzowanej Awi Świdnik 2-3 na wyjeździe. Przyjezdni z Siedlec walczyli jak równy z równym w pierwszym secie, który wygrali na przewagi 26-24. Druga partia była już pokazem siły Fortu, który pewnie pokonał rywali do 18. Trzecia odsłona to znów nawiązanie do początku zmagań i wynik na styku. Tym razem szala przechyliła się na stronę poznaniaków i po zwycięstwie do 23 to oni prowadzili w spotkaniu już 2-1. Czwarty set przypominał z kolei drugą partię, bowiem gospodarze kontrolowali przebieg spotkania. Ostatecznie wygrali 25-16, a cały mecz 3-1, zapewniając sobie pierwsze zwycięstwo w historii zespołu. Więcej na ten temat trener poznaniaków Mateusz Grabda.
7: Zagrali na pewno dzisiaj kapitalnie, dobrze trenują w trakcie tygodnia, więc mówię, fajnie, że się to przełożyło na dzisiejszy mecz i wygrywamy, można powiedzieć, pierwszy mecz w tym sezonie i też pierwszy mecz, jeżeli chodzi o inaugurację sezonu w Poznaniu i też pierwszy mecz w ogóle Fortu Poznań jako klubu.
1: Najbliższe starcie Fortu już jutro z Awią Sędziszów Małopolski na wyjeździe. Znakomity początek koszykarzy. Enea Basket Poznań pokonał AZS Politechnikę Opolską w sobotnim inauguracyjnym meczu pierwszej ligi 96-75. Po fatalnej końcówce minionego sezonu, 11 porażkach z rzędu i niepewnym niemal do końca utrzymaniu, gospodarze potrzebowali takiego startu. Już w połowie pierwszej kwarty wyszli na prowadzenie, nie oddając go do samego końca. Bardzo rozważnie kontrolowali wynik, który aż do przerwy w spotkaniu oscylował w okolicach 10 oczek. Później przewaga ta wzrosła nawet do okolic 20 punktów i z takim zapasem udało się doprowadzić ją do końca. Z jednej strony basket mógł podobać się w ataku. To głównie za sprawą nowych nabytków, kadra wszak została gruntownie przebudowana. W obronie zaś zdarzały się elektryczne momenty. Mimo wszystko ostateczny wynik jest pozytywny, o czym więcej rozgrywający Patryk Stankowski.
8: Jest dosyć duża zmiana, jesteśmy wszyscy zdrowi, szeroka rotacja. Wszyscy praktycznie punktowali dzisiaj, piłka nikogo nie omijała i dobrze, bo taki jest nasz cel gry.
1: Pierwszy mecz wyjazdowy czeka poznaniaków już w sobotę. Wówczas zmierzą się z miastem Szkła Krosno. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
9: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
10: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
11: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.30.
9: Autopromocja.
12: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

A my zachęcamy was jeszcze do odwiedzenia strony afera.com.pl/aferzasta. Na aferzastą właśnie do piątku do godziny 12. Możecie oddawać swoje głosy na chociażby takie nowości jak Oyster Boy, epilog mojego życia, BNDK Klub, Tchorski, Zapach Lata, który już słyszeliśmy dzisiaj również na antenie, Michał Kisielewski i jego singiel Święte oraz to, co możemy usłyszeć już teraz, czyli Norbi i Wika. Dzisiaj na my to właśnie ich najnowszy singiel i nasza nowość przy okazji.

Nowość od Norbiego i Wiki to za nami. A jak się okazuje, muzycy mogą też wchodzić na szczyty i to takie dziewicze, jeszcze wcześniej niezdobyte. Paubic i Patec jeszcze do tego. Patec to już nie muzyka, ale znany gdzieś z tych wszystkich vlogów YouTube'owych i tak dalej ekip zdobyli razem szczyt w Karakorum. Polacy weszli na 5270 metrów nad poziomem morza, a jak się okazuje, to dopiero początek ich wyprawy. Sami nie zapowiadali, że właśnie taki szczyt chcą zdobyć, no żeby nie narzucić na siebie zbyt dużej presji, bo to pasmo górskie właśnie w północnym Karakorum nie należy do zbyt łatwych. No jeśli nikt wcześniej tego nie zdobył, no to faktycznie łatwe być nie może. Ekipa planuje teraz dzień lub dwa regeneracji, które się na pewno należy, a później rusza jeszcze głębiej w dolinę. Patec i Paubic zapowiadali, że chcą zmierzyć się z kolejnymi dziewiczymi szczytami, więc ich najważniejsze podejścia mogą być jeszcze przed nimi. Wiele może być pomysłów na nazwanie w ogóle takiego szczytu, który nie był zdobyty ani nazwany. Nie wiem, czy takie prawo mają, moim zdaniem powinni mieć. Kilka takich pomysłów fajnych można faktycznie wymyśleć. No jednym z nich to pewnie by było Polska Góra!

Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Mateusz Markiewicz z nami w studiu jest. Dzień dobry, cześć, witam panowie.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś głodny?
1: Nie, jadłem śniadanie przed chwilą, więc...
0: Przed chwilą jadłeś śniadanie? Okay.
1: No tak, miałem kanapki.
0: Przed serwisem? Jak śmiesz.
1: No nie, no godzina minęła.
0: No dobrze, a ja jestem głodny i chyba jeszcze bardziej zrobię się głodny przez to, co w serwisie informacyjnym, może nie w pierwszej wiadomości, ale w drugiej. 3 minuty do 10.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Czy w Poznaniu powstanie stała baza wojsk amerykańskich? Stolica Wielkopolski rywalizuje o tę strategiczną inwestycję z Wrocławiem. Projekt wymaga znalezienia obszaru o powierzchni co najmniej 500 hektarów. Władze miasta nie czekają z założonymi rękami i prowadzą już zaawansowane rozmowy. Decyzja nie należy do nas, mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
3: Tego nie wiemy, bo to musi strona amerykańska podjąć taką decyzję. Wiem, że zarówno Wielkopolska, jak i Dolny Śląsk bardzo mocno to zabiegały. Decyzji nie ma, doświadczenia przecież mamy, bo mamy bazę wojsko-amerykańską zarówno w Powidzu, jak i również na poznańskich Krzesinach.
2: Atutem Poznania jest między innymi wieloletnia obecność amerykańskich żołnierzy w regionie oraz pozytywna analiza Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Aby lepiej przygotować się do ewentualnej inwestycji, prezydent Jaśkowiak planuje wkrótce wizytę w niemieckim Ramstein. Chce tam na własne oczy sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje amerykańska infrastruktura wojskowa.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Poznań na 3 dni staje się stolicą branży spożywczej. Na międzynarodowych targach poznańskich rozpoczynają się targi Polagra oraz Taropak. To unikalne połączenie świata żywności, gastronomii oraz nowoczesnych technologii pakowania i etykietowania. W wydarzeniu weźmie udział blisko około 250 wystawców, a także eksperci i zagraniczni kupcy. Impreza to nie tylko wielka prezentacja rynkowych nowości, to przede wszystkim przestrzeń do nawiązywania relacji biznesowych, rozmów o eksporcie i poszukiwania odpowiedzi na największe wyzwania, z jakimi mierzą się dziś producenci.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
2: Nawet 300 milionów złotych nowej pożyczki chcą zaciągnąć władze Poznania. Prezydent poprosił już radnych o zgodę na to zobowiązanie. Pieniądze mają wesprzeć realizację zaplanowanych inwestycji. Jak tłumaczy prezydent Jacek Jaśkowiak, kolejne kredyty to naturalny koszt rozbudowy stolicy Wielkopolski.
5: Przede wszystkim z tego powodu, że dalej inwestujemy, rozwijamy się. Dzisiaj te zadłużenie Poznania wynosi dokładnie tyle, ile wynosiło, gdy objąłem funkcję po zrealizowaniu inwestycji o wartości wielu miliardów złotych.
2: Obecnie zadłużenie Poznania wynosi około 1,5 miliarda złotych przy budżecie miasta na poziomie około 7 miliardów. O zgodzie na zaciągnięcie nowej pożyczki zdecydują miejscy radni.
4: Świat nauki w Radiu Afera.
2: Zanim wybierzesz kierunek studiów, możesz sprawdzić, jak radzą sobie jego absolwenci. Na to pozwala system ekonomicznych losów absolwentów, czyli w skrócie ELA. Dokładne jego działanie przedstawia zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Emil Podwysocki.
6: Możemy m.in. sprawdzić wynagrodzenia po ukończeniu poszczególnych kierunków. Możemy sprawdzić, jak długo statystycznie będziemy szukać pracy, jakie nam grozi ryzyko bezrobocia oraz możemy sprawdzić na przykład, jak będzie fluktuowało nasze wynagrodzenie w kolejnych latach.
2: Wskaźniki są oparte na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Pol.on. Narzędzie jest dostępne na stronie ela.nauka.gov.pl. I tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy. Na kolejne wydanie zapraszam jutro o 6.57.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No to zerkam do Eli, co ona tam proponuje. Executive Master of Business Administration. 27

A studenci już w następny czwartek wracają na uczelnię, chociaż tam nie wiadomo jak te inauguracje i tak dalej, czy to ten czwartek będzie, czy piątek, a może niektórzy w poniedziałek jakieś wolne, dłuższe, nie wiem tego. Jeszcze wiem, że dzisiaj mamy środę, 23 dzień września, Bogusław i Tekla obchodzą imieniny, a więc najlepszego od redakcji Radia Afera oczywiście składamy. Dzień spadającego liścia, takie liście no już zdążyły spaść, międzynarodowy również dzień języków migowych dzisiaj obchodzimy. Jeszcze przysłowie mamy dzisiaj. No właśnie, skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Pełna kieszeń wejściówek może też być, jeśli chodzi o baraż o Ekstraligę PSZ Poznań w Golęcinie, tak, ze Stalą Gorzów zagra. No i taką podwójną wejściówkę dostanie Konrad. On wymyślił taki okrzyk. Dajcie im wpalnik, skorpiony, niech kurz leci spod opony. No mi się bardzo podobało, niech tak również będzie i niech rewanż też taki będzie, że te skorpiony wpalnik faktycznie dadzą. Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację tego aferanka razem z Hanią Kowalską. Dobrze pamiętałem, Boże kochany. Mateusz Parkiewicz odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Edgar Hein i Mikołaj Pokorzyński byli z wami od 6.30. My zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. Dziś swoje 23. urodziny obchodzi Kosma Król, a więc gramy Tom i Jerry. Gońcie się. Dzięki, do usłyszenia. Siema. I cześć. To oczywiście do Toma i Jerry'ego było.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

sam sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

butelka to zna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to Bump and Grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
4: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: I've named this one Post Office.
1: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
0: Każdy czwartek o godzinie 22.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Lato oficjalnie się z nami żegna, a my możemy tylko zaakceptować ten wyrok. Na szczęście jesień nie oznacza końca dobrej zabawy. W Poznaniu kultura nadal ma się całkiem dobrze. Już przygotowała dla ciebie kilka niespodzianek. Ja jestem Martyna Michna i sprawdzę, co dzisiaj znajdziesz w kulturalnym menu naszego miasta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to może warto na chwilę zwolnić i przyjrzeć się temu, co zwykle przelatuje nam przed oczami. Mam dla ciebie coś, co może trochę namieszać ci w głowie. Oczywiście w pozytywnym sensie. I zachęcić do uważnego patrzenia. Wildeczka kochana w Muzeum Kultury Świata to wystawa, która łączy poezję, animację i matematyczną precyzję. Zobaczysz podczas niej dwa filmy animowane. Duszyczki Malwiny Postaremczak oraz Rączki przy sobie Piotra Bosackiego. Oba wykorzystują tekst inspirowany poznańską wildą. Ale tutaj każde słowo ma swój rytm i miejsce. Liczba sylab się zgadza, wersy spełniają konstrukcję, a rzeczowniki spotykają się z czasownikami. Jest to trochę poezja, trochę łamigłówka, trochę artystyczny eksperyment. Na wystawę możesz wpaść między 10 a 16. Zajrzyj zatem do Muzeum Kultury Świata i sprawdź, co wydarzy się, kiedy poezja zacznie działać jak konstrukcja. A skoro już wchodzimy w jesienny tryb obserwowania świata, możemy zrobić kolejny krok. Tym razem zamiast przeglądać się słowom, możesz posłuchać, jak brzmi polska wieś. I tutaj jesień pasuje jak ulał, bo trudno chyba wyobrazić sobie lepszą porę na chłopów. Już dzisiaj w Poznaniu zabrzmi muzyka z filmu Chłopi. Na scenie pojawi się Rebel Babel Film Orkiestra, która wykona kompozycję Łukasza Luka Rostkowskiego. Usłyszysz zarówno utwory instrumentalne, jak i piosenki stworzone specjalnie do filmu. Soundtrack zdobył Fryderyka i Orły. Jego popularność dawno wykroczyła poza kinowe sale. Teraz tę muzykę będzie można usłyszeć na żywo, a jest jeszcze jeden powód, żeby się śpieszyć. Bo jest to finałowa trasa projektu, więc takich okazji będzie coraz mniej. Wpadnij zatem o 19 do Auli Ułam i rozkoszuj się podróżą do świata chłopów.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły: www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny: Erste Bank Polska SA. Partner wydarzenia: Gaz System SA. Patronat medialny: Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alt.

0: Wypływacie czy wróciliście?
1: Wróciliśmy.
0: Jak było?
1: Dobrze.
2: Fajnie.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I'm just trying to catch the joke.
1: Yeah, no, we're trying to catch the joke.
2: It was good. You know,
3: autopromocja.
4: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
5: Get yourself locked in to bump and grind.
6: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Reklama. Alt.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Lato oficjalnie się z nami żegna, a my możemy tylko zaakceptować ten wyrok. Na szczęście jesień nie oznacza końca dobrej zabawy. W Poznaniu kultura nadal ma się całkiem dobrze. Już przygotowała dla ciebie kilka niespodzianek. Ja jestem Martyna Michna i sprawdzę, co dzisiaj znajdziesz w kulturalnym menu naszego miasta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to może warto na chwilę zwolnić i przyjrzeć się temu, co zwykle przelatuje nam przed oczami. Bo mam dla ciebie coś, co może trochę namieszać ci w głowie. Oczywiście w pozytywnym sensie. I zachęcić do uważnego patrzenia. Wildeczka kochana w Muzeum Kultury Świata to wystawa, która łączy poezję, animację i matematyczną precyzję. Zobaczysz podczas niej dwa filmy animowane. Duszyczki Malwiny Postaremczak oraz Rączki przy sobie Piotra Bosackiego. Oba wykorzystują tekst inspirowany poznańską wildą. Ale tutaj każde słowo ma swój rytm i miejsce. Liczba sylab się zgadza, wersy zmieniają konstrukcję, a rzeczowniki spotykają się z czasownikami. Jest to trochę poezja, trochę łamigłówka, trochę artystyczny eksperyment. Na wystawę możesz wpaść między 10 a 16. Zajrzyj zatem do Muzeum Kultury Świata i sprawdź, co wydarzy się, kiedy poezja zacznie działać jak konstrukcja. A skoro już wchodzimy w jesienny tryb obserwowania świata, możemy zrobić kolejny krok. Tym razem zamiast przeglądać się słowom, możesz posłuchać, jak brzmi polska wieś. I tutaj jesień pasuje jak ulał, bo trudno chyba wyobrazić sobie lepszą porę na chłopów. Już dzisiaj w Poznaniu zabrzmi muzyka z filmu Chłopi. Na scenie pojawi się Rebel Babel Film Orkiestra, która wykona kompozycję Łukasza Luka Rostkowskiego. Usłyszysz zarówno utwory instrumentalne, jak i piosenki stworzone specjalnie do filmu. Soundtrack zdobył Fryderyka i Orły, a jego popularność dawno wykroczyła poza kinowe sale. Teraz tę muzykę będzie można usłyszeć na żywo, a jest jeszcze jeden powód, żeby się śpieszyć. Bo jest to finałowa trasa projektu, więc takich okazji będzie coraz mniej. Pani zatem o 19 do Auli Ułam i rozkoszuj się podróżą do świata chłopów.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
1: Alter Mixer.
6: Od początku.

0: Pierwszy dzień jesieni i godzina 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dobrze, że już od początku zaczynamy od mocnych faktów, bo mamy pierwszy dzień jesieni, tak jak już wspomniała Paulina, 23 września, środa, a my będziemy z wami do godziny 18 w składzie za konsoletą realizatorską Kuba Jamrus, a przed mikrofonami
2: Paulina Bernard
0: i Asia Woźniak.
2: No i co, dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni, 23 września, środa, a imieniny obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej, Antoni, Jan i Bernardyna.
0: No, Bernardyna, to chyba twoja rodzina. Znacie się?
2: Nie.
0: A, okej. Okay. No,
2: nie, to jest taka ciotka, której nigdy nie spotkałam, ale legendy o niej krążą.
0: A, rozumiem, no to jest ta jedna ciotka. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy dzień spadającego liścia. Kto by pomyślał?
2: No, tematycznie.
0: To jest tematycznie. I Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
3: Jest

0: No teraz przechodzimy do was z konkursem, w którym mamy dla was dwie podwójne wejściówki.
1: Wow.
0: O mój Boże, Paulina, przestraszyłaś mnie. Ale takiej reakcji właśnie oczekiwałam, nie tylko od Pauliny, ale od was również. I to jest, to są wejściówki na koncert Suferi i Federico Heliodoro w Blue Note 25 września. To już za dwa dni w piątek. No i żeby wziąć udział w naszym konkursie, wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148. W SMS-ie dodajcie słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie.
1: A dzisiaj pytamy was o to, jakie są wasze ulubione jesienne rytuały. SMS-y raz jeszcze wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23 zł.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: czasem każdy z nas chyba ma takie momenty zwątpienia, kiedy wątpi w siebie, w swoje możliwości. Z angielskiego byłoby to doubting myself. I właśnie o tym jest nasza dzisiaj piosenka, którą wam przedstawimy.
1: Nasza pierwsza nowość muzyczna. No i to jest piosenka, która zapowiada nadchodzącą płytę, która właśnie będzie troszeczkę nawiązywała też do odkrywania uroków takiego prostego życia, też o właśnie powątpiewaniu, o którym mówiła Paulina.
0: Tak, no bo płyta ma cały taki koncept, gdzie mamy bohatera, przybysza z kosmosu. No i w ogóle często chyba właśnie wtedy, kiedy w siebie wątpimy, no to jesteśmy takimi przybyszami z kosmosu, kimś z innej planety, wrzuconymi w wir. Także przed wami Żeni, doubting myself.

0: Gdyby miasta miały przydomki, tak jak królowie, to Poznań byłby remontowy.
1: No, zdecydowanie byłby remontowy, byłby też trochę opóźniony, a to wszystko się ze sobą łączy, jeśli nie zdajecie sobie z tego sprawy, bo jak mówi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, na odcinku między Mostem Teatralnym a Rondem Caponiera trwa remont, który opóźni się o tydzień. Tam trwa wymiana zwrotnic oraz krawężników peronowych. No i ten remont miał być zakończony już za chwilę właściwie, a prace zakończą się dopiero 2 października. Jeśli myślicie, że od 2 października już wszystko wróci do normy, no to nie, bo tydzień później zacznie się kolejny remont tramwajowy w centrum i to będzie... To będzie remont również na Moście Teatralnym, ale już od strony ulicy Fredry. Ten, kto jedzie tam i tramwajem, i samochodem, ten wie, jak to wygląda teraz. Nie jest kolorowo i pewnie każdy z nas już doświadczył, co tam się dzieje. No i będzie się działo dalej. I nie potwierdzono jeszcze, kiedy zakończy się ten następny remont.

A teraz spojrzymy sobie trochę w przeszłość, bo zobaczymy, co wydarzyło się 23 września, ale no,

0: już kilka lat temu. Zaczniemy sobie od urodzin. Wszystkiego najlepszego dla Janusza Gajosa, czyli aktora filmowego i teatralnego, który w 1939, właśnie 23 września się urodził. To aktor znany z takich produkcji jak na przykład Czterej pancerni i pies, a także z adaptacji komedii Aleksandra Fredry Zemsta, gdzie wcielił się w rolę Cześnika. To bardzo znany polski aktor. Wszystkiego najlepszego dla niego. A tak właściwie niedawno, w 2013, na skwerze przy ulicy Grobla odsłonięto ławeczkę Ignacego Łukasiewicza, który oczywiście jest wynalazcą lampy naftowej.
1: No, jeśli spojrzymy do kalendarium muzycznego, to w 2011 roku miała miejsce premiera albumu Nosowska 8, zaś w 2003 roku urodził się Kosma Król, czyli raper najnowszej generacji, młodego pokolenia z warszawskiej sceny muzycznej, który swoją karierę zaczął od freestylu.

Zajrzymy sobie teraz do tego, co dzieje się na poznańskich ulicach, a tam jak zwykle o tej godzinie mamy 16:28 prawie. Dzieje się sporo. Zacznijmy sobie od tego, że jeśli wyjeżdżacie z Poznania przez ulicę Warszawską albo macie to w planach, to tam bardzo duży korek w tym momencie, co nie jest jakąś nowością, ale jeśli się tam zbliżacie, to na pewno troszeczkę postoicie w korku. Także od ronda Śródka do ronda Rataje przez ulicę Jana Pawła II standardowy już, myślę, korek. Od ronda Śródka przez Wyszyńskiego na Małe Garbary również bardzo długo poczekacie w samochodzie. Całe Małe Garbary właściwie zakorkowane. Przechodząc dalej na ulicy Królowej Jadwigi przez ulicę Bolesława Krzywoustego również takie problemy występują. Także ulica Grunwaldzka i ulica Przybyszewskiego, tam również jakieś problemy występują. Głogowska jest taka w miarę przejezdna, jak na nią myślę, że to jest dobry wynik. No i co? Sporo się tutaj właśnie dzieje w stronę Golęcina, to też taki standardowy korek w obie strony. Troszeczkę sobie postoicie, ale jeśli wy wiecie więcej o tym, co dzieje się na poznańskich drogach, to możecie do nas dzwonić na numer 618750213.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20.
1: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Czy masz może jakiś ulubiony rytuał jesienny?
1: Tak.
0: Jaki?
1: Wymyśliłam go w zeszłym roku i chyba będę go kontynuować dalej, ale zaproszę cię. Zaproszę cię może na ten rytuał.
0: Przyjmuję?
1: Tak, bo ja jesienią, jak jest tak ładnie, jak jest ta piękna, złota, polska jesień, to wybieram się na spacery do parków poznańskich i tam sobie spaceruję i tak, wiesz, romantyzuję sobie, rozumiesz, tą jesień. Te dwa
0: taki
1: tygodnie,
0: obchód poznańskich parków.
1: Tak, robię taki obchód, oczywiście w jesiennym, wiesz, w jesiennej stylizacji, no ja myślę, że to w ogóle ci się spodoba. Więc jak ostatnio jeszcze łapałyśmy takie chwile lata, ostatnio, to teraz myślę, że będziemy łapały pierwsze chwile jesieni. A ty masz jakieś takie?
0: Nie, myślę, że nie, chociaż lubię coś sobie upiec na wieczór. Lubię też napić się herbaty. Ojeju, ja mam swoją ulubioną herbatę. To jest herbata czarna z dużą ilością cytryny i z dużą ilością miodu. No i taka mi smakuje bardziej niż z jakiejkolwiek kawiarni czy herbaciarni.
1: No to możemy połączyć te dwie rzeczy. Zapraszam cię oficjalnie na to.
0: A mówimy o tym dlatego, że rozdajemy dzisiaj dwie wejściówki podwójne, czyli można pójść w czwórkę na koncert Suferi i Federico Heliodoro w Blue Note 25 września.
1: A to już teraz w piątek. A żeby wziąć udział w naszym konkursie, wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148, dodajcie słowo afera, później swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
0: Jakie są wasze jesienne rytuały?

0: Mamy pierwszy dzień jesieni, o czym zdecydowanie już mogliście od nas usłyszeć, bo powtarzamy to praktycznie cały czas. No i nie wiem, jak odbierać dzisiejszą pogodę w kontekście dzisiejszego pierwszego dnia jesieni.
1: Ja myślę, że jest wyjątkowo jesienna, a może tak przyjemnie jesienna.
0: O, przyjemnie jesienna.
1: Z jednej strony mamy taki delikatny wiatr na poziomie 10 km na godzinę, z drugiej strony mamy 18 stopni, więc to jest tak bardzo wyważenie, tak bym powiedziała.
0: Mhm, a mamy dokładnie 18 stopni Celsjusza, no i ta temperatura wiadomo, że spadnie wieczorem tak do 13, a następne dni, czwartek i piątek, zapowiada się deszczowy, no ale nie wiadomo, co to z tego wyjdzie. Wiadomo, pogoda jest zmienna, nie można jej do końca ufać, no ale mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej.

bazen, więc wyciąłem w pień moje wszystkie żądania. Powoli rozkładam się.

0: same dobre wiadomości dla poznaniaków, bo miasto inwestuje w nowe tereny zielone. I tak jeden z nich pojawi się przy ulicy Winiarskiej na Winiarach.
1: Mm-hmm. No i to jest zawsze dobra informacja, więcej terenów zielonych, nie można narzekać. No i to jest taki teren, gdzie znajdowały się ogródki działkowe. Na te ogródki zostały teraz przecharakteryzowane.
0: Tak, na tych ogródkach już mamy jabłonie, mirabelki, są tam śliwy, a teraz powstaną tam też alejki, które będą prowadzić przez cały ten teren i będzie tam również miejsce do odpoczynku, będzie pergola, ławki, leżaki miejskie, stojaki na rowery i kosze. Mhm. Także brzmi jak fajne miejsce do spędzenia wolnego czasu.
1: No to prawda, szczególnie, że te tereny, te ogródki działkowe, które tam były, no właśnie tak jak Paulina powiedziała, były tam drzewa owocowe, no i one zostaną. One zostaną, więc to będzie taka fajna, ciekawa przestrzeń.
0: No i smaczna, bo pewnie będzie coś można sobie zerwać.
1: Mhm, więc to jest dobry moment na wybranie się, myślę, że na ulicę Winiarską.

0: Już w ten weekend na Placu Kolegiackim będziemy mogli przenieść się w czasie, bo będą się tam odbywały Europejskie Dni Dziedzictwa. To już jest 34. edycja. Tym razem pod hasłem Przeszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu.
1: No i będzie się tam działa niezła historia.
0: Będzie tak. Się działo, tak. Będą koła garncarskie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach stkactwa, ale też będą mogli własnoręcznie uszyć zeszyt z jakimś poznańskim motywem.
1: No będzie, zapowiada się super, będzie można spróbować różnych rzemiosł, spróbować się w nich, jakbyście sobie poradzili właśnie. No to jest takie, to jest taki powrót, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, od godziny 13 do 17 na stanowisku Wydziału Archeologii UAM będzie można zobaczyć również zabytki odkryte podczas badań archeologicznych, więc to też wszystko brzmi naprawdę ciekawie. No i to jest program dla osób w każdym wieku, więc możecie się tam wybrać z drugą połówką, z babcią, z dziadzią, z młodszym rodzeństwem albo z dziećmi.
0: Zgadza się, a o godzinie 13 Teatr Mozaika zaprosi na namiot muzyki i opowieści.

0: Godzina 17.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Mamy godzinę 17 i my w tym samym składzie za konsoletą Kuba Jamrus, a przed mikrofonami
2: Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard.
2: No i niezmiennie jest również pierwszy dzień wiosny.
0: Jesieni.
2: Ja nie wiem, jak to się stało, ale ja cały dzień dzisiaj myślę o wiośnie, o pierwszym dniu wiosny, a to też jest ciekawe.
0: No, czyli Asia po prostu woli wiosnę, no i się wydało. Dobrze, a my życzymy wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj imieniny obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej, Antoni, Jan, Bernardyna i Boguchwała.
2: Mhm. Wszystkiego najlepszego dla was, a ja jeszcze tylko przypomnę, że będziemy z wami do godziny 18, a o 17.45 przeprowadzę bardzo fajną rozmowę. Ja nie będę uprzedzać faktów, chyba nie będę zdradzać szczegółów, ale bądźcie gotowi za 45 minut i zostańcie z nami.
0: Oprócz tego mamy też Dzień Spadającego Liścia i Dzień Języków Migowych.

0: Wypadałoby coś chyba rozdać, co?
1: Rozdamy. Rozdamy nie jedną wejściówkę, a dwie podwójne. Wszystko się podwaja.
0: Tak, czyli w czwórkę można pójść na koncert Sruferi i Federico Heliodoro w Blue Note 25 września, czyli już w ten piątek.
1: Czyli już w ten piątek, więc bukujcie sobie przestrzenie w głowie i w grafiku.
0: No i myślcie nad pytaniem konkursowym.
1: No a jakie jest pytanie dzisiaj?
0: O to, jakie są wasze ulubione jesienne rytuały. SMS-y możecie wysyłać do nas na 7148, a żeby wygrać, właśnie musicie w tym SMS-ie dopisać słowo afera, wasze imię i nazwisko i napisać wam nam, jaki jest wasz ulubiony rytuał jesienny. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
2: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał?

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Dzisiaj mamy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No to zawsze jest taki czas małej nostalgii. Na pewno wiele z nas ubolewa nad tym, że kończy się lato. I jest to dobry pretekst do tego, by posłuchać właśnie też trochę nostalgicznej melodii, jaką jest nasza dzisiejsza nowość, czyli Summer Fate, wykonawcy Perseidy.

0: bardzo pozytywny akcent. Zacznę wstęp na temat domu tramwajarza. To takie miejsce, które powstało w latach 1925-1927, a to był projekt zaprojektowany dla pracowników Poznańskiej Kolei Elektrycznej, czyli dzisiejszego MPK Poznań. I to początkowo było miejsce spotkań rodzin tramwajarzy, a obecnie budynek pełni funkcje kulturalne i służy lokalnej społeczności. I miała miejsce modernizacja tego obiektu, która rozpoczęła się w 2022 roku. Pierwszy etap zakończył się w 2023 roku i obejmował m.in. remont dachu oraz ocieplenie budynku. I miał miejsce również drugi, znacznie szerszy zakres prac, który rozpoczął się w drugim kwartale zeszłego roku.
1: Teraz ten remont już został zakończony. Wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową, gazową i przeciwpożarową, a w częściach mieszkalnych przeprowadzono remont klatek schodowych. No, nie było to jednak proste zadanie.
2: Na pewno mieli tutaj problem z odkryciem wszystkich kolorystyki, gdyż wiemy, że sprzed 100 lat były zdjęcia czarno-białe. Żeby dojść do każdego koloru, to trwało bardzo długo.
0: Centralną część domu tramwajarza zajmuje sala amarantowa, której odnowienie było jednym z najważniejszych elementów całej tej inwestycji, a to jest miejsce dla widowni, które zostało powiększone o sąsiadujące pomieszczenie. Odświeżono również makulaturę i sztukaterię.
1: Zgadza się, jest też nowy foyer i klatki schodowe.
2: Naprawdę duża zmiana. Było tu szaro, buro, ponuro. W tej chwili jest jasno, słonecznie. Wiadomo, są odsłonięte okna i one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt wizualny bardzo dobry.
1: Mówiła Justyna Kuberka, radna miasta Poznania i osiedla Jeżyc Koalicji Obywatelskiej. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 10 milionów złotych.

0: 5 lat temu przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu było schronisko dla zwierząt, ale no właśnie, 5 lat temu. Teraz są tam już raczej tylko jego pozostałości.
1: Bo na tym terenie będą powstawały działki, które później będzie można kupić pod budowę bloków. No i miasto Poznań się już do takiej sprzedaży gruntów szykuje.
0: Zgadza się. Co jest fajne, w tym terenie zostało również wyznaczone miejsce na teren zieleni, gdzie miałby być park, czyli możemy mieć nadzieję, że nie będzie to kolejne po prostu betonowe blokowisko.
1: No chociaż plan zagospodarowania dopuszcza jak najbardziej w tym miejscu budowę bloków, więc wstępnie wiemy, że tereny zielone również tam będą. No ale nie wiemy, jak dokładnie to będzie wyglądać, a działka ma być wystawiona na sprzedaż w przyszłym roku. Od 2021 schronisko działało przy ulicy Kobyle Pole, gdzie jest więcej miejsca niż przy ulicy Bukowskiej.
2: Iskrę, jaskrę, pod nimi pedzi, na nich opaskę i tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: Każdy, kto uczył się angielskiego, pewnie kojarzy taką lekcję o tym, kiedy czegoś jest ilość, a kiedy czegoś jest liczba, kiedy mówimy, kiedy jest czegoś little, a kiedy jest few. No i okazuje się, że w języku polskim też mamy ten dylemat, kiedy czegoś jest liczba, a kiedy ilość. Posłuchajmy pogotowia językowego.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, pytanie prosto z opisu naszej audycji na aferowej stronie, czyli kiedy powinniśmy stosować słowo ilość, a kiedy liczba?
3: Tak, a stosujemy często zamiennie i błędnie. Mhm. Ilość to jest dla rzeczowników niepoliczalnych, czyli różnego rodzaju substancji czy pojęć abstrakcyjnych. Czyli mamy ilość wody, ilość mąki, to co ważymy, ilość czasu, pieniędzy, pracy. Potocznie też nieraz słyszymy ilość dzieci, co jest oczywiście tak, czy ilość telefonów, czy ilość bakterii. No to jest takie trochę potoczne. Natomiast liczba, słowo liczby używamy w odniesieniu do rzeczy, które można policzyć. No sama nazwa wskazuje liczba, czyli liczba uczniów, domów, studentów w grupie, liczba wagonów, choćby było ich ze 40, prawda? Więc to policzymy. Czy liczba książek, to jest wtedy, kiedy się da coś policzyć.
4: Pani profesor, jak nazywa się mieszkaniec Wysp Owczych?
3: No, to ciekawe pytanie, prawda? Wyspy Owcze leżą na Oceanie Atlantyckim, w Europie Północnej, między Szkocją, Islandią a Norwegią. To trzeba uświadomić sobie, gdzie są te Wyspy Owcze, żeby odpowiadać. To jest gdzieś około 30 wysp składających się na Wyspy Owcze. Czyli to jest taki archipelag autonomiczny Królestwa Duńskiego. Te autonomię otrzymały Wyspy Owcze w 1948 roku. A mieszkaniec to Farer, rzadziej Farerczyk. Więc to może być bardzo ciekawe, że nie, bo jak to nazwać, owczarz? No nie jest to możliwe. Więc jest to naród skandynawski, potomkowie norweskich wikingów. A ta nazwa Farer, czy język farerski, bo też mają taki, wywodzi się ze staronordyckiego języka. Na Wyspach Owczych są dwa języki urzędowe. Język farerski i język duński.
4: Swoją drogą jest przydomek, owczarze.
3: Owczarze.
4: Mówi się o nich, jeżeli się nie mylę, może coś pomyliłem, ale chyba mówi się o nich potocznie, jako taki właśnie przydomek, to jako owczarze.
3: No nie, ale to jest niepoprawne.
2: A w liczbie mnogie to by było farerczycy?
4: To ten przydomek to się odnosi do reprezentacji piłki nożnej.
3: A więc to jakby to jeżeli to jest kluczowy, oni na przykład pokonali, tak, no to będzie wtedy

0: mistrz mowy polskiej.
1: Autopromocja.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radio Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Jeśli nadal nie macie planów na to, jak spędzić piątkowy wieczór, no to my podpowiadamy, że możecie wygrać u nas dwie wejściówki podwójne, czyli aż w czwórkę. Możecie przejść się na koncert Suferi i Federico Heliodoro w Blue Note.
1: Mhm, a żeby wziąć udział w naszym konkursie, wysyłajcie SMS-y na 7148. W SMS-ie dodajcie słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
0: A dzisiaj pytamy was o wasze ulubione jesienne rytuały, no bo w końcu mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni.
1: Mhm, jeszcze raz przypominam, 7148. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: czas na naszą rozmowę, taką, którą już wcześniej zapowiedziałam, a ze mną jest Kasia Rybicka. Cześć, Kasiu.
1: Cześć, cześć.
0: Kasia, czyli prelegentka wydarzenia Bifurcon.
1: Bifurcon, zgadza się. Mhm. Wągrowiecki Dzień Fantastyki.
0: Wągrowiecki Dzień Fantastyki. No i ja zapytam chyba od początku, skąd nazwa?
1: Od bifurkacji, czyli skrzyżowania się rzek. Bifurkacja to jest skrzyżowanie rzek bez mieszania się wód. Co prawda jest to stworzone sztucznie w Wągrowcu, ale nazwa jednak zaczerpnięta ze samego serca miasta.
0: To bardzo ciekawa nazwa. Od początku mnie zainteresowała. I co będzie się działo podczas tego Dnia Fantastyki?
1: Jak zawsze bardzo dużo mamy, bardzo dużo w programie. Dzieje się tak naprawdę wszystko, bo tak naprawdę wszyscy, którzy gdzieś tam kochają anime, gdzieś tam kochają mangę, mogą znaleźć naprawdę dla siebie bardzo dużo rzeczy. Czyli będziemy mieli na przykład sporo prelekcji. Choćby o One Piece'ie będą bardziej takie gamerskie rzeczy, czyli po zero-jedynkowym morzu, czyli to będzie cała prelekcja o hakerstwie, antyhakerstwie, w grach o piractwie, antypiractwie, tak naprawdę, bo głównym motywem w tym roku jest piractwo i tutaj właśnie z mocnym zaznaczeniem o One Piece'a. Będziemy mieli dwa filmy do zaprezentowania, to już po godzinie 20. Oprócz tego z takich jeszcze bardzo mocno pirackich rzeczy, no to dla najmłodszych jest taki... jak to powiedzieć teraz? Będą prowadzić zajęcia z robienia szpady. Będzie można zrobić sobie własną szpadę i później z tą szpadą oczywiście chodzić, ją ze sobą zabrać. A dla ludzi, którzy mają większą wprawę, którzy są nieco starsi, będą mogli zrobić sobie na przykład kapelusz. Takie kapelusze dzisiaj do radia przyniosłam, pokazać, jak coś takiego może wyglądać. I to jest właśnie coś, co kocham w cosplayu, czyli że bierzesz sobie 8 kawałków płaskich trójkątów, składasz to w kapelusz i to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jak to jeszcze pomalujesz, to w ogóle robi hit. I oczywiście mówiąc o cosplayu, no nie mogę zapomnieć o scenie cosplayowej, czyli czymś, co mamy już od 4 lat, czyli konkurs cosplayowy. Na scenie będą mogli się zaprezentować wszyscy i duzi, i mali, w własnych strojach, w kupnych strojach. Do wygrania oczywiście będzie sesja fotograficzna.
0: Mhm, fajnie, to już 5. edycja waszego wydarzenia. No i jak się z tym czujesz? Już przez 5 lat to robicie. To jest wydarzenie nie tylko dla uczestników, którzy już oczywiście byli, ale jesteście otwarci i zapraszacie również nowe osoby. I czego takie nowe osoby mogą się na tym wydarzeniu spodziewać?
1: Mogą się spodziewać naprawdę wielu rzeczy, no bo będziemy mieli coś bardzo klasycznego, czyli będzie gra w mafię. To będzie konkretnie rzecz mówiąc, ujmując kacza mafia, czyli będzie można zagrać w dużą ilość osób faktycznie w kultową grę. Będą statki, to jest coś, co w tym roku wprowadzamy, czyli zrobiliśmy takie duże statki, dużą planszę, na której będzie można grać. Oczywiście jest Games Room, gdzie będzie jeszcze wiele innych gier. My tych gier oczywiście jak zawsze będziemy mieli po kokardę, więc każdy miłośnik gier planszowych znajdzie coś dla siebie. Będzie karaoke room, będzie można sobie pośpiewać i samemu, i ze znajomymi, i się dobrze bawić. No i warsztaty z K-popu, czyli będzie trzeba się zorganizować i razem potańczyć. To też może być całkiem wyjątkowe dla wielu, wielu osób.
0: No jak najbardziej. Dużo rzeczy będzie się działo, wielu fajnych aktywności będzie można się spodziewać i wziąć w nich udział. A jeszcze tak zapytam o tegoroczny motyw. Motyw piracki brzmi bardzo ciekawie i skąd się wziął na niego pomysł?
1: Wziął się pomysł w sumie dlatego, że piraci wszyscy znamy, kochamy. Jest dużo piratów takich kultowych, którzy wszyscy rozpoznają. I dlaczego by nie skorzystać z tego motywu, jakby potraktować go tak naprawdę na różne sposoby? No bo tutaj faktycznie jako piracki motyw wykorzystujemy to, że będą te szable, będą te kapelusze i też piractwo potraktowaliśmy w inny sposób, czyli faktycznie po tym zero-jedynkowym morzu, czyli o piractwie i antypiractwie w grach. To będzie 1,5-godzinna prelekcja, gdzie będziemy sobie właśnie opowiadać różne historie, jak na przykład do niektórych zabezpieczeń doszło, albo jak te zabezpieczenia były omijane. I w ogóle bardzo mi się podoba ten motyw tegoroczny, że będzie coś takiego, że mamy taki motyw przewodni, że to będzie się tak bardzo mocno wyróżniać w tym roku.
0: Mhm, jak najbardziej, ten motyw bardzo mi się podoba. A ty jako prelegentka, jakie zajęcia ty będziesz prowadzić, w czym ty się specjalizujesz, a może na co ty najbardziej czekasz?
1: Nie wiem w sumie w tym momencie, na co najbardziej czekam. I ja faktycznie prowadzę bestiariusz cosplayowy, czyli faktycznie tworzenie szpad i tworzenie kapeluszy, no i scenę cosplayową, która będzie oczywiście na scenie głównej. Czyli to właśnie ja będę wprowadzać na scenę, będę wołać, będę miała przyjemność wręczać nagrody. I no to jest coś, na co czekam, muszę przyznać. Ale nie będę w tym sama, bo przy faktycznie zajęciach będzie mi pomagał mój przyjaciel, który będzie nie tylko wspierał mnie, ale również uczestników, którzy będą, mogą mieć jakieś problemy, mogą na przykład czegoś nie rozumieć. Będziemy wszystko na bieżąco tłumaczyć, wyjaśniać, będziemy pomagać, kleić, będziemy wprowadzać dobrą atmosferę, więc to są takie trzy punkty, w których ja będę gdzieś tam bardzo mocno niewidoczna, bo będę cały czas gdzieś tam z boku faktycznie tego wszystkiego.
0: Czyli wsparcie zewsząd będzie dla uczestników, a jeszcze zapytam, może wspomniałaś o konkursie cosplayowym, który będzie miał miejsce. Mówiłaś o nagrodzie do wygrania, a może powiesz o zasadach konkursu?
1: Zasada konkursu jest taka, że trzeba się odważyć wyjść na scenę. Mm-hmm. I warto byłoby mieć coś, co się zrobiło przez samego siebie. Mieliśmy wiele projektów w zeszłym roku, takich cudownych. Na przykład była dziewczyna, która mnie niesamowicie zaskoczyła, bo uszyła kilkuwarstwową spódnicę na kole. To jest coś niezwykle trudnego, no bo samo w sobie szycie na kole nie jest łatwe, to trzeba robić na overlocku. I do tego faktycznie było kilka warstw i mamy taką jedną kobietę, która przychodzi i ona robi zawsze jakieś takie duże skrzydła, takie stroje z dużymi skrzydłami, one zawsze pięknie wyglądają.
0: Czy jest jakiś uczestnik, który zapadł ci w pamięć z tych poprzednich edycji najbardziej?
1: I jest. Myślę, że kilka uczestników by się znalazło, że oni tak powracają, wchodzą na tą scenę już pewnym krokiem. To mnie zawsze cieszy, jak widzę, jak po raz pierwszy wchodzą i są troszeczkę przestraszeni, ale dostają te brawa i wiesz, zdobywają troszeczkę takiej odwagi i się pokazują, nie boją się i schodzą już tacy szczęśliwsi, że okej, udało mi się pokazać, że coś zrobiłem.
0: Mhm. Fajnie, na pewno się na to patrzy i fantastyczne jest to, że tworzycie taką społeczność.
1: W sumie tak, w sumie stworzyliśmy troszeczkę taką społeczność, złożyło się to tak naprawdę grupa znajomych, który każdy z nas miał co innego do zaoferowania, no bo mamy choćby Sebastiana, który pismo japońskie nam co roku prowadzi, w tym roku również prowadzi zajęcia z tworzenia takich przywieszek na szczęście. I on na przykład wprowadził to te rzeczy japońskie. Ja wprowadziłam faktycznie ten cosplay. Tutaj nasz kolega Henio z kolei wprowadził gry, różnej maści gry. Gry typu właśnie planszówki i wprowadził przez jakiś czas również na VR-a gry. No i tam kolejne osoby dochodząc dokładały swoją kolejną cegiełkę, no i tak stworzyliśmy coś takiego.
0: Mhm. I tak na zakończenie, żeby to wybrzmiało, czy mogłabyś powiedzieć od takiej technicznej strony, kiedy i gdzie to wydarzenie będzie miało miejsce?
1: Od technicznej strony, proszę bardzo. W sobotę 28, czyli to jest ta najbliższa sobota, w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, bo tutaj w sumie nie wiem, czy to tak dobrze wybrzmiało, będzie to odbywało się w Wągrowcu. To jest niedaleko od Poznania, wystarczy wsiąść w pociąg, dojechać do nas i będzie fajnie, obiecujemy.
0: Sprawy organizacyjne mamy już za sobą. Jeszcze raz powtarzam, 26 września Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, a ze mną była Kasia Rebicka, prelegentka Wągrowieckiego Dnia Fantastyki Bifurcon. Dziękuję ci, Kasiu.
1: Dziękuję ci również.
0: I zapraszamy oczywiście.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa. Różne blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję, na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz.

0: Mamy dzisiaj kilka powodów do smutku, chociaż no nie chciałabym tak mówić, żebyście się smucili. Nie chodzi mi o to. Po prostu kończy się lato i tym samym kończy się również kolejka parkowa Maltanka. Kończy się wraz z tym letnim sezonem.
1: Zgadza się. Można się nią przejechać tylko do 27 września. A kolejka Maltanka to jest kolejka wąskotorowa, która działa od 1972 roku i od tamtej pory służy tylko pasażerskim przewozom turystycznym.
0: Do końca tego tygodnia będziecie mieli okazję się nią jeszcze przejechać. W dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w sobotę i niedzielę co 30 minut. Od godziny 10 do godziny 18 będziecie mogli sobie jeszcze się nią przejechać.
1: Jest to super ważne, ponieważ to jest jedna z ostatnich kolejek parkowych w Polsce i jedna z nielicznych, której prześwit ma aż 600 mm.

0: Zaczyna się jesień, kończy się lato i kończy się też dzisiejsza hurtownia.
1: Tak, dokładnie. Nie wiem, co chciałam jeszcze dodać do twoich słów. Chyba powiedziałaś wszystko. Niesamowite, Paulina, ty zawsze umiesz tak zrobić.
0: No, my jesteśmy fantastycznym trio, bo za konsoletą realizatorską był dzisiaj Kuba Jamrus, a przed mikrofonami
1: Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard. Kończymy hurtownię, ale zapraszamy was na Gramy na aferę.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Jak co środę gramy na aferę. Zaczynamy dzisiaj kolejny odcinek naszego wspaniałego podcastu, audycjo show piłkarskiego. Dzisiaj za konsoletą Kuba Jamrus, a przy mikrofonach
5: Filip Szymkowiak,
4: Piotrek Przyborowski. Naszą gościnią jest dzisiaj z kolei Marysia Jaroni. Witaj, Marysiu.
6: Witam, cześć.
4: A więc osoba od wszystkiego w DWL-ce, w drużynie Wiary Lecha, od wszystkiego przede wszystkim, co widzicie w mediach społecznościowych, w internecie i na wszelkich innych tego typu platformach. No, chyba już jest jasne, że dzisiejszym naszym tematem będzie właśnie drużyna Wiary Lecha. Od razu tutaj odsyłamy też do audycji z lipca 2024 roku, kiedy Karol Jaroni, tutaj zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, twój wspaniały mąż był naszym również gościem i opowiadał o właśnie DWL-ce, wtedy głównie tej trawiastej. My dzisiaj możemy już też porozmawiać troszkę o halowej odmianie piłki nożnej, która również w DWL-ce zaistniała i która odnosi dość znaczące sukcesy, bo drużyna Wiary Lecha futsalowa aktualnie już na najwyższym poziomie rozgrywkowym gra i nawet jakiś hit się chyba szykuje, z tego co pamiętam.
6: Tak, w najbliższą sobotę gramy na wyjeździe w Warszawie, także jest to mocny mecz, tak?
4: I rywalem nie jest warszawianka bynajmniej.
6: Rywalem jest Legia Warszawa, także będzie, mam nadzieję, na co popatrzeć i będzie o co walczyć. Jest to na pewno taki mecz na tym takim podwyższonym poziomie adrenaliny, więc myślę, że warto włączyć, tym bardziej, że będzie to mecz puszczany w TVP Sport, także
4: mecz telewizyjny, tak
6: zwany. Mecz telewizyjny, to się poważne rzeczy robią.
4: Futsal tak. Ekstraklasie, mecz telewizyjny to jest najwyższa
6: Dożyliśmy
4: forma uznania.
6: Czasów,
4: to jest niesamowite.
5: Już w zeszłym roku był taki mecz. Wiara Lecha Poznań się zmierzyła z Legią Warszawa. Powiedz mi, pamiętasz od strony social mediów, jak ograliście tamto spotkanie? Bo pamiętam, że hala na Morawsku wypełniła się aż po brzegi.
6: Tak. To było dosyć duże wyzwanie, bo rzeczywiście poza tym, że musimy działać w ten dzień meczowy i robić swoje, to jeszcze każdy z nas jakoś tak emocjonalnie do tego podchodzi. I na pewno do takiego meczu jak futsal Wiara Lecha, Legia Warszawa, no to jest oczywiste, że trochę też więcej emocji to nas kosztowało. Działaliśmy jak działamy za każdym razem, czyli staramy się profesjonalnie i jakby wszystko zrobić tak, jak powinno być. Wiadomo, że też emocje te boiskowe wtedy dały nam w kość, bo to był mecz taki do ostatnich sekund dosłownie, bo tam też karne o tym meczu zadecydowały. Także robić trzeba było swoje, ale no, emocje zdecydowanie większe, także rączka trochę drżała przy nagraniach i przy działaniach tam. Rzeczywiście to było wyjątkowe spotkanie.
5: Faktycznie, ale zawsze z meczami Lecha Poznań z Legią Warszawa kojarzą mi się odpalone race. Wyobrażasz sobie takie wydarzenie na halowych meczach?
6: To jest chyba nie do pomyślenia. To się odbyło, tak, w historii takich rozgrywek. Nie wiem, czy to raczej nie były typowe rozgrywki futsalu. Może się mylę, nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, jakiejś nieprawdy, ale na pewno odpalane race były i jak dobrze kojarzę, to było gdzieś na halach, nawet nie wiem, czy jeszcze nie na arenie.
4: Było podczas Remes Cupów i różnych tego typu turniejów, kiedy przyjeżdżały różne drużyny do Poznania, to działo się wtedy sporo i rzeczywiście race też się działy, ale arena pewnie ze względu też na swoją wielkość, przynajmniej wówczas czas była przynajmniej infrastrukturalnie lepsza do tego typu rzeczy, chociaż pewnie teraz...
6: Może nie zachęcamy, ogólnie jakby...
4: teraz nie zachęcamy, szczególnie w arenie.
6: Zapraszamy kibiców, ale może jednak nie zachęcamy do odpalania rac na Morasku, bo chcemy zachować tą halę zresztą piękną, tak jak jest.
5: Radio Afera trzyma zawsze rękę na pulsie, jeśli chodzi o sprawy areny, nawet gramy na aferę. Tutaj musimy wspomnieć o tym, że nasza poznańska arena, nasza duma hala sportowa, no nie ma się w tym momencie za dobrze.
4: Tak, moglibyśmy jeszcze pocisnąć, że jest to jedyna prawdziwa sportowa arena, którą powinniśmy tutaj kultywować.
6: Czyli każdy czeka.
4: Marysiu, wspomniałaś tutaj o tym meczu zeszłego sezonu z Legią. Zaczęliśmy w ogóle tutaj od tego wątku futsalowego, bo on jest taki najświeższy, jako że niedawno zadebiutowaliście w futsal Ekstraklasie i rzeczywiście drużyna Wiary Lecha dumnie tutaj reprezentuje no nie tylko Poznań, ale i Wielkopolskę w tych rozgrywkach. Do futsalu jeszcze wrócimy, ale tak w celu zaczęcia tej naszej rozmowy warto by jednak się dowiedzieć, skąd ty w ogóle się w tej DWL-ce wzięłaś.
6: To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Myślę, że ja bym o DWL nie wiedziała, no nie wiem jak teraz, bo to się tak fajnie rozwinęło, że rzeczywiście jest trochę o nas głośno, ale nie wiem, czy bym o niej wiedziała w tamtych czasach, w których poznałam DWL, a poznałam przez no już wspomnianego Karola i myślę, że niechcący zaprosił mnie trochę tak jakby do tego klubu i na niego niekorzyść zostałam na dłużej. Śmieję się, bo oczywiście no nie jest to takie normalne, że gdzieś tam przy klubie, nadal nie jest to takie oczywiste, że przy klubie piłkarskim męskim działają kobiety, więc...
4: W Polsce.
6: Tak, w Polsce, więc trochę się...
4: Kibicowskim klubie.
6: Dokładnie, tu się nic nie zgadza, słuchaj. Także trochę chyba się wprosiłam i zostałam na dłużej, ale wyszło fajnie chyba, więc nie wiem jak to się stało, jaki był rzeczywisty początek, taki punkt kulminacyjny, gdzie się tam zaczęłam kręcić. Na pewno chodziłam na mecze, siedziałam na trybunach po tej drugiej stronie, zawsze się interesowałam piłką nożną, więc jakby nie robiłam tego bez przyjemności, jakby zawsze tym żyłam i gdzieś tak od czasu pewnego po prostu przeszłam na tą drugą stronę mocy i jestem już od tej strony klubu.
4: Prosiłaś nas, żeby tutaj nie pytać cię o żadne daty i szczegóły historyczne, dlatego o to oczywiście spytamy. Nie, chciałem cię spytać w takim razie, czy pamiętasz swój pierwszy mecz w ogóle Lecha, na którym byłaś?
6: Pierwszy taki mecz Lecha.
4: Lecha na przykład, no.
6: No i tu ci nie powiem.
4: A pierwszy mecz DWL-ki?
6: Pierwszy mecz DWL, wydaje mi się, że to był mecz z Orkanem Konarzewo.
4: Prawdziwy futbol.
6: Tak, to tam się działo. To był chyba pierwszy mecz, nie jestem pewna, czy to był taki pierwszy, ale jego najbardziej pamiętam. Chyba tak. To jest właśnie to, co powiedziałam przed wejściem na antenę, czyli ja mam tak, że ja potrafię wyjść z meczu i on może być dla mnie super ważny i ja, ktoś mnie zapyta, jaki był wynik,
4: normalne.
6: A ja...
4: No to jest właśnie, zupełnie jaki? Normalne, to jest zupełnie normalne, szczególnie przy tym natłoku różnego rodzaju wydarzeń sportowych, ale tutaj...
5: No właśnie, Piotrek, normalne.
4: Ja też nie pamiętam.
5: Właśnie wy oboje pracujecie przy social mediach i trochę od drugiej strony patrzycie na piłkę nożną, ale może powiedzcie słuchaczom, czy co właśnie jest normalne w tym, w tej pracy, kiedy za kamerą zbieracie kadry z meczu, a nie oglądacie cały mecz. No i
4: zobacz, jak
5: mówię,
4: się
5: nie zapamiętujecie szczegółów.
6: Jedzenie żelków.
4: O, to prawda.
6: My sobie lubimy z Piotkiem pogadać.
4: Zdecydowanie. Pozdrawiamy jeszcze Kubę Malickiego, który zresztą był ostatnio był kiedyś u nas gościem, bo to też jest taki trzeci do pogaduszek w trakcie meczu.
6: Zdecydowanie, tak. No potrafimy sobie, no to co robimy w robocie? No rozmawiamy, nawiązujemy kontakty.
5: No tak, ale...
4: Obgadujemy ludzi.
5: Czy na mecz patrzycie w innym... Z innego kąta to na pewno, no bo z kąta telefonu, ale chodzicie tak wokół linii i patrzycie, tu by było dobre ujęcie, trzeba poczekać i na nie zapolować.
6: No, ja tak mam trochę, no, że nie oglądam tego meczu nigdy całego, że stoję i jestem zapatrzona w każdą akcję i jakby nie wszystko łapię. Na pewno Piotrek ma to samo, że mniej więcej już wie, w której połowie, gdzie się ustawić, gdzie się może coś dziać, gdzie może ktoś podbiec i trochę na tym się skupiamy, ale no nie jest też tak, przynajmniej u mnie, że ja to w ogóle wyłączam i nie interesuję się tym meczem, ale no interesuję się nim może trochę od innej strony, w sensie innymi szczegółami niż taki kibic, który siedzi siedzi na trybunach i patrzy, czy padnie bramka, nie? Jakby ja patrzę, czy będzie się coś działo po prostu i co warto nagrać.
7: No i myślę też tutaj warto odnotować, że mimo wszystko skupiasz się też w dużej części na kibicach i na tym, co oni robią na trybunach, przez to czasem może być po prostu fizycznie odwrócona od murawy.
6: Zdarza się, że jakby głową staram się, wiesz, na mecz, a ręce w drugą stronę i gdzieś tam nagrywa się tak kibiców i to, co śpiewają, jak śpiewają. To też tak bywa, no.
7: Więc do tych wszystkich narzekających kibiców, jak muszą robić de Poznań przez 10 sekund w trakcie meczu i nic nie widzą, apelujemy, że nie macie tak źle wcale, nie macie tak źle.
5: Na końcu tej skali są jeszcze stewardzi stadionowi, którzy całe 90 minut spędzają
7: tak, ale... Ale jak tak patrzę sobie, to w Polsce ci stewardzi są tacy dość elastyczni, jeśli chodzi o swój odwrót od murawy. Bo na przykład ja rzeczywiście na tych meczach europejskich za granicą często zdarza się, że oni rzeczywiście patrzą się tylko na trybunę.
6: O tym myślałam, jak byliśmy teraz w Londynie i zastanawiałam się właśnie, czy u nas jest tak, że ludzie po prostu są zainteresowani naprawdę tym meczem i są stewardami, bo chcą być blisko Lecha na przykład, czy tam innych klubów. A czy czasami tam nie jest tak, na przykład właśnie w Londynie, że ludzie po prostu tam idą zarobić, to jest ich robota, nie? Jakby i nie do końca są zainteresowani piłką nożą, może dlatego. A może dlatego, że mają po prostu jakieś trochę inne standardy i muszą... mają kary, może nie.
7: Słuchaj, dwie stewardki z pewnością były zainteresowane kibicami gości.
6: Tak, w jednym takim momencie, tak.
7: W jednym takim momencie, zdecydowanie było to słyszalne i
6: było poruszenie. Ale widziałam też bardzo fajny motyw, czego u nas nie ma, że w momencie, kiedy drużyna przeciwna niestety 4 razy strzelała w naszą bramkę, to w tym momencie automatycznie cały rząd stewardów wstawał i rzeczywiście obserwował, patrzył, co się będzie działo, czy czasami ktoś z nas nie wskoczy na murawę bez tej złości, ale no u nas się z tym nie spotkałam, więc to było fajne. Rzeczywiście są tacy, wiecie, zdyscyplinowani.
5: Tak, generalnie Anglia, angielscy stewardzi są dosyć specyficzni i to jest taki charakterystyczny punkt angielskich stadionów, kiedy robią w jednym momencie przysiad, w tym samym momencie wstają, wszystko jest jak od linijki i faktycznie oni cały czas patrzą tylko na trybuny, niezależnie czy za plecami gra Lech Poznań, czy Liverpool.
7: No mogli być najlepszymi stewardami na świecie i tak race zostały tam prowadzone.
6: Ta-dam. Jak to możliwe?
7: Dobrze, Marysiu, rozmawialiśmy tutaj, już napomknęliśmy ten wątek twój również współistnienia przy drużynie pierwszej Lecha Poznań, no bo to też się zdarza, że czasem rzeczywiście na tych meczach bywasz, nie tylko zresztą domowych. Wspomnieliśmy już o tej twojej kibicowskiej przyszłości. Ja tutaj muszę jeszcze napomknąć, czy to było tak, że Karol cię zaprosił na randkę na mecz TWL-ki.
6: To jest, i to tu uderzyłeś w bardzo ważny punkt.
7: To ja go zaprosiłam.
6: Nie, ja usłyszałam na samym starcie znajomy, on mnie zabije, że ja to mówię. Ale powiem, to jest też w piosence o nim, bo kiedyś nagraliśmy z Krzychem z Szenfi piosenkę na Karola urodziny i tam o tym było. Ja usłyszałam bardzo, bardzo przejętego Karola, który z super powagą mówi do mnie przed pierwszym meczem wyjazdowym, to akurat był Puchar Polski z Legią na Stadionie Narodowym, chyba 2016, 2005, nie pamiętam. W każdym razie
7: i
6: pamiętam...
7: I 15 i 16
6: tak, chyba nawet były tak, dwa lata z rzędu. Stadion Narodowy i pamiętam, że Karol wtedy mega poważny, jak nigdy powiedział, tylko pamiętaj, że to nie jest randka. Ja poczułam wtedy, wiesz, taką złość, bo ja mówię, no, czy on nie wie, że ja wiem, że piłka nożna to jest mecz i jakby jedzie się tam kibicować, tak? I jakby nie potraktował mnie poważnie, co on sobie myśli, że co ja tam będę
5: tu się
6: myślała,
5: stoi i się
6: co?
5: Kibicuje, się to Karol dzwonił tym telefonem.
6: Dokładnie, więc jakby to nie była randka, ja na szczęście jego... I swoje w sumie też. Jestem żywo zainteresowana piłką nożną, nie tylko od momentu poznania go, więc tak, to nie żadna randka, to nie była randka, to było pojechanie na ten mecz z obopólnej zgody, także...
7: I czyli to było na finał Pucharu Polski?
6: To akurat tak.
7: Kurde, powiem ci szczerze, że...
6: To był pierwszy wyjazdowy. To był pierwszy wyjazdowy.
7: Pierwszy wyjazdowy.
6: Także ja.
7: Mogliśmy
6: mieć
7: na tym samym meczu.
6: O,
7: bo ja na jednym finale byłem, tylko nie pamiętam.
6: No właśnie, to mamy to
7: jednym
6: samo.
7: Z Legią w każdym razie.
6: Któryś, tak.
7: Ale to mamy już tytuł audycji. Mecz to nie randka. Dziękuję. Ale chciałem cię spytać, skoro tutaj też zgrały się wasze zainteresowania piłkarskie, haratałaś też coś sama w gałę?
6: Dobre pytanie. Tak. Tak, ale wiesz, ja się wychowywałam na wsi, na osiedlu, na którym jedyną atrakcją przed blokiem to było boisko, które podcinaliśmy nożyczkami czasami sami, jak któryś z rodziców nie mógł wyjechać kosiarką, więc tak. I na moje szczęście, bo jakby wolałam takie relacje, było tam bardzo dużo kumpli. I no i było co, no o 17 lecimy, nie? O 17 lecimy grać, tak? Oczywiście na początku trochę mnie lekceważyli, bo byłam bramkarzem lotnym tak zwanym. I oczywiście, że strzelałam z bambra, tak? Także to wszystko znałam. No trochę się musiałam pokazać i pamiętam, był taki moment, gdzie pewnie trochę przypadkowo, trochę nie, strzeliłam tą bramkę, no i zyskałam szacunek na dzielnicy. I wtedy już normalnie na 17 przychodziłam grać z chłopakami, tak?
5: Tak. Pojawiła się muzyczka jak w GTA San Andreas, Respekt Plus.
6: Że zyskałam respekt, tak.
7: Ale rozumiem, że nigdy cię jakoś tak nie targało, żeby mocniej się piłką zająć od tej drugiej strony i żeby teraz cię ktoś kręcił.
6: Nie, ja trochę przejęłam po mamie piłkę ręczną i w tą piłkę grałam, rzeczywiście w klubie, ale w piłkę nożną nigdy nie miałam okazji tak poza osiedlem grać.
5: No właśnie, a jak zaczynałaś na przykład tak haratać w gałę na blokowisku, to jak wyglądały sytuacja drużyn kobiecych, takie, że jeżeli byś chciała się po prostu zapisać do jakiejś drużyny te ileś lat wstecz, no. Bo teraz one są coraz łatwiej dostępne, coraz lepiej w większości miast i to jest na duży plus, bo to jest również zainteresowanie innych ludzi, którzy przychodzą oglądać na przykład drużynę Lecha Poznań, albo no same dziewczyny zapisują się i jest ta piłka nożna popularyzowana wśród nich.
6: No to jest temat, który na pewno w tym czasie, kiedy ja mogłabym się rozwijać sportowo jeszcze, bo już jestem trochę starsza, to no wtedy...
5: Powiedziałaś to w taki sposób,
7: jakbyś się już zawijała.
6: Już nie ma dla mnie szans, tak? To ten czas już minął. Nie, totalnie nie było żadnego klubu w żadnej okolicy, absolutnie. Nie, w ogóle nie kojarzę tematu piłki nożnej, kiedy ja byłam młodsza i właśnie kiedyś, całkiem niedawno z kimś rozmawiałam, że być może grałabym w piłkę, bo ja uwielbiałam sport każdy i może grałabym w piłkę, gdyby ona była już jakoś tam, coś by się działo w Polsce, czy tu w ogóle w okolicy Poznania, ale no takich tematów jeszcze wtedy nie było, także nie było szans na... Mogłam być już gdzieś, słuchajcie, w Barcelonie, czy...
7: Słyszycie to, działacze, mogliście przegapić.
6: Ja mogłam być.
7: Talent pokoleniowy.
6: No i nic, to nie ma.
7: Rozmawiamy dzisiaj z Marysią Jaroni na temat piłki nożnej, nie tylko kobiet, ale też tej skupionej wokół drużyny Wiary Lecha. Zostańcie z nami do godziny 19:00.

0: To była piosenka tak łatwo zapomnieć i na pewno Marysia nie zapomniała swojej pierwszej nierandki na stadionie w Warszawie.
1: To się będzie ciągnęło za mną.
2: To się będzie ciągnęło. Ajajaj. To się będzie ciągnęło. Pozdrawiamy Karola. Zresztą tak. Karola musimy zaprosić, skoro on tam teraz się w różne jeszcze rzeczy też ciekawe bawi. Oj, w sumie tak. mógłby poopowiadać o tym.
1: Mógłby.
2: Zanotujemy sobie.
1: Myślę,
2: na
1: że bardzo dużo anegdot, także... No, możecie go zaprosić.
2: Może też sprzedaj jakąś anegdotkę o tobie wtedy.
1: Dobra, chyba jednak odwołuję. Jest zajęty cały październik, listopad, grudzień.
2: My spokojnie gramy na aferę, nigdzie się stąd nie wynosi. Też w styczniu. No dobra, rozmawiamy o drużynie Wiary Lecha. Powspominaliśmy tutaj troszeczkę, jakie to były początki. A jakie to były twoje początki, Marysia, jeśli chodzi już takie stricte zaangażowanie? W sensie... Od początku bawiłaś się, że tak powiem, z telefonem przy linii bocznej?
1: No nie.
2: Nie.
1: No nie.
2: Jak to wyglądało?
1: No, początki chyba były tak... Właśnie też próbowałam sobie to przypomnieć. W sumie spodziewałam się, że może być takie pytanie i... No i? No i właśnie. Nie wiem też, kiedy był taki jeden dzień, mecz, którym rzeczywiście zaczęłam
2: coś działać. Zakochana, więc...
1: Tak, tak, to przez to. Nie, wiesz co, było tak, że któregoś razu po prostu się jakoś zgadaliśmy z prezesem Pawłem, który stwierdził, że może mogę wejść coś ponagrywać i ja mówię, mogę wejść coś ponagrywać, dobrze. I pamiętam, że były jakieś takie mecze, w których stałam gdzieś sobie przy linii, coś sobie próbowałam i jak sobie przypomnę, jak ja wtedy to robiłam, to
2: nieba, ziemia.
1: To jest niesamowite.

0: W sensie nawet nie chodzi o jakość, że ja teraz jakoś siebie wychwalam, tylko jak ja wtedy to montowałam godzinami i wszystko cięłam jakoś tak ręcznie w tych aplikacjach takich jeszcze podstawowych i nie wiem, nawet skład meczowy wypisywałam, wiecie, imię, nazwisko, że jakby nie kopiowałam tego znikąd z jakiejś grafiki, tylko robiłam to sama. No robiło się to zdecydowanie dłużej, no miało to jakieś swoje wtedy zalety, bo byliśmy też jednym z takich klubów tej ligi, która w ogóle coś takiego robi, więc też mi się wydaje, że nie będzie to jakoś przesadzone, jak powiem, że gdzieś tam rozpoczęliśmy tą taką erę.
1: Wyznaczyliście trendy.
0: Wyznaczyliśmy trendy, dokładnie. Trochę zaczęliśmy taką erę właśnie działań w social mediach, nie tylko klubów ekstraklasowych, ale też niższych lig, bo nie mówię tu o pierwszej, czy drugiej, trzeciej lidze, tylko rzeczywiście mówię o takiej czwartej, piątej.
2: No. A powiedz może słuchaczom, jaki jest żargonem wojskowym czas operacyjny takiego dnia meczowego? To znaczy, ile musisz spędzić czasu nad tymi właśnie wszystkimi grafikami, które polegają na właśnie poinformowaniu o meczu, o przedstawieniu składu meczowego, do tego pewnie dochodzą jeszcze rolki, nagrania. To wszystko dzieje się na bieżąco, czy już masz w głowie przygotowany jakiś plan i wiesz, ile czasu mniej więcej ci to zajmie?
0: No tutaj nie jestem dobrym przykładem, bo ja niestety na moje nieszczęście mam tak, że ja pracuję cały czas w sumie i jakby dzień meczowy nie zaczyna się z moją pobudką, tylko rzeczywiście to jest cały tydzień przed. Jeśli mówimy o tym futsalowym, no to te grafiki się planuje zdecydowanie wcześniej. Teraz w Ekstraklasie jest duży nacisk na to, żeby te grafiki były na czas, w odpowiednie dni, odpowiednie grafiki. Jesteśmy zobowiązani do konkretnych już materiałów. A w DWL raczej jest to spontan. Grafiki też w dużej mierze robi Paweł, więc jakby tutaj ja od grafik nie jestem, ale te wszystkie materiały wideo, no to ja robię je z emocjami, wiesz? To jest tak, że jak się coś zadzieje i nam to fajnie wyjdzie, to ja po prostu to wykorzystuję i to ma najlepszy odbiór. I właśnie na tym chyba to polega, że przez to, że jesteśmy taką drużyną kibicowską, to te wszystkie rzeczy, które się dzieją tak realnie, nie są jakoś aktorsko odgrywane, tylko po prostu się u nas rzeczywiście dzieją, to one są jakby no, najlepiej przyjmowane przez kibiców, przez odbiorców, więc tak działamy, raczej spontanicznie. Ale no, dzień meczowy to nie jest tylko dzień meczowy, no zdecydowanie cały czas się to dzieje.
2: A czy zawodnicy DWL są dobrym materiałem na bycie youtuberem, czy tiktokerem, czy można powiedzieć, że
1: influencerem,
2: żrą przed kamerą?
0: Uwielbiam ich. Tu od razu wszystkich pozdrawiam. Zdecydowanie nie narzekam. Każdy z nich już gdzieś w jakimś materiale zabłysnął i się pokazał i każdy jest jakby otwarty na to, więc nie mam w ogóle żadnego problemu ze współpracą z nimi, także dobre materiały, tak.
3: A ciężko było ci wejść do takiej właśnie męskiej szatni? Wspominaliśmy tutaj, że no tak naprawdę wciąż jesteś jednym z rodzynków, tylko wersji żeńskiej, jeśli chodzi o tę pracę przy męskich ekipach, szczególnie pewnie w tych niższych ligach. Na początku w jakikolwiek sposób czułaś, że coś tu jest, że nie pasujesz? Czy od razu pomyślałeś, nie, ja tu pasuję, ja tu będę?
0: No właśnie, niestety, to drugie.
3: Pewność siebie.
0: I nie wiem do końca, czy wszyscy tak myśleli, ale ja tak czułam. Wiesz co? No są jakieś takie ograniczenia, typu wiem, że nie mogę w jakimś momencie gdzieś tam do tej szatni wchodzić i tu chodzi też o to, żeby ich jakoś nie rozpraszać przed meczem, żeby byli skupieni. Nie chodzi tu o moją osobę, tylko o to, żeby nie robić jakichś pierdół typu nagrywanie, wiesz, tylko żeby już byli skupieni na tym, że jest za chwilę mecz. Także tego musiałam się nauczyć, dowiedzieć się kiedy, co i jak. No i wiadomo, że szatnia męska raczej też słynie z tego, że też przed meczem czy po szybko się z niej po prostu usuwam, bo chłopacy już teraz mają totalny luz czasami za bardzo, więc muszę szybko z niej wychodzić. Także to są takie rzeczy, które mogą trochę tutaj przeszkadzać. Natomiast Ja nie miałam nigdy problemu z nawiązywaniem jakichkolwiek relacji. Bardzo swobodnie się czuję wśród ludzi i nigdy nie byłam nieśmiała. Może wręcz w drugą stronę za bardzo właśnie. Więc no nie, nie miałam z tym żadnego problemu, żeby tam wparować, ale nie jest to normą, że kobieta rzeczywiście jest przy klubie męskim, piłkarskim. Więc no niektóre rzeczy, do niektórych rzeczy niestety muszę się dostosować i się podporządkować.
3: Najniższe ligi też na pewno biorą ze sobą multum anegdotek i takich różnych przypałów, biorąc pod uwagę, że no wiemy, jak to jest organizacyjnie też w wielu klubach, pewnie na wielu wyjazdach. Nie mówię, że były ciężary, ale różne przygody się działy.
0: Nie wiem, czy chcę się przyznawać do nich, ale mówimy o DWL, czy na przykład też w futsalu. Bo
3: pełna
0: ty już
3: dowolność.
0: Mówisz, wiesz, niższa liga, a ja na wyższej zrobiłam przypał. Ja się tutaj nie oszczędzam.
3: No to co się wydarzyło na przypale futsalowym w takim razie na wyższej lidze?
0: No miałam takie dwie sytuacje, w których niestety zasłynęłam. To był mecz właśnie wspomniany przez was na samym początku, czyli mecz z Legią, mecz pucharowy.
2: Odpaliłam racę.
0: Tak mi się z kieszeni jakoś. Nie, wiesz co, ja czasami tak mam, Piotrek przyzna może też tak masz, jak już coś robi w trakcie na przykład meczu, to jestem tak zajęty, że jakby nie kumasz, co się dzieje na
3: Ja dostałem ostatnio koszulką od trenera Frederiksena ponoć. Widzieli to wszyscy, z wyłączeniem mojej skromnej osoby. Nie.
0: O, rozumiem, że porozmawiamy też o przypałach Piotrka. Jakby nie odpuścimy mu.
3: Nie, to było oczywiście przy stanie prowadzenia.
0: Okej. Okay.
3: Kiedy trener wziął po prostu odznacznik i go tak wyrzucił w powietrze.
0: To chyba widzieliśmy wszyscy.
3: Wszyscy to widzieliśmy, tak. Oprócz mnie.
0: Okej.
3: Bo rzeczywiście nagrywałem
0: to
3: go
0: wtedy. To leciało w twoją stronę, tak mi się wydaje.
3: To jest w ogóle nagrane, więc tak. Ja muszę to sprawdzić, czy na pewno...
2: Ale to, jak już jesteśmy przy futsalu i trenerze, zaraz opowiesz o swoim przypale, aczkolwiek trener Orlando Duarte też jest dość wybuchową osobą. Jego legendarny press niesie się po całych halach. Czy miałaś może z nim jakąś śmieszną lub taką przypałową sytuację?
0: Bardzo lubię trenera Orlando i on właśnie jest taki trochę chyba, myślę, że możemy porównać go do trenera Lecha, że on się taki wydaje, w sensie wydaje, on jest taki w trakcie meczu, gdzieś tam w pracy jak jest, to jest bardzo taki surowy, konkretny, tam się musi wszystko zgadzać, co do sekundy, co do minuty i rzeczywiście może stwarzać takie pozory takiego zimnego, jak się przyjęło, ale trener tak prywatnie jest bardzo ciepłym i uśmiechniętym człowiekiem, bardzo lubię z nim rozmawiać, zawsze pyta o to, co u mnie i jakby interesuje się tym tak żywo. I anegdota może nie, ale trener ma taki specyficzny żart i jak pierwszy raz się z nim witałam, to pamiętam, że tak klasycznie przywitanie w Polsce jest no albo na jednego buziaka w policzek, tak, albo na trzy, co już w ogóle jest tylko chyba u nas. I trener zasugerował to razy dwa i mówi, że w Portugalii tak jest i tak ma być. Ja mówię, że u nas są trzy, a on tak na mnie spojrzał i mówi, zostaniemy przy portugalskiej wersji. Trochę się poczułam, jakbym zasugerowała jednak te trzy buziaki. Wyszło dziwnie, ale no to oczywiście przeszło w żart i jakby no trener jest bardzo takim ciepłym człowiekiem.
2: A to mogę to potwierdzić, bo nieraz przeprowadzałem z nim wywiad, to jest za pierwszym razem bałem się podejść, zapytać o to, co jego drużyna zrobiła na boisku. Przypomnę, wygrała 10-1. Aczkolwiek straciła jedną bramkę i dlatego bałem się tam podejść.
3: Byliśmy na tym samym meczu chyba.
2: Ale jednocześnie podczas wywiadu poklepał mnie po ramieniu, powiedział, że bardzo dobre pytania zadaje. No jakby był bardzo otwarty na i dziennikarzy, i ludzi wokół niego. Także jest w pracy, to jest w pracy, ale potem jest rozluźnionym człowiekiem.
0: Dokładnie.
3: No to może opowiadaj do przypała.
0: Do przypała. No w skrócie się postaram. To było właśnie na tym meczu z Legią. No i tak jak mówiłam, byłam bardzo zajęta robieniem czegoś. Pewnie nagrałam jakąś bramkę, chciałam ją szybko dać do relacji, więc no w ucalu się dzieje dzieje wszystko szybko i tam trzeba być szybko, bardzo zorientowanym. No i stałam na środku linii, jakby w środku boiska, po drugiej stronie miałam zawodników obu drużyn i usłyszałam taki charakterystyczny gong. Do dzisiaj nie wiem, czy on był w mojej głowie, czy on był rzeczywiście. I ten gong się pojawia, jak ktoś chodzi na futsal, to kojarzy w momencie, kiedy jest albo wzięty czas przez trenera jednej z drużyn, albo jak kończy się pierwsza połowa czy druga połowa. I ja po tym gongu ruszyłam przed siebie. Ruszyłam przed siebie, mówię, dobra, koniec pierwszej połowy, lecimy. No i idę przed siebie i cały czas w tym telefonie jestem mega zajęta i ja słyszę szum, szmer, pełno ludzi mówi o czymś i jakby zrobiło się tak bardzo charakterystycznie, nie jak na hali, tylko że rzeczywiście czułam, że dużo oczu jest skierowanych jednak w moją stronę. I usłyszałam kilka takich jednak mojego imienia, jak ktoś wypowiada. I usłyszałam też wielki bunt ze strony Regi, że co ona robi tam na środku boiska, podsłuchuje. No i okazało się, że ja nie zeszłam na koniec meczu, tylko ja zeszłam na przerwę, która jest wzięta przez zawodników i właśnie Legii. Słuchajcie, nigdy tak szybko nie zbiegałam z boiska, spaliłam burak. W ogóle myślę, że ja stałam już do końca meczu, jak dobrze pamiętam, po drugiej stronie, bo mnie nikt już z trybun nie widział, było mi absolutnie wstyd i miałam też szczęście, że sędzia był wyrozumiały i powiedział, że no ogólnie to jest niedopuszczalne, ale zdarzyło się, także proszę się teraz trzymać jednak linii 2 metrów i się nie poruszać. Także do dzisiaj, jak słyszę ten gong, to patrzę, czy na pewno jest już wyzerowany czas, albo te 20, albo 40, w sensie 20 minut.
3: Pewnie mi na dzwonek w telefonie.
0: Nie, to by mogło mnie budzić, wiesz? To jest na budzik.
3: Tak.
2: Pierwsza czerwona kartka w historii zawodnika social mediów.
0: No właśnie wtedy zaczęłam się bardziej interesować, czy mi się należy też żółta lub czerwona kartka i czy drużyna mogłaby być pociągnięta do odpowiedzialności.
2: A pamiętasz, jaka była odpowiedź?
0: Nie wyszukałam takiej informacji.
3: Nie byłam
0: w sztabie,
3: w protokole,
0: także tak.
3: No. Możesz zrobić, co chcesz.
0: Także mogę wychodzić.
3: Ale zakaz stadionu halowy ci groził.
0: Ale no, to było bardzo takie, no wstyd mi było, no to zamyśliłam się.
2: W takim razie następny mecz i będzie wśród strzelców nazwisko Jaroni.
0: No, przypałów mam często dużo właśnie ze względu.
3: Właśnie wspomniałeś, że to nie jedyny przypał.
0: No, z takich przypałów, o których już nikt nie może wiedzieć, wiem tylko ja, to też taki mecz najważniejszy, czyli nasz ostatni w futsalu, jak z pierwszej ligi awansowaliśmy do ekstraklasy już tak oficjalnie. I no to też się zdarza, to jest natura rzeczy martwych i tutaj Piotrek pewnie też przyzna rację, że się zdarza w najważniejszych momentach, kiedy najbardziej ci na tym zależy. Nagrywałam materiały, jak już się chłopacy cieszyli, tam było hiper głośno na hali, było mega śpiew, mega euforia i emocje. No i się okazało, że wszystko nagrałam bez dźwięku i nie mogłam go już odzyskać. I to jest sytuacja, która wydarzyła mi się tylko raz, tylko na tym meczu, tylko w tym momencie, kiedy był najważniejszy, czyli dosłownie ostatnie sekundy tego meczu. Do dzisiaj nie wiem, co się tam wydarzyło, ale no powiedziałam później, tylko skwitowałam, że to mogło się wydarzyć tylko mi, naprawdę. Przyciągam takie sytuacje. No więc to z takich przypałów, o których nikt nie wie, ale ja wtedy tam, oj, przechorowałam to.
2: A jak zrobiłaś? Podłożyłaś pod tym jakąś
0: muzykę. Nikt się nie skapnął, ale strasznie się z tym czułam. Ja to przeżywałam mega, bo naprawdę wiem, że tam było tak śpiewane. Tam były takie materiały, że to można było wrzucać bez niczego, bez żadnej przeróbki. Tam po prostu były emocje. No ale no.
3: Złośliwe rzeczy martwych. To się zdarza często. Drużyna Wiary Lecha jest już w futsal ekstraklasie. To jest bez wątpienia największe osiągnięcie w sumie historii całego klubu. Biorąc pod uwagę i sekcję trawiastą, i sekcję halową, no bo to jest jednak najwyższa klasa rozgrywkowa. Zaskoczyło was coś po tym awansie do tej futsal ekstraklasy?
0: Wszystko. No to jest nieporównywalne, nie? Jakby organizacyjnie. Tam już nie jesteśmy takim wolnym strzelcem, nie możemy sobie robić, co chcemy. Wiadomo, że są jakieś różne zobowiązania w każdej, w każdych ligach, ale no tutaj jest to bardzo mocno zaostrzone, są kary, trzeba się tego bardzo pilnować. No,
3: są mecze telewizyjne.
0: Są mecze telewizyjne, tak jak ten sobotę 13 na TVP Sport. Bardzo dużo rzeczy nas zaskoczyło. W sumie naprawdę na każdym, w każdym aspekcie. w sumie. I piłkarskim, no może w piłkarskim spodziewaliśmy się, że to będzie zdecydowanie większy, wyższy poziom i będzie trzeba się tak mocno spiąć. Na razie dajemy, myślę, radę, jak na Beniaminka, ale tak organizacyjnie bardzo, bardzo dużo nowości dla nas, więc no jest to dosyć aktywny teraz czas.
2: A propos social mediów samych w sobie, i teraz mi się tak skojarzyło też z trybunami, może odejdę od tego, że to rozmawiamy o najwyższej klasie rozgrywkowej, ale niedawno patrzyłem na stronę na Facebooku Wiary Lecha Poznań i tak sobie skojarzyłem, że kibice są tam, którzy są na trybunach, często jest wstawiane zdjęcie, no bo wiadomo, Wiara Lecha Poznań, mają zamazane twarze. Czy to jest jakieś takie charakterystyczna rzecz dla środowiska kibicowskiego, że zawsze, nawet jak są na piknikowym meczu, to chcą mieć zamazaną twarz?
0: Ale poruszyłeś temat. Jakby to ładnie ująć? To jest zrobione przez nas celowo i tak będziemy pewnie robić jeszcze długo. Nie dlatego, że wśród naszych kibiców są jacyś przestępcy i w ogóle musimy wszystkich ukrywać i tak dalej. Mamy od jakiegoś czasu, a w sumie od zawsze, tak, że jakiegokolwiek byśmy nie rozgrywali meczu, czy to jest jakiejkolwiek rangi, czy to jest mecz, który po prostu nie wzbudza zbyt wielu emocji i nie powinien jakby wśród nikogo jakoś tam wzbudzać tych złych. No mamy na swoich meczach mnóstwo policji i to nie jest jeden radiowóz, to są często...
3: Czyli jest bezpiecznie na waszych meczach.
0: Zawsze właśnie chłopacy się zawsze znają mnie z tego, że jak zaczyna się gdzieś tam przygotowanie, rozgrzewka i tak dalej, jak przyjeżdża właśnie x lodówek już na mecz, to mówię: chłopacy, spokojnie, możemy zaczynać, jesteśmy bezpieczni. Także zawsze są, wszędzie są, jest to pełna po prostu kontrola i no nie chcemy ze względów różnych po prostu tych twarzy naszych kibiców pokazywać, bo nie chcemy dostarczać takich materiałów po prostu.
2: Tak, to prawda. Ale no, jest to ważna kwestia dla pewnie słuchaczy, bo często spotykam się z czymś takim, że wciąż niektórzy boją się chodzić na stadiony właśnie z tego powodu, że widzą na zdjęciach zamazane twarze, ale dementujesz to. To jest bezpieczna rozrywka dla wszystkich.
0: No, myślę, że mogę to zdementować, bo to nie jest tak, że idziemy tam, żeby, nie wiem, czy nasi kibice idą zrobić z założenia jakąś rozróbę i gdzieś tam poniszczyć stadion, nie wiem, no zrobić cokolwiek złego. Raczej idziemy rzeczywiście kibicować i czy ja jadę na mecze, czy idę na mecz, czy jestem na DWL i widzę naszych kibiców, no to założenie jest takie, żeby kibicować, wspierać, śpiewać i doprowadzić drużynę do zwycięstwa, jakoś tam w jakiś sposób pomóc. To jest założenie główne, więc żadne niebezpieczeństwo nie jest naszym planem.
2: No tak, 12 zawodnik w Poznaniu zawsze mocny.
3: Naszym założeniem jest z kolei, że ta audycja niestety musi się zakończyć o godzinie 19, a mamy jeszcze tutaj coś, czego na odtworzeniu, jeśli słuchacie jej online, to możecie sobie po prostu złączyć nową kartę i puścić obok, ale mamy tutaj życzenie muzyczne, jedno tutaj, jak najbardziej, więc ono teraz sobie u nas poleci. Co to będzie? Co to będzie, Marysiu? Widzisz tu?
0: To będzie Bastille.
3: To będzie Bastille. Więc jeśli chcecie, to sobie teraz włączcie na 3 minuty Bastille obok w karcie online, a my wracamy, jeśli chodzi o radio, już za chwilkę.

0: Gramy na aferę. Dziś rozmawiamy o drużynie Wiary Lecha. Ten temat pojawia się u nas przynajmniej drugi raz, bo trzeba by sprawdzić w annałach. Nie, jeszcze się kiedyś pojawił przy okazji też stowarzyszenia, jak chyba zresztą z Marcinem Kawką rozmawialiśmy, tak mi się wydaje. To były wtedy tematy bodajże związane z szeroko pojętym ruchem kibicowskim. Rozmawiamy o tych wielu pozytywnych aspektach właśnie kibicowania. O tym, że kibice założyli w sumie własny klub. Kibice założyli klub, który jednocześnie no, jest jakby takim własnym bytem i własnym losem się rządzi, a z drugiej strony jest też blisko tego Lecha i to też wygląda tak, że nie jest to tak jak na przykład było w Manchesterze, gdzie założyli kibice FC Manchester, czy jak go coś tam nazywa.
1: Po złości.
0: Tutaj to po prostu jest jakby taki miły dodatek do bycia też kibicem Lecha Poznań, tak? Czy się zgadzam z taką
1: ideą? Bardzo urocze określenie DWL. Tak. Jeszcze takiego nie słyszałam. Trochę tak, no jakby to jest... Wiesz, jakby jeszcze komuś było mało, to jesteśmy jeszcze my. Nie, żartuję. Tak, jest to totalnie nieodłączne, myślę, że bardzo połączone, a jednak osobne, także no ciężkie do określenia. I blisko Lecha, ale nie Lech, nie? Więc jakby no to jest takie bardzo nasze... Bardzo kibicowskie, no to właśnie chyba dokładnie o to chodziło.
0: A czy teraz, no bo drużynie Wiary Lecha tej piłkarskiej na trawie mimo wszystko raczej to na razie nie grozi, ale futsalowo macie jakieś takie, powiedzmy, że może obawy albo takie myślenie gdzieś z tyłu głowy myśli pojawiające się, że w tej ekstraklasie no to już jednak kibicowsko też może być nieco bardziej gorąco, no choćby pryzmat meczu telewizyjnego Futsal Ekstraklasa 13 w sobotę, Legia Warszawa, wyjazd, no to już jest taki mecz, który pewnie elektryzuje też gdzieś waszych kibiców, no bo wiemy, jak to jest na tej linii Poznań-Warszawa, a tam jeszcze kilka innych film też jest mimo wszystko w tej Futsal Ekstraklasie, które też mogą wywoływać takie emocje. Mhm.
1: No właśnie bardziej boimy się w drugą stronę, że tylko te takie mecze znanych drużyn ze znanymi drużynami, jakkolwiek to nie brzmi, no właśnie te, które są nazwane typowo odklubowo z różnych miast, czy to jest Śląsk, Wrocław, Jagiellonia, no to, czy na przykład Legia, no to rzeczywiście obawiamy się w drugą stronę, czyli że tylko te mecze będą wzbudzały zainteresowanie kibiców i będą gdzieś tam wypełniały nam trybuny, a te inne kluby jeszcze mniej znane, przynajmniej w Poznaniu, futsalowo, no to rzeczywiście nie pozwolą nam zapełnić tych trybun, a to są równie ciekawe mecze.
0: Bo, często też lepsze drużyny, tak naprawdę.
1: Zdecydowanie, no wiesz, myślę, że jak zapytasz kogoś o Konstrakt, no to nie wiem, czy ktoś w Poznaniu na pewno ktoś, ale czy wiele osób będzie kojarzyło, a to gdzieś tam są drużyny, które cały czas są w czołówkach, więc no bardziej boimy się w tą drugą stronę i przynajmniej w tym momencie mogę wspomnieć, że zapraszamy na te mecze, bo jeśli mogę.
0: Tak.
1: Bo to są naprawdę ciekawe rzeczy.
0: To było moje kolejne nawet pytanie właśnie. Tak, to było moje kolejne pytanie. Jak chcesz przekonać ludzi, żeby powiedzieli Morasko, pojadę tam? Bo wiemy doskonale, że wcześniej też te mecze rozgrywali się na przykład na Politechnice Poznańskiej. Wiemy, że ona teraz przepakowana sportem wszelkiej maści, europejskimi pucharami i tak dalej, i tak dalej. No, Morasko... Wiadomo, dla kibica jest pewnie, nie oszukujmy się, trudniejszym, większym wyzwaniem. Trzeba jechać prawie że za Poznań, ale jak byś zachęciła kibica, żeby właśnie się tam udał? Ja byłem już na Morasku na meczu jednym. Dziękuję. Na tym 10-1.
1: Ale raz? Byłeś tylko raz?
0: No nie, byłem też raz na Politechnice z babcią na Jagiellonii Białystok. Niestety...
1: No, nas odwiedziłeś i przegraliśmy, tak?
0: Ale taki...
1: A to musiało być dawno. Bo...
0: Dawno. Mały wynik był jakiś taki.
1: Bardzo dawno,
0: no.
1: Aj, Piotrek.
0: Tak, ale nie no, ten mecz na Morasku to był w zeszłym sezonie. W listopadzie zimno było.
2: Tak.
1: No, wiecie, Na pewno po pierwsze po prostu przyjechać, chociaż ten raz, zobaczyć jak to jest, nie? Bo jakby ciężko mi powiedzieć przyjedź, jak ktoś się nie interesuje w ogóle futsalem i nie wie na czym to polega i jak to wygląda i jest to właśnie daleko na przykład, no to trudno jest zachęcić do tego i zdaję sobie z tego sprawę, że gdzieś tam jesteśmy w Poznaniu też przesyceni takimi różnymi wydarzeniami, bo dzieje się cały czas coś i jak nie lek, jak nie DWL, jak nie inne sporty, żużel i tak dalej, to wiadomo, że jest tego sporo. Zapraszam po prostu, żeby przyjechać i zobaczyć, że to naprawdę jest mega emocjonujący sport i tam się naprawdę dużo dzieje.
0: Szybko
1: i
0: się wszystko
1: tak,
0: dzieje.
1: I ja z zachwytem patrzę za każdym razem na futsalistów, jak oni co oni robią z piłką, bo naprawdę to są takie umiejętności, żeby być już na tym poziomie ekstraklasowym. No mamy ekstraklasę w Poznaniu, ludzie, także
2: i mamy też pierwszą ligę, ale to na tej zielonej części piłki nożnej.
0: Chciałem tutaj wspomnieć, że wspominaliśmy już o trenerze, ale przecież zapomnieliśmy, że przecież to też jest drużyna, gdzie są Extranjeros, gdzie są magicy.
1: Magicy tak.
0: Latynosko-iberyjscy.
1: No tak, to jest też coś nowego. Wiem, że zaczynaliśmy gdzieś tam jako klub typowo właśnie kibicowski. Ten futsal musiał się rozwinąć w tą stronę bardziej
0: jak w koszykówce. Musisz
1: tak,
0: mieć tych dwóch obcokrajowców.
1: Ale to już jest ten motyw, wiesz, że tam już jest, te wszystkie ligi już same cię zmuszają do tego, bo im wyżej w futsalu i tu już jesteśmy najwyżej jak mogliśmy w tym momencie, no to tam naprawdę już nie dałoby się tylko szukać wśród futsalistów polskich, bo nawet ich tylu nie ma pewnie, żeby no, szukać tak, na takim poziomie, bo
2: futsal
1: też nie jest, tak,
2: futsal
1: też nie jest taki rozwinięty, aż tak w Polsce. Mhm. No więc jakby to trzeba było tak zrobić ostatecznie i tych zawodników gdzieś tam pościągać i fajnie wyszło, no bo ta ekstraklasa jest i teraz widać ten poziom i naprawdę dają różnicę, nie?
2: Zapytam
1: nie
2: cię
1: ujmując
2: jeszcze...
1: oczywiście polskim zawodnikom, których też mamy fantastycznie.
2: No tak, ale obecnie zawodnicy Wiary Lecha Poznań Futsalowej, no dla mnie to są magicy na boisku i widać, czuć te latynoskie rytmy, trochę tak piłeczka
0: nie, no,
2: chodzi.
0: Jak byłem na tym meczu z Jagiellonią Białystok dawno temu, to już też byli magicy.
1: No tak?
0: Był taki, którego faulowali tam ci łysi z
1: Białego. Ten,
2: dokładnie.
0: Taki wysoki, długi.
1: Uriel?
2: No, Uriel Cepeda jest akurat, tak, walczył o koronę króla strzelców, a może nawet ją zdobył.
0: Ale patrzę sobie tutaj, bo tak zapraszamy na ten mecz telewizyjny, no ale nie będziemy robić tylko telewizji publicznej tutaj reklamy. Patrzę, że czwartego mecz w Poznaniu.
1: W niedzielę.
0: I Jagiellonia-Białystok akurat.
1: Jagiellonia-Białystok, także też niezwykły mecz.
0: Godzina 16.
2: Tak. Ale będziemy też o tym na pewno informować.
1: To jest u nas na Morasku. Słuchajcie, będzie też się dużo działo, będzie w przerwie coś ciekawego, bo będą też dziewczyny tańczyły, także będzie zespół taneczny. Też będą takie dodatkowe atrakcje i u nas nie trzeba się bać o racę, ani o nic innego takiego jakiegoś, więc można wpadać też z dziećmi. To jest niedziela, więc akurat czemu dzieciom nie pokazać nowego
0: przerwa
1: sportu?
0: Przerwa reprezentacyjna, ktoś tak, może być spragniony futbolu.
1: Ostatnie dni przerwy reprezentacyjnej, chyba dwa dni przed, tak? Zakończenie,
0: tak,
1: więc
0: tak,
1: nie, wszystko mówi za tym,
0: wszystko
1: żeby się na Morasku pojawić.
0: Jagiellonia Białystok.
1: Tego
0: nie, absolutnie.
1: Dawni
0: znajomi z pierwszej ligi. Nie, świetnie to wszystko wygląda. Wszystko,
2: będziemy tak o tym na pewno przypominać w Sporting Club Afera. Piątki i poniedziałki o godzinie 18.
1: Same reklamy.
0: Dobrze, mówimy o futsalu, a co tam na trawie w najbliższym czasie? Jakie plany?
1: No dziś, teraz, za chwilę.
0: No tak, dziś, teraz, za chwilę.
1: Dziś, teraz, za chwilę jadę.
0: W momencie, gdy już ta audycja będzie w internecie, to już będzie...
1: No, puchar.
2: A może ktoś jest akurat w drodze, tutaj przy rondzie Rataje, także tak, na ulicy tak. Harcerskiej.
0: Nie skręcajcie w kierunku Swarzędza, jedźcie w kierunku Kojegów.
1: Bardzo was lubię, chyba będę tu częściej przyjeżdżać.
0: Zachęcamy.
1: Przychodzić, ja mam tu tak blisko. 27, czyli w niedzielę też gramy. I tu fajnie...
0: W szeroko pojętym Poznaniu.
1: Właśnie chciałabym powiedzieć dokładnie, ale nie chcę powiedzieć, wiesz, kogoś zmylić. Może mi się uda to na szybko, nawet chyba mi się uda.
0: 27 września.
1: 27, tak. I to jest Lechia Kostrzyn, DWL 14.
0: W Kostrzynie kiedyś sędziowałem.
2: O!
0: Tak. W dniu rozpoczęcia Euro 2016.
1: Ale wiesz, tak mówisz, ale no właśnie my czasami nawet tych kibiców mamy na tych lądach i z różnych FC nawet więcej niż u nas gdzieś tam na Śródce się pojawia, także nie, no tak, spodziewam się, że teraz też tak będzie.
0: Ja też muszę przyznać, że trochę wam też pewnie mimo wszystko frekwencyjnie pomaga to powiązanie z ruchem kibicowskim Lecha, bo ja pamiętam, że wtedy jak byłem na tym meczu 10-1, no to nie oszukujmy się, rywal paździerzowy, wszystko jakby zakończone w przeciągu 7-8 minut, bo tam już szybko wszystko poleciało, jeśli chodzi o wynik, a rzeczywiście tych kilkuset kibiców było.
1: Mówisz teraz o DWL?
0: O DWL, futsalowej.
1: Okay.
0: Tak, nie, no naprawdę tam była niezła frekwencja, jak na listopad na Morasku wtedy.
2: Ja mam ze swojej miejscowości dosyć małej, Czarnków, takie doświadczenia z drużyną Wiary Lecha Poznań, że ludzie aż, nie powiedziałbym, że z egzotyki, ale przychodzą, żeby zobaczyć, jak grają kibice na boisku.
1: Ja mam takie anegdoty z różnych mniejszych miejscowości. Uwielbiam to, jak stoję gdzieś tam, wiecie, przy boisku, więc też blisko jakiegoś płotu, przejścia i tak dalej. I bardzo często ludzie podjeżdżają zachwyceni, zafascynowani. Widzą ten herb i mają tak: Lech przyjechał? A to jest rezerwy? Kto to jest? I wiesz, ja zawsze wtedy mówię, od razu reklama leci, mówię, kim jesteśmy, co robimy,
0: jaka jest wasza idea,
1: całe... Tak. I ludzie bardzo często i na Śródce, i gdzieś tam na wyjazdach zatrzymują się przy boiskach, to widać, zatrzymują się, bo słyszą tych kibiców, oni śpiewają przyśpiewki lechowe i zastanawiają się, co jest grane w ogóle.
0: I to też jest naprawdę unikalny projekt w skali Polski, nie?
1: Bo myślę, że nadal
0: nie przypominam
1: tak.
0: sobie żadnej innej ekipy, która by takie coś stworzyła.
1: I ja ostatnio coś słyszałam, że się takiego odbywa, nie powiem dokładnie jaka nazwa i gdzie, ale gdzieś tam czytałam, że coś ktoś próbuje już, ale no zawsze możemy powiedzieć, że byliśmy pionierami.
0: Znowu wyznaczyliście trendy.
1: Wyznaczamy trendy, słuchaj, no.
0: Marysia Jaroni, drużyna Wiary Lecha była dzisiaj tutaj u nas w studiu. Dziękujemy ci bardzo.
1: Ja wam dziękuję. Super się rozmawiało.
0: Kuba Jamrus był za konsoletą, przy mikrofonach.
2: Filip Szymkowiak.
0: Piotrek Przyborowski. Ten odcinek oczywiście na Spotify i YouTubie oraz innych platformach wszystkich obecnych. Zapraszamy też na Facebooka, Twittera, Instagrama, TikToka. Koniec. To wszystko. Do usłyszenia. Cześć, cześć.

0: subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00. Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
7: Taki wakacyjny dżingiel, a to już pierwszy dzień jesieni dzisiaj. Także ostatni tydzień wakacyjnych aferytmów pod palmami. Dzisiejszą audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie przez tę godzinkę będzie dla Was Karolina Ziembińska. No i jeżeli ten jesienny, nostalgiczny, dekadencki klimat Wam się już udzielił, no to dobrze się składa, bo 26 września odbędzie się Festiwal Muzyki Dekadenckiej, no i mamy dla Was wejściówki. Konkretnie to jedną wejściówkę podwójną. Zagrają tam Karaluch, Zły Pan 2137 i Unborn Suffer, a to wszystko w klubie pod Minogą. Już 26 września, także jeżeli chcecie zgarnąć tę wejściówkę i zabrać kogoś na taki dekadencki festiwal, no to wysyłajcie SMS-y na numer 7148, w treści wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to Wy chcecie się wybrać na ten festiwal. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze i na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 20:00. A tymczasem przechodzimy sobie do naszych nowości. A pierwsza propozycja, z którą polecam się zapoznać na jesień, bo jest właśnie taka bardzo nostalgiczna i przyjemna do słuchania pod kocem, to jest najnowszy album od Nat Cichockiej, czyli Szpila. Szpila wyszła 4 września. Dokładnie. I jest to album w dużej mierze o wchodzeniu w dorosłość, ale nie traktuję tego momentu jako taki nowy rozdział odcinający od poprzedniego, tylko jest to takie spojrzenie na młodszą Natalię z dzisiejszej perspektywy. I ta tytułowa Szpila też ma tutaj swoje znaczenie, bo jest to coś, co kłuje i uwiera, ale też tak daje o sobie znać, motywując do jakichś zmian w życiu. Muzycznie tutaj mamy głównie pop wymieszany z house'em i R&B, także bardzo przyjemna mieszanka, a teraz posłuchamy sobie utworu Switch.

Jeżeli chcecie posłuchać Nat Cichockiej, to zagra ona 9 października jako support Oyster Boya, który swoją drogą również wydał najnowszą płytę tego samego dnia co Nat, także polecam zapoznać się z dwiema płytami i pójść sobie na taki koncert, a my zostaniemy w tych takich liryczno-popowych klimatach jeszcze na chwilę. No, następną propozycją będzie Serotonina, czyli najnowszy singiel od Zofii Justyńskiej. Utwór mogliście już usłyszeć gdzieś tam na streamingach, bo jest on na epce ze zbiorem utworów w wersji live Zofii. No a 18 września wyszła równie piękna wersja studyjna tego właśnie utworu. I jest to ostatni singiel z płyty Śniło mi się, że się nie zakochałam, która premiera będzie miała 16 października. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, jak samym tytułem Zofia potrafi chwycić za serce. A teraz posłuchamy Serotoniny.

Zofia Justyńska i Serotonina z nadchodzącego albumu, który zapowiada się bardzo dobrze nie tylko muzycznie, ale też wizualnie. Single, które wyszły do tej pory, są oprawione teledyskami w takim bardzo mrocznym, ale jednocześnie baśniowym klimacie. Mi się to trochę kojarzy z taką jakąś mroczną wersją Królewny Śnieżki, tak jakby Zofia odgrywała tą rolę. Jest to na pewno wszystko bardzo spójne i koniecznie, jeśli macie ochotę, to odpalcie sobie na YouTubie te teledyski. No i te wszystkie wizualne koncepcje mają też być przeniesione na trasę koncertową, która startuje już 12 listopada. Dzisiaj zostały ogłoszone wszystkie daty. Niestety nie ma tam Poznania, jest Warszawa, Katowice, Wrocław i Kraków. No może jeszcze się doczekamy jakichś dodatkowych dat, a tymczasem przechodzimy do stałego punktu programu. Mixtyfikacje, czyli debiutancki album od zespołu Chili Breeze, jest aktualną płytą tygodnia i jest to projekt na styku elektroniki, trip-hopu, jazzu, trochę jakkolwiek to nazwać, muzyki alternatywnej. I tutaj jest w ogóle ciekawa historia tego zespołu, bo powstał on w 2023 roku i miał być takim jednorazowym projektem występującym podczas festiwalu Sielanka Fest. A szybko przerodziło się to w regularną działalność koncertową, która trwa do dzisiaj. No i tym sposobem teraz dostajemy ich debiutancki album. Cała płyta opowiada o relacjach, o dojrzewaniu, stracie, nadziei i wewnętrznych konfliktach, czyli to są takie tematy, które gdzieś tam w większości tych muzycznych albumów się przewijają, ale jednak właśnie są oprawione taką bardzo ciekawą aranżacją. Są takie trochę melorycytowane teksty, które gdzieś tam intrygują i wprawiają w taki dosyć mroczny, surrealistyczny klimat. A teraz przekonacie się o tym z utworem Biegnę.

płyty tygodnia, a my przechodzimy do najnowszego albumu od Misi Furtak, czyli Otuchy. No i o co chodzi z tym tytułem? Otóż pierwsze płyty artystki, czyli Co przyjdzie i Wybory, zadawały takie pytania odnośnie przyszłości, stawiały niepewność na temat tego, w którą stronę zmierza świat, no i generalnie stawiały taką strasznie pesymistyczną wizję. I z tej właśnie bezsilności narodziła się potrzeba pracy na rzecz środowiska, takiej pomocy innym ludziom. I Misia z tego powodu właśnie postanowiła, że zacznie wspierać inne kobiety z branży, została taką mentorką dla innych artystek, dodawała im właśnie otuchy. No i stąd tytuł tego albumu, który jest obrazem właśnie tego czasu i tych działań. Na albumie gościnnie pojawiła się Daria ze Śląska i właśnie artystki wzajemnie, przechodząc przez różne swoje trudne przeżycia, przez różne dolegliwości, dodawały sobie wzajemnie otuchy i przerodziły to w piosenkę Przed siebie.

jak mówi sama Misia Furtach, otucha to coś, czego w ostatnich latach bardzo potrzebuje i coś, czego jej zdaniem aktualnie cały świat potrzebuje i ja się z tym zgadzam, bo żyjemy trochę teraz w takim ciągłym strachu. No i właśnie o tym jest następny utwór, którego posłuchamy, czyli najnowszy singiel od Lotty, Boję się bać. Jest to ostatni singiel zapowiadający album Pokoik, który ujrzy światło dzienne i portale streamingowe już 9 października.

Polka. Wciąż, jak to w stylu Lotty, będzie hyperpopowo, ale jak sama artystka zapowiada, album ma iść trochę bardziej w stronę postpunku, poppunku, ma być bardziej gitarowo, energetycznie, ma być dużo wyciskaczy łez, dużo emocji, no i przede wszystkim pokoik to jest takie zaproszenie do tego tytułowego pokoiku nastolatki, do pokoju Lotty sprzed lat, z jej czasów takich dziecięcych. I też swoją twórczością właśnie mam wrażenie, że zaprasza wszystkich do powrotu do swoich takich dziecięcych lat. Tą taką, chciałabym powiedzieć, że infantylnością, ale jest to trochę negatywnie odbierane słowo, więc no, jest to artystka na pewno, która właśnie z tej infantylności robi coś dobrego. Boję się bać to utwór o lękach, tych większych i mniejszych, tych głupich i tych takich bardziej uzasadnionych, tych, które nam towarzyszą przez całe życie, gdzieś tam właśnie od dzieciństwa, no ale też tych, które pojawiają się nagle. I doskonale Lotta mówi w tej piosence, czego się boi.

Lotta i Boję się bać, a teraz przejdziemy do kolejnego utworu o strachu, bo będzie to Paranoia, czyli najnowszy singiel z nadchodzącego albumu Szczyla, albumu, który będzie nosił tytuł Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. No i Paranoia jest o strachu o to, przed tym, co się zbliża, wynikającym z takiego nadmiernego analizowania rzeczywistości, stworzenia potencjalnych scenariuszy i poczucia ciągłego zagrożenia. No, kto z nas tak nie robił? Paranoia jest odsłonięciem takiej trochę mroczniejszej strony Szczyla, której do tej pory nie znaliśmy, bo przynajmniej mi on się kojarzy z takimi raczej radosnymi, trochę wakacyjnymi piosenkami. No a tutaj jest dosyć tak emocjonalnie, właśnie nie przez jakieś takie nadmierne użycie różnych środków stylistycznych czy jakichś takich zabiegów, które mają dociążyć ten utwór, ale przez właśnie konsekwentne utrzymanie tego napięcia emocjonalnego. Paranoia od Szczyla na produkcji Bruno. Już teraz posłuchajcie.

ciebie. Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: księżycem, przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Paranoja z nadchodzącego albumu Szczyla. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, którego premiera zaplanowana jest już na 30 października, także trochę ponad miesiąc. A teraz wydanie deluxe, wydanie takie dodatkowe płyty Wednesday, Blitz, bo ostatnio wydali właśnie album, reedycję albumu z 8 dodatkowymi remiksami i rearanżacjami piosenek z płyty. Wyszło ono dokładnie dzień przed rocznicą wydania tej oryginalnej wersji. No jest to bardzo ciekawy zabieg, jeśli chodzi o ten gatunek, w którym zespół tworzy, no bo jednak jest to rockowe granie i tworzenie tutaj remiksów chyba rzadko się zdarza, a Elderberry Wine, którego zaraz posłuchamy właśnie w zremiksowanej wersji, to jest utwór, który ma raczej taki spokojny, ale trochę rozpaczliwy klimat i w tym tanecznym, takim elektronicznym remiksie brzmi dla mnie dosyć groteskowo. Jeszcze nie wiem, czy do końca mi się to podoba. Jest to na pewno coś ciekawego, co warto usłyszeć, ale sami się o tym przekonajcie i zdecydujcie, co o tym sądzicie.

Znalazłam taki komentarz gdzieś pod tą piosenką, że to Elderberry Wine od Wednesday, ale lata 2000 i przymierzalnia w centrum handlowym, więc tak chyba tylko tutaj zostawię z tym komentarzem. No i przechodzimy sobie teraz już z powrotem na polską scenę i to, co tutaj ostatnio dostaliśmy nowego, czyli Kuba Folwarczny i singiel Nie powiesz nic. Jest to już trzeci singiel z nadchodzącej płyty i premierowo można było usłyszeć go podczas festiwalu Great September i to aż dwa razy. No i mamy tu zdecydowanie dużo gitarowego grania, ale połączone z melancholią i z takimi bardzo intymnymi wersami. Utwór opowiada o bliskości, która powoli zamienia się w dystans, o dwójce ludzi, którzy wciąż żyją ze sobą, ale dzieli ich coraz więcej, o tym, jak właśnie ktoś, kogo znamy, może się z czasem stać zupełnie obcy. Kuba Folwarczny i Nie powiesz nic.

Ja Kubę Folwarcznego poznałam dosyć niedawno przy okazji jego współpracy z Zosią Justyńską na utworze Bez Ciebie, której zresztą też dzisiaj słuchaliśmy. No i uważam, że jeżeli chodzi o te najbardziej emocjonalne piosenki, ale właśnie w męskim wydaniu z męskim wokalem, to plasuje się zdecydowanie gdzieś tam w topce. Tak trochę mi się kojarzy z Igorem Herbutem, który w sumie nadal koncertuje i tworzy, ale gdzieś tam wydaje mi się, że swój pik miał te 10 lat temu, tak kojarzy mi się bardziej no, z tymi już dawniejszymi czasami, więc jest dobre następstwo na polskiej scenie. A teraz przeniesiemy się w jakieś ładne miejsca, bo tak nazywa się ostatni singiel z nadchodzącego albumu zespołu Zachwyt. Album, który będzie nosił tytuł Chciałbym być jak Wojtek Nowak. No i jest to już ostatni singiel, który jest wydany z tego albumu, a ja nadal nie wiem, kim jest Wojtek Nowak i o co chodzi z tym tytułem. Nie mogę znaleźć nigdzie informacji na ten temat, więc jeżeli ktoś z Zachwytu przypadkiem słucha tej audycji, to proszę, napiszcie do mnie, bo ja bardzo chcę wiedzieć. No i płyta wychodzi już niedługo, a razem z nią rozpoczyna się trasa koncertowa zatytułowana w ten sam sposób. 16 października zagrają w Warszawie, a 21 listopada będą w Poznaniu. No i zagrają razem z zespołem The Ferals, który będzie ich supportował, także te dwa zespoły można odhaczyć za jednym razem. No a jeśli chodzi o samą płytę, na którą czekamy, no to myślę, że będzie ona bardziej optymistyczna i bardziej taka radosna, co właśnie już słychać po tych singlach, które mogliśmy już usłyszeć. No i teraz tego ostatniego posłuchamy, czyli Ładne Miejsca.

Zachwyt zabrał nas w ładne miejsca, a ja was jeszcze teraz na koniec dzisiejszego aferytmu zabiorę w kilka ciekawych miejsc. No a następnym będzie album od Biba Dubi, Pylon, i jest to faktycznie taka trochę podróż, bo album został napisany w zeszłą jesień podczas trasy, w zasadzie po trasie koncertowej artystki, kiedy to długie godziny spędzała w autobusie, a jedynym znajomym widokiem był dla niej słup wysokiego napięcia, czyli właśnie ten tytułowy Pylon. Album ten bardzo ciekawie łączy takie przeciwstawne dla siebie grunge'owe brzmienia z melodyjnymi tekstami i melodyjnym wokalem, i idealnie słychać to w utworze Radio.

Biba Dubi z utworem Radio doprowadziła nas już do końca dzisiejszego aferytmu, ale na koniec jeszcze jedna mała zapowiedź, bo już w ten piątek wychodzi album Białego Falochronu zatytułowany Było sobie życie. No i jednego z pierwszych singli z tego albumu sobie za chwilę posłuchamy. Dzisiejszą audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Przy mikrofonie była dla was Karolina Ziembińska, a już teraz Biały Falochron i Zagadka na ficie z Gest Julką.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 20.

0: I've named this one Post Office.
1: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
0: Każdy czwartek o godzinie 22.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl.
3: Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Szampan MP3.
6: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
7: W środę o 20:00.
5: Zaprasza zespół Niemoc.

0: Dobry wieczór, z tej strony Filip Awłas i zapraszam na 101. szampana MP3 w Radiu Afera. Zaczynamy drugą setkę i jednocześnie zaczynamy dzisiaj kalendarzową jesień, a zaczynamy nie byle jak, bo z gościem. Mówię zaczynamy w imieniu swoim i Radka. Radka dzisiaj nie ma, ale na pewno wróci i myślę, że również tutaj podpisuje się pod naszą gościną w radiu. Ugościmy dzisiaj Piotrka Sadowskiego. Cześć Piotrek.
1: Hej, cześć. Bardzo miło mi, że tu jestem i bardzo miło cię słyszeć i widzieć.
0: No, cieszę się, jak goście po prostu cieszą się z przybycia do radia. Piotrek jest muzykiem związanym z Poznaniem. No i z tego, co mówiłeś, to twoja pierwsza wizyta za mikrofonem w radiu.
1: Tak, dzisiaj mój debiut radiowy.
0: Ja się bardzo z tego cieszę, że w szampanie takie rzeczy mogą się dziać, bo no jest to super, a bardzo lubimy z Radkiem gościć tu różne zespoły, zwłaszcza ziomków dobrych, a ziomków, co robią fajną muzę, to już w ogóle. No więc trochę dzisiaj sobie pogadamy o twórczości Piotrka, o twojej ogólnie działalności. Na pewno mogę zdradzić, że zbliża się premiera płyty już 1 października, ale może o niej opowiemy przy okazji następnego kawałka. Pierwszy utwór to był Bez Słów, który poleciał, a co posłuchamy teraz?
1: Teraz będzie utwór Plan, single ostatni.
0: No to posłuchajmy Planu.

0: Słuchajcie Szampana MP3 w Radiu Afera, a moim gościem i naszym aferowym jest Piotr Sen. Właśnie usłyszeliśmy jego utwór Plan, który jest najnowszym singlem pochodzącym z sierpnia. No i właśnie, trochę tych singli wydałeś. Może opowiedz jakby do czego one prowadzą, bo wiem, że trochę przyjąłeś taką strategię singlową, co w dzisiejszych czasach słuchania muzyki na streamingach chyba się opłaca i ma sens jak najbardziej, no ale zwieńczenie płytą będzie. Opowiedz coś o płycie, która ukaże się już 1 października.
1: Tak, jest to metoda singlowa, aczkolwiek nie ukrywam, że ta określona data premiery płyty bardzo pomaga mi te single puszczać.
0: Deadline jest ważne.
1: Wiesz co, deadline, ale też po prostu ja w ogóle zamierzałem tą płytę puścić w czerwcu już, nie? I to tak w sumie bez jakichś mocnych zapowiedzi i niech się dzieje co chce, ale tutaj muszę pozdrowić i serdecznie podziękować Misi Furtak, którą spotkałem na swojej drodze i powiedziała mi o tym, że po prostu warto oddać należyty szacunek tej sztuce, którą się stworzyło i po prostu zrobić wszystko, żeby ona poszła jak najszerzej, na tyle, na ile mamy sił. I tak oto 1 czerwca ustawiłem sobie 3-miesięczny plan, który miał się zakończyć. Który się zakończył właśnie 1 października.
0: Czekaj,
1: 1 lipca, bo sierpień, cały wrzesień, tak. No więc od 1 lipca ten mój plan trwa taki, co zrobić, żeby ta płyta jakoś
0: Bardzo fajna strategia, a sama płyta będzie miała tytuł, zdradź, bo jest bardzo fajne.
1: Tak, sama płyta będzie miała tytuł Polish Neurotic.
0: Bardzo mi się ten tytuł spodobał, zwłaszcza w połączeniu ze zdjęciem, które już zapowiedziałeś. Okładka się ukazała, bo mega dobrze pasuje to do twojej muzyki.
1: Tutaj, przepraszam, że się wtrącę, ale autorką jest Mia Sztam. Bardzo polecam tą artystkę, fotografkę. Obserwujcie ją na Instagramie.
0: Pozdrawiamy. A opowiedz też coś o swojej drodze muzycznej, bo ja wiem, że ty się zajmujesz bardzo wieloma rzeczami, do czego wrócimy później, ale samo to, co robisz, twój główny instrument, którym jest fortepian, z tego, co pamiętam, i ogólnie produkcja, opowiedz trochę o tym, jak do tego doszedłeś.
1: Tak, u mnie w ogóle cała moja droga muzyczna zaczęła się od pianina, od starego pianina znajomego moich rodziców, który właśnie chyba zamykał pub, który w Lesznie, ten pub się chyba nazywał Kulturka w Lesznie Wielkopolskim, tam skąd pochodzę. I właśnie chciał się go pozbyć, a moi rodzice obok mieli biuro i taki mały schowek, w którym po prostu mogli to pianino przechować, nie? I tak właśnie to się zaczęło, że oni przechowali to pianino i ja akurat wtedy, nie wiedząc o tym, wpadłem na to, że chcę się nauczyć grać na pianinie. I jak im o tym powiedziałem, to powiedzieli, ej, my mamy pianino w schowku.
0: Kurczę, to jest super fajna historia, takie pianino w ogóle z historią, z takim po prostu, które nasiąkło tą muzyką w pubie, pewnie graną też tak przechodnio, okazjonalnie przez ludzi.
1: Tak, w ogóle, wiesz, to pianino jest w ogóle kiepskie w użytku. Ja jak przyjeżdżam do domu, to bardzo lubię na nim grać, pomimo tego, że ono strasznie nie stroi, tam w środku jest wyżarte przez korniki. No, mój tata ciągle ma jakieś takie marzenie, że to kiedyś wyremontujemy i będzie stało. Moja mama chce się go pozbyć, z tego co wiem, bo trochę zajmuje dużo miejsca w pokoju. Rodzice słuchają, także pozdrawiam serdecznie i tutaj może jakiś kompromis się znajdzie.
0: No tak, ale w twojej obecnej muzyce to pianino trochę schodzi na trochę dalszy plan. Myślę, że jest silnym backgroundem takim też teoretycznym, ale no twoja muzyka jest przede wszystkim elektroniczna wraz z silnym wokalem, czego słyszymy w twoich, co słyszymy w twoich singlach, i myślę, że możemy posłuchać dalej, a potem opowiesz, skąd ta zajawka się wzięła na produkcję. Jaki teraz utwór?
1: Jasne, pewnie. Teraz utwór, od którego się zaczęło wszystko i... Aha, nie, przepraszam. Bo spojrzałem na złą listę. Teraz utwór, który był również moim singlem, Mroźny Groźny.

0: To był Piotr Sen z utworem Mroźny Groźny. Groźna nazwa, groźny mood utworu. Trochę inny niż swoje pozostałe kawałki. Myślę, że to jest dobry moment, żeby o tej płycie trochę opowiedzieć. Jak ona powstała? Czy zrobiłeś ją sam, czy z czyjąś pomocą? Wiem, że jesteś też producentem. Często produkujesz muzykę innych wykonawców, więc czy wszystko ogarnąłeś po prostu samodzielnie?
1: Nie, tutaj produkcją w dużej mierze zajął się Kuba Kuteras, którym w ogóle stworzyłem całą tą płytę. Kuba również zajął się później miksem oraz masteringiem tej płyty, więc nie, absolutnie tutaj wszystko było robione z pomocą Kuby.
0: A Kuba już leciał też w Szampanie, ponieważ jesteśmy połączeni w ten sposób, że Kuba kiedyś wydał swoją płytę w Seszele Records, które prowadzimy razem z zespołem Bluszcz, więc wszystko jest połączone, widzę. No ale myślę, że taka strategia ma trochę sens, bo ciężko jest być swoim własnym klientem, swoim własnym producentem, właśnie masteringowcem, dźwiękowcem. Chyba dużo to daje, jeśli się zdejmie ten ciężar z siebie, z takiego, przestaje się być na chwilę sypialnianym producentem, tylko właśnie można outsourcować to na kogoś i skupić się na samym tworzeniu.
1: Tak, wiesz co, nawet sam ten fakt tego, wiesz, spotkania się z perspektywą innego człowieka na coś, czego ty nie jesteś pewny, a jesteś z tym związany, pewny.

0: To fajne podejście, bo otwarcie się na innych to jest jednak, no, otwiera po prostu głowę człowiekowi. Dobrze, posłuchamy teraz dwóch kawałków, które były najstarszymi singlami z tej płyty. Będzie to Las oraz Film. Je wypuściłeś jeszcze w ubiegłym roku, jako taki teaser, no ale na płytę wchodzą. Płyta jest dość długa i ciekawa. Czy w jaki sposób będziesz płytę wydawał?
1: Tutaj też w sumie będzie trochę taki teaser tego, jak będę tą płytę wydawał, i ona będzie wydawana fizycznie w formie herbaty.
0: O kurde, dobra, może do tego wrócimy później, a może zaciekawiłeś, myślę, że mnie i innych słuchaczy Radia Afera. Posłuchajmy teraz Lasu i Filmu, najstarszych singli zapowiadających płytę Polish Neurotic Piotra Sna.

0: Słuchacie Szampana MP3 w Radiu Afera i gości u nas dzisiaj Piotr Sen. Usłyszeliśmy właśnie dwóch najstarszych singlów, singli zapowiadających jego płytę, czyli Lasu i Filmu. Bardzo nastrojowa. Bardzo w tej twojej muzyce jest dużo wątków muzycznych. Wydaje mi się, że jest pewien wspólny mianownik, który łączy twoją muzę. Jest to taki vibe wokalu, ale wszystkie utwory się różnią i widać, słychać tu mega dużo różnych inspiracji. Kurczę, no o inspiracjach to może pogadamy później, bo będzie co tu puszczać, ale jest taka spójność. No a wróćmy do tej herbaty i zapowiedzi wydawania płyty. Czy może zdradzić coś więcej, czy mamy poczekać ten jeszcze tydzień i się przekonać?
1: Na pewno zdradzę, że prawdopodobnie ta herbata nie będzie jeszcze dostępna za tydzień. Za tydzień będzie dostępna płyta cała do przesłuchania oraz do zakupienia wersji cyfrowej na Bandcampie, ale ta herbata się tworzy. No i to będzie herbata na dobry sen.
0: Kurczę.
1: Tyle mogę zdradzić.
0: To jest dobre wymyślenie. Myślę, że warto się zapisać na jakimś preorderze na Bandcampie, bo też jest taka opcja. Czyli wydajesz na Bandcampie i w dystrybucji cyfrowej to jest fajna. Bandcamp to w ogóle jest super opcja dla muzyków niezależnych. No, a właśnie wydając płytę samemu tak naprawdę, ważna jest promocja, a z tego, co widziałem, to ty na social mediach mam wrażenie, że bardzo dobrze się odnajdujesz, mimo tego, że wiadomo, to jest ciężkie zajmować się i muzyką, i socialami, takim kreowaniem swojego wizerunku, ale u ciebie jest to takie naturalne, bez spiny i widać jakby, że masz też dystans do tych social mediów.
1: Dziękuję. To jest bardzo miłe, co mówisz, bo tak naprawdę aktualnie jestem w swoim najlepszym momencie życiowo-instagramowym, jeśli można tak powiedzieć, z tymi socialami. Jakoś się odnajduję, aczkolwiek jeszcze kilka miesięcy temu spotkałem się z moją znajomą graficzką, która zresztą pracowała przy oprawie zdjęciowej do singla Las i właśnie spotkaliśmy się w kawiarni i ja właśnie byłem strasznie zmęczony tymi socialami i w ogóle przebodźcowany i ja zadałem jej pytanie, jak ona sobie radzi z tym, a ona mi powiedziała, że po pierwsze to ona sobie nie radzi z socialami.
0: Większość twórców.
1: Tak, i tak właśnie sobie razem porozmawialiśmy o tym i to też w sumie myślę, że też się przyczyniło do tego, że po tych miesiącach jakoś udało mi się odnajdywać. Nie?
0: Bo chyba taki moment, jak zdejmiesz tego ciśnienie i taką chęć, żeby się przebić, wyczuć algorytm, wszystko rozkminić, to jak przestaniesz myśleć o tym, tylko zaczynasz robić po prostu swoje, jesteś sobą, to chyba wtedy to tak naprawdę chwyta i też mi się wydaje, że ta naturalność jest doceniana przez odbiorców.
1: Tak, też tak myślę, kurczę, wiesz co, no ja też o tym algorytmie wcale nie myślę. Szczerze to mi właśnie najwięcej dało to, co mówiłem wcześniej, że sobie ustaliłem tam jakiś plan i wiem, że te 3 rolki w tygodniu albo 4, to że to jest po prostu droga do tego, żeby wydać tą płytę, nie? I tak jak kiedyś ja robiłem sobie jakąś rolkę i tam, nie wiem, miałem 5 polubień i byłem obrażony na cały świat i twierdziłem, że zaraz usunę w ogóle wszystkie social media, to tak teraz, wiesz, wrzucę jeden post i tak naprawdę, no, nie myślę o nim aż tyle i on nie waży też dla mnie aż tyle, no bo ja już myślę o kolejnych jakichś tam ruchach, nie? Jakby o tym, że za 2 dni będzie kolejny i że to tak naprawdę jest część jakiejś większej całości.
0: No i to jest, myślę, że bardzo zdrowe podejście. No a teraz posłuchamy czegoś przedpremierowo, może specjalnie dla słuchaczy Radia Afera, coś, co jeszcze nigdzie nie leciało. Co to będzie?
1: Teraz będzie utwór, co mam w szafie. Bardzo go lubię. Najdłuższy utwór z płyty.
0: O, najdłuższy utwór, to idealnie do szampana MP3. My bardzo często puszczamy długie utwory, nie boimy się nieradiowych formatów i myślę, że wszyscy aferowicze również. Posłuchajmy sobie Piotra.
1: A jeszcze ci się wetnę, tak? Że właśnie jak myślałem też o tych numerach inspiracyjnych, jakie przynieść, to ja w ogóle jestem mega fanem utworu Tomka Makowieckiego Dziecko Księżyca i ten utwór ma 10 minut i tak właśnie myślałem, czy to było dla was za długie, czy może byście się ucieszyli.
0: Na
1: właśnie.
0: Pewno nie, ale obawiam się, że zadziałoby się to kosztem naszej rozmowy, dla której tutaj trochę też dziś jesteś. Myślę, że fajnie dziś posłuchać dużo twoich utworów, ale do inspiracji też wrócimy. No to teraz Piotr Sen i Co mam w szafie?

0: To był utwór Co mam w szafie Piotra Sna, a słuchacie Szampana MP3 w Radiu Afera, gdzie ów Piotr gości dzisiaj. Kurczę, masz bardzo fajną ksywę, ale bardzo fajnie, bo ten krótki sen jest taki idealnie brzmiący, ale odmiana w języku polskim trochę jest tricky i Sna jest tak
1: Tak, ostatnio nieintuicyjne. Właśnie widziałem, że ty chyba napisałeś, że porozmawiamy z Piotrem Snem dzisiaj na Instagramie i tak mi się to spodobało, bo pierwszy raz w ogóle usłyszałem tę odmianę z Piotrem Snem.
0: No tak, social media często zabijają polską odmianę przez tagowanie ludzi, a myślę, że warto w języku polskim odmieniać. Następny utwór, który posłuchamy, to będzie Serce. I wiem, że tworzy się do niego teraz klip. No i do tych klipów i w ogóle strony wizualnej twojego projektu chciałbym nawiązać w pytaniu, bo jest bardzo charakterystyczna i bardzo DIY-owa. DIY, zrób to sam, bardzo do mnie przemawia. No i to wiąże się na pewno z robieniem czegoś z ludźmi, o czym wcześniej mówiliśmy. I no chyba daje taką dużą satysfakcję ze zrobienia czegoś samodzielnie, ale też wspólnie z ludźmi. Opowiedz trochę, z kim działasz, kto ci pomaga w tych wizualnych, w wizualnej stronie, zwłaszcza wideoklipów, bo bardzo fajnie siedzą.
1: Tak, właśnie jeśli chodzi o klipy, to współpracuję z Norbertem Szkudelskim. Bardzo polecam tą osobę. Niedawno również założyli wszystkie z Miją Sztam, właśnie fotografką odpowiedzialną za okładkę profil rec.member, gdzie proponują wspólne usługi wideo i foto.
0: No to fajna referencja, bo myślę, że to, co tworzą u ciebie... Sesja foto profesjonalna jak najbardziej, a teledyski też właśnie siedzą dobrze.
1: Tak, i właśnie tutaj, wiesz co, no mega jakby właśnie tworzenie klipów z Norbertem, gdzie to już jest nasz drugi klip wspólny, który ukaże się 1 października właśnie razem z premierą płyty. No to jest super przygoda też. Mamy tak naprawdę bardzo podobne podejście do tworzenia. Bardzo mocno się przygotowujemy do całego procesu i oboje jesteśmy dużymi fanami filmu After Sun. I myślę, że to nas mocno łączy.
0: A wspólne mianowniki i wspólne inspiracje są jak najbardziej super. Kurczę, uciekła mi myśl, którą chciałem klipie nawiązać, ale myślę, że przejdziemy do właśnie posłuchania kolejnego premierowego, przedpremierowego utworu, czyli Serca. No to specjalnie dla słuchaczy Radia Afera.

0: Piotr Sen w Szampania P3 w Radiu Afera z utworem Serce, przedpremiera specjalnie dla słuchaczy Afery, a premiera całej płyty wraz z teledyskiem do Serca już 1 października, czyli zostaje równiutki tydzień. Piotrek, ty jesteś bardzo aktywną osobą w ogóle. Dużo spotykasz się z ludźmi, dużo networkingu. W ogóle to zajmujesz się też pracą w muzyce, inną niż komponowanie i nagrywanie, bo uczysz grać na pianinie.
1: Tak, dokładnie tak. Bardzo to lubię i spełniam się jako nauczyciel gry na pianinie.
0: To jest świetnie słyszeć, to jest satysfakcjonujące, jak chyba kogoś możesz czegoś nauczyć, a jeśli to w ogóle się wiąże z muzyką, z czymś, czym zajmujesz się na co dzień, no to kurczę, ekstra.
1: Wiesz co, chyba najbardziej satysfakcjonujące jest to, że możesz się też uczyć od innych, nie? Jak na przykład sobie improwizujesz z dzieciakami, które, wiesz, no są całkowicie otwarte na wszystko.
0: No, no, nie, bez patentów, bez wyuczonych trików.
1: I widzisz, jak one się tym bawią, jak one do tego podchodzą, to jest dla mnie olbrzymia inspiracja.
0: No, super sprawa. No i poza tym, właśnie zdziwiło mnie to, że jesteś dziś pierwszy dzień w radiu, bo przecież ty prowadziłeś kiedyś podcast. Przecież razem z Niemocą byliśmy twoimi gośćmi parę lat temu, tak się też poznaliśmy i no to była już trochę jakaś forma radiowa, ten podcast. To prawda, to był wideo podcast, no ale forma wywiadu, rozmowy zdecydowanie radiowa. No to oprócz tego i jeszcze, zwłaszcza ostatnimi czasy, działasz w WAPO, czyli w Wieczorze Artystów Poznańskich. Opowiedz coś więcej o tej inicjatywie, proszę.
1: Tak, jestem jednym ze współorganizatorów Wieczoru Artystów Poznańskich. Jest to poznański showcase, chociaż ostatnio trochę już myślimy o tym, że w sumie no, my jesteśmy taką poznańską imprezą, ale no, przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski się pokazać. Polega to na tym, że w każdą pierwszą środę miesiąca spotykamy się w My pod sceną, pod Teatrem Polskim i tam 5 artystów prezentuje się jednego wieczoru, każdy ma 15 minut na występ. I jest to po prostu taki moment, gdzie nasi twórcy polscy mogą się zaprezentować i mamy jedną zasadę, że jest zakaz coverów.
0: Fajnie, fajna zasada, bo różnie to mogłoby się skończyć. No, ale oprócz młodych artystów, powiedzmy debiutantów, prowadzicie też rozmowy z doświadczonymi muzykami i
1: Niemoc,
0: ludźmi sceny. A,
1: zespół
0: ale
1: Niemoc.
0: Kto tam jeszcze się przewinął, bo były to całkiem fajne nazwiska w ostatnim czasie.
1: Tak, tak. W ostatnim czasie przewinęła się Kasia Wilk, był Kuba Antkowiak, był Kacper Krupa, Przemek Weiman z poznańskiego studia Perlaza, Zuza Głowacka, naprawdę fajne postacie i goście to są zazwyczaj właśnie ludzie związani z poznańskim podwórkiem.
0: No i to jest super inicjatywa.
1: A jeszcze, bo to też był w ogóle nasz pierwszy gość, a bardzo się cieszyłem, że możemy porozmawiać, bo jestem fanem muzyki Oyster Boy.
0: A też koneksje tutaj są. Zapraszamy na WAPO w każdą pierwszą środę miesiąca. Niestety, my mamy wtedy zwykle szampana i też z Piotrkiem na tą rozmowę dzisiejszą umówiliśmy się już od dłuższego czasu, ale właśnie musiało dojść do rozsynchronizowania wśród...
1: Konflikt interesów.
0: Tak, my co drugą środę i wypadała jakoś przez dłuższy czas z pierwszą, ale był jeden długi miesiąc, środy przeskoczyły i oto Piotrek tu jest. Dobrze, zostało nam niewiele czasu, a nie pytałem cię o te inspiracje, bo zwykle w Szampanii, jak tu zapraszamy artystów, to prosimy o puszczenie jakiegoś ulubionego kawałka, czegoś, co wpłynęło na nagrywanie płyty. Co to będzie w twoim przypadku?
1: Tak, tutaj jest super inspiracja Better Person, człowiek, który zrobił płytę razem z członkiem zespołu MGMT. I kurczę, no tak wczoraj jak myślałem o tych inspiracjach, to tak to do mnie przyszło, że właśnie podczas jednej sesji do tej płyty Kuba Kutera mi pokazał właśnie muzykę Better Persona. Co ciekawe, właśnie tutaj poza anteną rozmawialiśmy, mówiłeś, że jeden numer ci się kojarzy z zespołem Bluszcz i też Kuba mi właśnie chyba wtedy wspomniał, że też właśnie Jarek, wokalista zespołu Bluszcz, bardzo lubi też Better Persona. Więc tutaj no wszystko jakoś się łączy.
0: Krąg inspiracji się polinkował fajnie. No to dobrze, posłuchajmy w takim razie utworu, który wybrałeś. Dotknij mnie od Better Persona.

0: Better Person z utworem Dotknij Mnie, czyli inspiracja zarzucona przez Piotrka. Bardzo się to linkuje z twoją muzyką, myślę. Jest to bardzo słyszalne. No i co, dziękuję ci za przybycie dzisiaj do radia. Cieszę się, że twoja premierowa obecność była akurat w Szampanie MP3. No i życzę ci wspaniałej premiery płyty za tydzień. Jakieś plany koncertowe?
1: Tak, dziękuję ci bardzo. Są plany koncertowe. Będziemy grać w Katowicach oraz w Krakowie pod koniec listopada i pierwsza połowa grudnia będzie w Poznaniu, więc już niedługo będę ujawniał daty na social mediach. Na pewno będę robił rolki na ten temat.
0: No to obserwujcie Piotrka. Do tego was zapraszam. Piotr Sen na pewno wszędzie wam się pojawi. Piotrek był dziś gościem audycji. No i co? Żegnamy się z wami. Na koniec poleci singiel, jeszcze nie singiel, utwór z płyty Spokój, także przedpremierowo. Na całość należy poczekać jeszcze tydzień, a z Szampanem słyszycie się już za dwa tygodnie. Filip Awłas, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, Piotr Sen.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
3: Autopromocja.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera. A godzina 21 już wybiła, w zasadzie mamy ponad minutę po. No i też wiemy, co to oznacza, bowiem pora na godzinę. Tym razem nie z... chociaż przez chwilę jeszcze poleci troszkę drum and bassu, ale później z wolniejszą muzyką basową w poznańskim eterze. A to za sprawą miksu gościnnego, o którym powiem wam za chwil parę. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas start.

to, co słyszymy w tle, to jest niewydany i w sumie tak naprawdę jeszcze niedokończony utwór, który stworzyliśmy razem z EVF-em. Nie ma on nawet jeszcze tytułu, także tutaj w żaden sposób nie jestem was w stanie poratować. Puściłem go też ze względu na to, że gościnny mix, który otrzymałem, odrobinkę się rozminął tutaj z długością audycji i zabrakło nam dosłownie kilku minut, więc stwierdziłem, że osoby, które włączają się od samego początku, też nie wiem, czy nagrodzę, ale na pewno dam im coś ciekawego też do posłuchania na sam początek. No i tak oto wspomniany już miks gościnny, którego wysłuchamy przez najbliższe 54,5 minuty, nagrała dla mnie reprezentantka poznańskiej Śliny, a także kolektywu Kittens Gig z Wermińsgrad, więc myślę, że będzie to coś zdecydowanie wartego waszej uwagi. Nie chcę już teraz zagadywać, więc po prostu uraczę was właśnie tym setem. Już teraz przed nami Wermińsgrad w miksie gościnnym dla Połamanej Lekkości Beatu.

No i tego się nie spodziewałem, ale z drugiej strony może należało się tego spodziewać. Dillinger, The Angel, nie przepraszam, Silver Blade oczywiście. Wspaniała, wspaniała sprawa, absolutny klasyk. No i też tutaj muszę przyznać, że miks, który Verminskrat zagrała na naszym takeoverze Drum of Session and Friends na nurcie jakiś miesiąc z hakiem temu, to właśnie był podobny vibe, w sensie też klasyki starego jungle i drum and bassu, ale bardziej po stronie atmosferycznej, zwolnione gdzieś tak do 150 kilku BPM-ów, no tutaj też jest chyba w tym momencie jesteśmy w okolicach 150, no bardzo, bardzo ciekawa sprawa, no i też ja przyznam się, że słucham tego miksu razem z wami w 100%, postanowiłem Hani zaufać, jeżeli chodzi o selekcję, o vibe, bo wiem, że dowiezie i cały czas czekam też na wasze, czekamy w zasadzie, bo mam nadzieję, że dacie Hani znać, co sądzicie o tym, co dzisiaj słyszycie z słuchawek, z głośników. Dawajcie znać w komentarzach facebook.com/lekkośćbitu, to jest adres naszego fanpage'a. No właśnie, dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba, a my wracamy do guest mixu od Verminskrat.

Przypominam, że słuchamy gościnnego seta, który nagrała dla naszej audycji specjalnie Verminsgrad. Tak jak wspominałem, to jest reprezentantka poznańskiej inicjatywy klubu, non-klubu Ślina. Zresztą całą ekipę Śliny pozdrawiam z tego miejsca. Nie wiem, czy ktokolwiek z nich słucha. Liczę na to, że wszyscy słuchają. No i też z tego miejsca chciałbym zaapelować szczególnie do tej poznańskiej publiki, żeby publika wspierała Ślinę, dopóki jeszcze tam jest, bo niestety tajemnicą Poliszynela w zasadzie już publicznym info jest to, że Ślina ma się jakoś zamknąć. Nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku, czy dopiero w przyszłym. Jest to info, które gdzieś tam dopiero nie tak dawno temu się pojawiło. No i info naprawdę smutne dla polskiego undergroundu, nie tylko poznańskiego. Uważam, że takie miejscówki naprawdę warto wspierać, więc naprawdę nie czekajcie na imprezę zamknięcia, tylko po prostu chodźcie na każdą, którą tylko możecie, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo ciekawego. W każdym razie, jeżeli chodzi o Hanie, no to też, tak jak mówiłem, współtworzy kolektyw Kittens Gigs, który działa po stronie queerowo-kobiecej na scenie i właśnie takim osobom daje przestrzeń, więc też ich inicjatywy warto obczajać, ich warto wspierać. No a jeżeli chodzi o samą Hanię, no to mogliście ją chociażby usłyszeć w akcji na Spokój Festiwalu, ostatnio na UpToDate'cie. Liczę i trzymam kciuki, żeby kolejne bookingi festiwalowe się pojawiły. Ja widzę, że pojawiają się komentarze na fanpage'u Połamane, jeszcze do nich za chwilę przejdę, ale nie chcę też za bardzo zagadywać miksu, więc przypominam, facebook.com/Połamane/bitu. Dawajcie Hani znać, jak się wam jej set podoba, a my już teraz wracamy do miksu od Verminsgrad.

Dure,

Jeżeli dopiero się, droga osobo, włączyłeś w naszą audycję, no to przypominam, czy w zasadzie mówię, oznajmiam, że słuchamy gościnnego seta od Verminskrat. A tymczasem obiecywałem też pozdrowienia na antenie, a można je w bardzo prosty sposób otrzymać. Wystarczy wejść na facebook.com/lekkośćbitu, czyli adres naszego fanpage'a, i tam w sekcji komentarzy pod dzisiejszym postem, które jest ze zdjęciem właśnie Verminskrat, dawać znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba i tak dalej, i tak dalej. Pozdro Artur, widzę, że słucha nas Piła, słucha nas również EUDZ, pozdro dla Łodziaków, jest z nami Bogdan, jest z nami Karolina, pozdro dla Huberta, którego domyślam się słucha nas z Poznania, bo pisze, że świetnie się składa, potrzebowałem czegoś na wieczór. Jest z nami Karol, czyli Gilgamesz, pozdro Wrocław i swoją drogą w połowie października, teraz w jego imieniu myślę, że mogę was zaprosić na Therapy Sessions. No i widzę, że jest z nami Maciej, czyli DJ Shout, który w imieniu ślinowej ekipy pozdrawia. Jeszcze raz wielki big up do Śliny Śle. No i też jeżeli chodzi o wydarzenia, o których wspominałem, no to ja na pewno mogę spropsować i polecić wam piątkową imprezę, która właśnie w Ślinie 25 września się odbędzie. Widzę, że Ślina łączy siły z ekipą Vandal Cafe, no i zdecydowanie lecą w tematy basowe.

Nowe, więc ja tutaj, ja absolutnie jestem w tym, polecam to. Zagrają Kicia Krecia, Back to Back Claudii, zagrają Frana z 15, Back to Back Mariola, Spooky Mole, Back to Back Tupac Franus oraz Majki Ziom, w nawiasie, nie chce się z nikim podzielić dekami, a to Louis Pasiasty. A my już teraz wracamy do gościnnego seta Vermintzgrad.

No gęsto się tam przez jakiś czas zrobiło w tym secie. Teraz mamy odrobinkę oddechu, mam takie poczucie. Jeżeli dopiero włączyłeś się w naszą audycję, to przypomnę, czy w zasadzie oznajmię, że słuchamy seta gościnnego od Verminskrat. Widzę, że pojawiły się też kolejne szauty, kolejne pozdrowienia, kolejne komentarze na fanpage'u Połamane. I przypominam, że tam możecie właśnie dawać znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. Pozdrowienia dla Bartosza, który słucha nas, jak widzę, z Gniezna. Pozdro dla Wojtka, a.k.a. Roztoka, który pisze: lecisz, Hania, lecisz. No i pozdro dla Piotrka, a.k.a. Pierdolka, raz, dwa, trzy, czy też 123, który pisze: halo Poznań, jak się bawicie? No liczę na to, że Poznań bawi się dobrze, a przede wszystkim, że słucha uważnie seta, a my już teraz właśnie do niego wracamy. Verminskrat w miksie gościnnym dla Połamanej Lekkości Bitu. We'll be right back.

Głos, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć, to był Cleveland Watkins, a utwór to jest Raffage Crew właśnie z Clevelandem na featuringu, który nazywa się Goldicus, coś wydane na albumie najnowszym Raffage Crew, czyli projekcie Goldiego, tym razem na produkcji z Jamesem Davidsonem, a.k.a. Submotivem. Ja przypominam oczywiście, że słuchamy gościnnego miksu od Verminskrat. Ja sobie tutaj pozwolę na małą prywatę, też ze względu na to, że w sumie ze względu na chorobę w zeszłym tygodniu zabrakło tradycyjnej mojej audycji na podsumowanie mojego pobytu na Sun & Bassie. Zawsze taką robiłem i dzieliłem się z wami przemyśleniami. To teraz podzielę się tak naprawdę tylko jednym takim wspomnieniem, czy jednym highlightem, no bo miałem zaszczyt tam powrócić jako część line-upu Sun & Bassowego i zagrałem set złożony w całości z moich własnych produkcji, kolabów, remixów i tak dalej. No i okazało się, że jedną z osób, która przysłuchiwała się setowi, był właśnie Cleveland Watkins, który gdzieś pod sam koniec seta do mnie podbija i mówi, że zrobiłem mu Sun & Bass, że co roku ma jakiś taki moment, który z nim zostaje na cały rok i rzekomo właśnie, czy podobno tym motywem był właśnie mój set. Mówi, że kompletnie nie ma pojęcia, kim jestem, ale że to zrobiło na nim wrażenie, więc dla mnie totalne wow. Nadal troszkę w to wszystko nie wierzę, ale przemiła sprawa. Pozdro dla Marcina, który w komentarzach napisał, że Poznań zasłuchany i bawi się świetnie. Wy możecie komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, a my słuchamy dalej Verminskrat i jej miksu gościnnego.

Tak oto ostatnie 11 minut gościnnego seta od Verminskrat przed nami, bo już zbliżamy się powoli do końca. Jeżeli chcecie ją pośledzić, do czego ja bardzo serdecznie was zachęcam, no to po prostu wyszukajcie sobie Verminskrat pisane przez V i przez C na Instagramie albo na SoundCloudzie. No właśnie też po cichu liczę, że na SoundCloudzie się ten jej set pojawi, bo do wrzucania setów na SoundClouda też ją już od jakiegoś czasu nakłaniam, więc liczę, że ten i rozmaite inne sety w jej wykonaniu się tam pojawią. Warto ją pośledzić i w ten sposób może do tego też zmotywować. Ja już z tego miejsca chyba też będę się powolutku z wami żegnał, żeby też nie zagadywać za mocno ku końcowi tego seta. Jeszcze raz wielki big up dla Hani, czyli dla Verminskrat, za nagranie tego gościnnego miksu specjalnie dla Połamanej Lekkości Bitu. Oczywiście polecam też łapać ją w akcji, gdy pojawi się gdzieś na line-upach lokalnych, ale też poza Poznaniem. Po prostu śledźcie ją, wypatrujcie kolejnych działań jej, czy też jej kolektywu Kittens Gigs. No, póki działa ślina, to myślę, że tam na pewno złapać ją możecie w akcji, więc do tego też mam nadzieję, że nie muszę już więcej zachęcać. No i to chyba tyle tak naprawdę z mojej strony. Zostawię was z tymi ostatnimi 9,5 minutami seta, nie zagadując już go. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojrzy, czyli Alegria, i dosłuchamy sobie jeszcze do końca tej godziny gościnnego miksu od Verminskrat, a Połamana Lekkość Bitu w tym momencie mówi wam też już dobranoc.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Panowie,
4: to jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

kobiety dla niej jestem Ryanem Giggsem. Na Erasmusa latałem Finerem, nie whiskiem. Jak w życiu zgubiłeś ambicje, nie licz, że wygrasz bitwę. To, że nie masz panczy, jeszcze zrozumiem. Ale żeby odmawiać wódki Jancy, żartujesz? Zwiedziłem wszystkie ligi w kraju, a i tak kojarzysz mnie z PFL-em. Bo mieszkania można zmieniać, a dom rodzinny jest jeden. W ten sposób twój

co cię boli, że aż tak cię to boli, że cię Janca w zeszłym roku przerósł lekko o dwie głowy. Adidas ciuchy śle, z Krakowią mamy sztamę. Huki w tle, pasy mówią za nas same. Trzy pasy to mało, bo w miarę

ogiek z apartu. Nie palę na dwóch, tylko mordo za czterech. Cała prawda w slangu, robię to w parku. A zaraz na kołaczele, kto dał ci pypyle? Kto zjarał pierwszą piątkę? Konaty ziomkiem, gościu, obraziłem każdą matkę w Polsce.

0: Zaczynam audycję Bump and Grind, minęła godzina 22 na antenie Radia Afera. Ja nazywam się Karol Szyszycki, dzisiaj realizuję tą audycję wraz z Alicją i mamy tutaj specjalnych gości. Nie bez powodu dzisiaj ich zaprosiłem, są tu już po raz kolejny, no bo po raz kolejny będzie się działo w Poznaniu coś ważnego, jeśli chodzi o freestyle. Ekipa PFL, zresztą jak przed chwilą tak samo nazywał się kawałek PFL Ekipa, w składzie Grand Paparapa tego całego przedsięwzięcia, potężny włodarz, czyli Janca, siemanko.
1: Siema, siema.
0: Osoba, która jest często za kulisami, ale jest mimo wszystko też widoczna i bardzo tutaj pomaga przy wszystkich przedsięwzięciach związanych z poznańskim freestylem od już jakiegoś dłuższego czasu, czyli Karina, siemanko.
2: Ejka.
0: No i najmłodszy chyba DJ i najbardziej obiecujący, wobec którego są tutaj bardzo duże nadzieje. Zresztą też już doświadczony, można by było powiedzieć, że weteran deków, jeśli chodzi o poznańskie bitwy Poznańskiej Ligi Freestyle'owej, czyli DJ Paszczak. Siemanko.
3: Siemanko, dobry wieczór.
0: No właśnie, spotykamy się tutaj, ponieważ za tydzień, a właściwie za półtora tygodnia, 2 października, ważna data dla poznańskiego freestylu, no ogólnie dla polskiego freestylu trzeba powiedzieć, bo wielokrotnie już tutaj gadaliśmy i dochodziliśmy do tego samego wniosku, czyli do tego, że no to jest najważniejsza i najlepsza liga freestyle'owa w Polsce. Możliwe, że też można by było powiedzieć, że takie polskie KSW, europejskie może KSW, myślę, że można by było nawet się posunąć troszeczkę dalej w tych założeniach. No właśnie, wracacie z 11 sezonem. 2 października zaczyna się 11 seria. Jak po prostu się zabrać do tego, żeby po 11 latach właściwie robienia czegoś, co by wydawało się no ciekawe, ale kurde, nawet najciekawsza rzecz na świecie, po jakimś czasie jednak może stać się monotonna, jeśli się do tego nie podejdzie w odpowiedni sposób. Jaki jest ten wasz sposób, żeby właśnie się za to zabrać?
1: Trochę może jest tak, jak mówisz, że po 11 sezonach może być to monotonne, ale patrząc na przykład chociażby na piłkę nożną, no to jakby dalej masz, wiesz, x sezonów i dalej jest podobne rywalizacje są. Jakieś tam zmiany są wprowadzane. Trochę też będziemy próbować zmienić formuły poszczególnych rund. Na pewno ja jestem akurat fanem 4x4, żeby to wprowadzać w jak największej ilości miejsc, aczkolwiek bardzo duża będzie kwestia tego, jak będzie na miejscu. Bo może być tak, że no, też nie będzie mieli na to wpływu, że nie wiem, na przykład jeden mikrofon nie będzie działał, bo może tak być, nie? No i wtedy jakby nie będziemy w stanie wprowadzić, no będziemy mieli na przykład tylko 2, nie 3 mikrofony i nie będziemy w stanie wprowadzić, będzie bardzo dużo ludzi, to też w eliminacjach na przykład nie będziemy w stanie wprowadzić 4x4, chociaż no nie wiem, czy wy się spotkaliście może z formułą 4x4 w eliminacjach, czy nie?
2: W eliminacjach chyba nie, ale bardzo by mnie to ciekawiło. To jest coś, co chciałabym w sumie zobaczyć.
1: Właśnie to by było chyba najbardziej takie sprawiedliwe dla zawodników. Ja widziałem to na łódzkich eliminacjach, tylko że tam były 2 osoby. Jak jest więcej ludzi niż 2, 3, 4, no to już trochę ciężej to wprowadzić. No ty się możesz wypowiedzieć, Karina, na temat formuł, jakie wprowadziliście w WBW. Też my nie jesteśmy w stanie fizycznie wszystkich wprowadzić, ale mamy pomysły na kilka, także zaraz też się odniesiemy do tego.
2: No, jak wiemy, była duża prośba o obrazki na PFL-u, co jest ze względu na klub niemożliwe. Niestety nie ma tam jak wyświetlać obrazków, ale różne formuły, które zostały wprowadzane, takie jak storytelling czy kickbacki, wydaje mi się, że to też jest spoko pomysł, żeby dołożyć to do tych nowych ustawek, żeby ta, jak tak mówiłem, żeby te 11 lat nie było aż takie samo i nudne. Może właśnie te nowości chyba urozmaicają to, dlaczego to jest nadal takie ciekawe i dlaczego ludzie na to tym się dalej interesują. Mimo tego, że jak się mówi, że zasób słup jest dość ograniczony, to różnorodność tych formuł wydaje mi się, że w jakiś sposób może to urozmaicić. No jakby my byliśmy testowane właśnie na naszych wydarzeniach, czy kickback, czy storytelling, to początkowo jest to trudne. Zawodnicy się nie są w stanie przestawić. Są bardzo wyuczeni formuł, które po prostu umieją. Mają na przykład storytelling i wracają do zwykłego obrażania przeciwnika, ale wydaje mi się, że za drugim razem wyszło im to o wiele lepiej. Czy na samych ustawkach? To jest dość dobre. Ja uważam, że na wyższych poziomach typu ćwierćfinały, półfinały, to są zawodnicy, którzy są już troszeczkę przeselekcjonowani. To nie są osoby z przypadku, które po prostu które mają dobry dzień czy coś. To są naprawdę duża selekcja, przez co takie storytellingi dobrze wychodzą. To myślę, że to jest formuła, którą ja bym tutaj dodała, czy przedmioty, które już też były testowane na FreeFestie w sumie.
0: No właśnie, bo tutaj dla kogoś, kto nie siedzi w temacie, czym się różni storytelling chociażby od tego zwykłego tematu, do którego można być przyzwyczajonym, jeśli się chodzi na bitwy.
2: Storytelling polega na tym, aby opowiedzieć historię, dosłownie być w tej historii. To nie jest temat, to właśnie jak było brane przez zawodników. To jest historia, w której na przykład powiedzmy, nie wiem, historia o wyjściu do sklepu i masz opowiedzieć, że nie wiem, wziąłem reklamówkę, wyszedłem gdzieś i w tym wszystkim możesz dodać, zaplatać jakieś tam lekkie zaczepki do przeciwnika. Ale to nie jest temat, co było bardzo trudne do nauczenia. A kickback to jest wymiana pytaniami. To jest tak, że zadajesz pytanie przeciwnikowi i przeciwnik musi ci odpowiedzieć na to pytanie, lekko też zaczepiając cię. I są dwa typy kickbacków. Jest kickback asymetryczny, czyli ktoś zadaje pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. A jest też kickback symetryczny, czyli jest pytanie, odpowiedź, pytanie. Odpowiedź, pytanie. To są dość duże, różnorodne rzeczy, które są zabierane trochę z tych zagranicznych Red Bulli, ale wydaje mi się, że to tak urozmaica wydarzenie. To jest coś tak nowego, ludzie są... przestają się nudzić, bo jak cały czas byśmy widzieli to samo, to te 11 lat by się nie stało po prostu.
0: No a co już testowaliście? Właśnie, bo za nami jest FreeFest, który no, niecałe 2 miesiące temu się odbył. No i tam też był, oprócz tego, że były bitwy freestyle'owe, był też rap battle, tak? Tak, tak. To też ciekawa odmiana, którą też coraz gęściej wprowadzają w Polsce. A co z tych nowych form freestyle'owych już, że tak powiem, wypróbowaliście tutaj na naszym poznańskim podwórku?
1: My tak naprawdę pierwszych wydarzeń o studzienkę wprowadzamy jakieś tam nowe rzeczy, na przykład komplementy teraz na bitwie o południe, to też my już dawno to wprowadzaliśmy i jakieś tam autodisy i tak dalej, jakieś tam różne pozycje typu, bo niełatwo się na przykład nawija z zamkniętymi oczami albo na jednej nodze, albo... wiesz, plecami do zawodnika, no są jakby różne, nie? Różne pomysły, które będziemy na pewno wprowadzać na ustawkach. Na ostatnich, przedmioty to są takie standardowe, ale co ja chciałbym też wprowadzić tak standardowo, to byłyby właśnie nietypowe bity, bo łatwo nawinąć, wiadomo, na łatwym bicie, no to wiadomo. New School też już zawodnicy i tak raczej tam, powiedzmy, są wyskillowani, ale czasami jest taki bardzo nietypowy bit, gdzie faktycznie ciężko to zrobić. Ale tu może bardziej Paszczak by się wypowiedział w ogóle na temat doboru bitów i czy co on w ogóle sądzi. Też chyba miał, bo robiliśmy to na FreeFestie, jak to widział i jak to w ogóle wyglądało?
3: No podczas FreeFestu, z tego co pamiętam, to Janca poprosił mnie o jakieś nietypowe bity, których ja wcześniej nie miałem, więc po prostu będąc tam przed wydarzeniem starałem się znaleźć coś interesującego, coś ciekawego. I finalnie skończyło się to tak, że chłopaki nawijali pod Coco Jumbo, braci Figo Fagot i jakieś klasyki klubowe typu Manieczki i wyszło to naprawdę fajnie. Chłopaki nie wypadali z bitu i też widziałem, że mieli z tego frajdę, ponieważ było to dla nich coś nowego, coś innego.
0: A jak w ogóle wygląda poza... właśnie... masz już przygotowane jakieś dziwne bity, nietypowe bity na ten sezon?
3: dziwne, nietypowe, nie? Natomiast na najbliższą stawkę mam już przygotowaną całą playlistę, około 70 bitów, ale wydaje mi się, że żadnych dziwnych, niestandardowych jeszcze nie mam przygotowanych.
0: A jak wygląda selekcja bitów, jeśli chodzi o ciebie? I w ogóle właśnie, jest coś takiego, bo jak ty zaczynasz grać, to mniej więcej masz ułożone w głowie, w jakiej kolejności będziesz to puszczał, czy to po prostu wrzucasz losowo, czy pod względem tego, jak coś się z czym miksuje, czy to jest totalny random?
3: No mniej więcej u mnie to wygląda tak, że mam przygotowane po prostu te bity i jest mniej więcej plan, wiem mniej więcej, które bity chciałbym zagrać na przykład na finał i to zazwyczaj mam takie wybrane właśnie 3-4, które chciałbym zagrać na finał. Te są na półfinał, ponieważ ja staram się układać bity pod względem od takich najsłabszych do najlepszych. Wiadomo, wszystkie są najlepsze, natomiast chodzi o to, że im dalej w drabinkę, tym staram się, żeby te bity były coraz lepsze. Natomiast nie mam czegoś takiego, że sztywno gram kawałek po kawałku, bit po bicie, jak mam ustalone, tylko na przykład wiem, że teraz ci zawodnicy będą freestyle'ować, to mniej więcej wiem, jaki bit by tutaj przypasował.
0: Czyli też przydaje się, że tak powiem, znajomość, że tak powiem, twarzy, które też tam występują. I mniej więcej czytanie jakiejś energii, która może się pojawić na scenie, coś w tym stylu?
3: Tak, tylko też żeby to nie zabrzmiało, że ja gram pod zawodników, że na przykład wiem, że ktoś lubi takie bity, to będę mu takie grał, bo wtedy za to mnie będzie bardziej lubił, absolutnie nie. Natomiast wiem, że są zawodnicy, którym nie warto puszczać dany rodzaj bitów, ponieważ albo go nie wykorzystają w pełni, tak jak ja bym sobie to widział, albo wiem, że nie dadzą na nim rady, bo jest on zbyt skomplikowany. Po prostu nie jest, wiem, że to nie jest po prostu dla nich. Wiem mniej więcej, jakie bity będą dla kogo, bo zawsze staram się tak dostosowywać bity zawodników, żeby oni byli w stanie wyciągnąć z nich jak najwięcej.
0: A powiedz mi, są jakieś tak mocno już oklepane przez te wszystkie lata bity, od których trzymasz się z daleka?
3: Tak. Po rozmowach z wieloma moimi właśnie przyjacielami freestyle'owcami, niektórzy DJ-e tego nie przestrzegają. Znaczy, ja w ogóle uważam, że mam zupełnie inne podejście do bity freestyle'owych niż reszta DJ, ponieważ ja nigdy nie gram tego, co ktoś chciałby usłyszeć, jaki bit zawodnik chciałby usłyszeć, tylko ja po prostu gram to, co mi się podoba. I wiem, że są takie bity, które chociażby na WBW bardzo często się powtarzają, a ja praktycznie na każdą ustawkę, każdą bitwę staram się mieć, jeżeli nie całą playlistę bitów totalnie świeżą, to chociażby 3/4 z nich jest zupełnie świeżych. A wiem, że wielu freestyle'owców ma już po prostu dość na każdej bitwie, będą mieli

0: zawsze mieć coś świeżego i też, co mi się wydaje, że mnie troszeczkę odróżnia od innych DJ-ów, jest to, że ja, bo wydaje mi się, że innym DJ-om troszeczkę się nie chce, dlatego oni ciągle grają to samo. Bo co to za problem zrobić sobie playlistę, którą siekasz przez następne 5 bitew, bo masz ją naładowaną, a to naprawdę nie jest wielki wysiłek, to wystarczy poświęcić nawet pół godziny swojego czasu, posiedzieć, poszperać i to już jest, tylko to po prostu trzeba chcieć. No a wydaje mi się, że wielu DJ tego nie chce im się po prostu, bo tak jest wygodniej. I tak samo zawodnikom niektórym jest wygodniej, jeżeli znają swoje, wiedzą jaki beat poleci, bo już pod niego freestylowali tyle razy, że mają już opanowane flow pod ten beat i sposób rzucania wersów. A ja staram się zawsze wprowadzić coś świeżego, żeby też oni czuli jakieś nowe wyzwanie, że to nie jest znowu to samo przez 10 raz.
1: Na jedną taką bitwę ile trzeba mieć przygotowanych bitów, żeby nie zabrakło?
0: No, ja teraz mam przygotowane tak 60-70, no ale to też zależy, no jeżeli to jest eliminacja i wiem, że to są pierwsze eliminacje, no to zawsze najwięcej zawodników się zapisuje na te pierwsze eliminacje. Jak grałem w finał, to też miałem tych bitów trochę mniej, bo tu już byłem sobie w stanie policzyć, ile mniej więcej bitów będę potrzebował, a na takich eliminacjach to ciężko, no bo nie wiadomo nigdy ostatecznie, ile zawodników się zapisze, ale no mówię, na teraz, na najbliższą bitwę mam takie 60-70 bitów przygotowane, z czego wiem, że prawdopodobnie z 10 tych bitów nie zagram, bo one są takie po prostu zapasowe.
1: No właśnie, tutaj odkryłem jeden z waszych sekretów do tego, jak sprawić, żeby po 10 sezonach ten 11 nadal brzmiał świeżo. To jest brać do ekipy młodych ludzi, którym się przede wszystkim chce. Słyszeliście? DJ-e, można i trzeba. Trzeba się starać, a nie iść na łatwiznę i tutaj brawo dla ciebie i trzeba brać przykład z takich młodych ludzi, którzy pozwalają zachować świeżość wśród projektów, które już jakieś w miarę dłuższy staż za sobą mają. No właśnie, wracając do tego stażu, powiedzcie mi, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o prowadzących, o sędziowanie i przede wszystkim miejsce, gdzie to się będzie odbywało. Ile w tym sezonie będzie ustawek? W tamtym sezonie, jeśli dobrze pamiętam, to były 4 ustawki plus finał. Zgadza się?
2: Tak, i w tym sezonie będzie dokładnie tak samo odnośnie ilości ustawek. Odnośnie miejsca, to możemy potwierdzić w sumie dwie rzeczy, że do końca roku będziemy w trzeciej stronie baru, czyli dwie ustawki na pewno będą tam, pierwsze. Czyli no, ta najbliższa, 2 października i
3: 1 listopada.
2: Natomiast no tu chyba możemy też śmiało powiedzieć, gdzie odbędzie się ostatnia. I teraz no, sprawdzę dokładnie datę, bo szczerze mówiąc nie pamiętam.
1: Czy ale to ostatnia 10, ustawka, czy to już
2: 10,
1: finał?
2: 10 czy 11 kwiecień.
1: Czyli ustawka ostatnia.
2: No nie, to już jest 10. 10 w... Chyba wypłata już będzie. 10 kwiecień, finał i tutaj w miarę blisko, to możecie się domyśleć, gdzie. Także.
3: Klasycznie.
1: Okej, okay. Data to wybrana w taki sposób, jakby była też taką lekką dedykacją dla Bartka.
2: tak, dla Bartka.
1: Tak, no właśnie. Tak. Powiedzcie mi, pojawią się tutaj stare twarze, właśnie, czy ktoś się zdeklarował, są jakieś przecieki, kto będzie z ludzi, którzy, że tak powiem, pojawiają się od lat, startował? Bo no, widziałem na przykład tak od siebie, że tak powiem, no widziałem, że na przykład Rafi wrócił do freestylu i tak zastanawiam
2: będzie,
1: się, czy może do tego poznańskiego freestylu też zawita.
2: No właśnie, bo też nie dokończyłem, bo pytałeś, jak wybieramy sędziów i ogólnie obsadę całą, nie? No to ja mogę powiedzieć pierwszą, Karina powie drugą, a ja jeszcze najpierw

0: powiem tak, że no, na pierwszą jakieś tam powroty zapowiadali. Z tego, co wiem, to będzie chociażby mistrz trzeciego sezonu. To też możecie sprawdzić, kto to był. Rafi wydaje mi się, że też zawita, ale nie tylko Rafi. Pewnie będzie też kilka nowych twarzy i starych też. No co do zasady tej obsady, to staramy się względem jurorów trzymać zasadę, w sensie no to nie jest wymóg, ale naszym zdaniem organizatorów fajnie jest, jak ktoś jest spoza tego freestylu. Teraz mamy Dagera z No Skillas Group, który gra na Freefestie, grali u nas. Którzy no jakby oni akurat pewnie się orientują, co to jest freestyle. Aczkolwiek no fajnie jest, jak w ogóle ktoś jest z zewnątrz, który nie kuma tych follow-upów i tak dalej, że to grono jakby freestyle'owców musi się otworzyć i próbować nawinąć coś innego, chociażby pod te storytellingi, czy pod te tematy i tak dalej, próbować zahaczać coś innego niż te takie standardowe rzeczy, nie? Bo masz jakby samych freestyle'owców na publicy albo ludzi, którzy ogarniają freestyle, bo są znajomymi freestyle'owców, ale masz w jury kogoś, kto w ogóle nie ogarnia, nie? No i on jak ma później to reagować, nie? No i właśnie fajnie jest, nie? Jak jest taka osoba spoza. No na pierwszej ustawce mamy jeszcze Feranza, który jest jakby typowym gościem jakby od nas. No jest też Ponton, który jest jakby typowym barterem, że tak powiem, z inną ligą, co też na przestrzeni jakby całych tam 10 sezonów staraliśmy się robić i będziemy też próbować robić w tym sezonie. Gdzieś tam się wymieniać, że tam ktoś od nas pojedzie posędziować jakąś ligę, ktoś z ligi przyjedzie do nas. No i to nie jest tak, że zawodnicy z tej ligi będą mieli łatwiej, bo raczej ten sędzia wie, że później by został na grupie freestyle'owej zjechany, że tak powiem, że na swoich sędziował. No już go nikt go nie zaprosi, nie? Więc wydaje mi się, że to jest jakby dobry pomysł. No plus jakby też fajnie, nie? Jakby inne osoby z innych lig przyjeżdżały, też patrzyły, jak to wygląda u nas i my też pojeździmy do nich.
1: A tak, to już?
0: No, a teraz Karina się wypowie na temat drugiej obsady.
1: To druga obsada, no ja nie mogę za dużo jeszcze zdradzać, no bo wiadomo, to jeszcze jest owiane tajemnicą. Ale tak, ja mam trochę inne do tego podejście. Ja nie jestem aż tak bardzo taka, że lubię trzecią osobę spoza świata. Chociaż dochodzę do wniosku, że ja bardzo uważam, że mieszanie świata stand-upowego z freestylem jest to bardzo fajnym połączeniem. I ja kierując się, patrząc na jury, bardziej wolę osobę ze świata stand-upu. To może być jakimś takim zaciekawieniem. Bo uważam, że freestyle polega trochę na obśmianiu przeciwnika. A stand-up jest bardzo dobrą kulturą na ten sposób, żeby... No, jednak oni się opracają w tej kulturze żartu i uważam, że oni bardzo dobrze sędziują i patrzą na to w ogóle z innej perspektywy niż osoba, która jest związana z, nie wiem, z rapem czy z czymś. Bo ona będzie patrzeć na to pod względem melodii czy rytmu, czy jak ktoś po prostu nawija. A nie w ten sposób, jak ktoś wykorzystuje grę słów, co jest bardzo często nie brane pod uwagę. Niestety, ja bardzo uważam, że dużo zawodników traci przez to, że ich gra słów, która jest naprawdę czasem przezabawna, jest po prostu niedoceniana, bo ktoś się bardziej zwrócił uwagę na to, jak on trafił w bit czy w rytmikę. Dlatego osoba spod takiego świata stand-upowego jest dla mnie bardzo dobrym wyborem i w tym kierunku ja trochę się kierowałam, wybierając jednego z sędziów. A tak, no to tak samo. Ja wolę kogoś spoza Poznania, żeby też trochę ta inna liga się pomieszała z nami. To jest coś ciekawego zawsze, inna perspektywa. Fajne też wymiana doświadczenia, bo jednak oni też prowadzą swoje i mają też inne podejście do tego niż my. No i wiadomo, ktoś klasyczny, rodzinny, żeby zawsze coś tam mimo tego było. Co do prowadzenia, no prowadzenie mam takie, że ja lubię kogoś, kto ma to doświadczenie, ale doda trochę nowości i w tamtym sezonie było dużo próbowania nowych osób, co jest fajne. No tutaj w tym pierwszą stawkę mamy Spływa, który jest świetnym freestyle'owcem. Ja jestem ciekawa, jak on to poprowadzi. Nie wiem, dlaczego to nie zostało wspomniane. To jest bardzo ważne. On prowadzi pierwszą stawkę.
0: Właśnie, masz rację, bo się skupiłem na sędziach, a prowadzącego pominąłem, gdzie faktycznie no, spływ inauguruje na tym stanowisku. No i wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry ruch, aczkolwiek zobaczymy. No, on wprowadzi takie... No ma te swoje takie teksty bardzo śmieszne, które potrafią rozbawić. Jeżeli nie przesadzi, to nie przesadzi on w tych jakby pomiędzy rundami zawodników, to jakoś wypośrodkuje, no to będzie super, nie? Zobaczymy. W poprzednim sezonie Gruby Zetku też prowadził jako pierwszy. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze, już to nie pamiętam, ale zawsze ktoś prowadził pierwszy raz, więc trzeba dać im szansę. Mam poza tym twoim tam, powiedzmy, osobą, która będzie prowadziła, to mam jeszcze jedną osobę, która chciała prowadzić, więc też na pewno będzie prowadziła i trzeba próbować. No.
1: Tak, bo u mnie też będzie ktoś, kto pierwszy raz będzie próbował.
2: Ale to wszystko są osoby, które już, że tak powiem... w tym freestylu rzeczywiście aktywnie uczestniczyły. Bo tak jak kiedyś właśnie miałem z wami rozkminkę na temat tego, czy dałoby radę zorganizować bitwę, którą prowadziłby ktoś, kto nigdy tego mikrofonu w ręce nie trzymał i rzeczywiście nigdy się nie batlował z nikim. No taki, nie wiem, powiedzmy, no oczywiście to ekstremalny przypadek, ale wtedy podałem Krzysztofa Ibisza, nie? Czy Krzysztof Ibisz mógłby poprowadzić bitwę freestyle'ową? No oprócz tego, że to raczej by potrzeba kogoś, kto ma trochę więcej wyczucia publiki takiej danej oczywiście niszy, ale no czy można poprowadzić taką imprezę nie mając tej wiedzy takiej odśrodkowej i po prostu to nie uczestnicząc?
3: Ja bym chciał powiedzieć, że można, ponieważ ja zanim zostałem DJ-em na PLFL-u organizowałem swoje własne bitwy w Szamotułach i pierwsze w zasadzie wszystkie trzy bitwy prowadził ktoś, kto w zasadzie nie miał nic wspólnego z freestylem, nigdy nie freestylował. Pamiętam na pierwszej takiej bitwie, którą zorganizowałem, zapytałem prowadzącego, który obiecał mi, że się doszkoli przed tą bitwą. Zapytałem go, czy obejrzał chociaż jakąkolwiek bitwę, jakiekolwiek WBW. On powiedział, że nie, ale dam radę. Więc i nie było to jakieś wybitne. Natomiast jakoś to poszło, więc da się.
1: No, my mieliśmy ogólnie taki... Był taki pomysł. Była nawet osoba, był chłopak, który bardzo... Jest sobie osobą, która działa też w radiu i w ogóle jest osobą, która ma emisyjny głos bardzo fajny. Nie jest związany z freestylem w ogóle, ale no terminowo. Przez to, że jest taki zajęty terminowo. Ja ogólnie jestem na tym, że może to się uda w przyszłym roku.
0: No, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, bo chcieliśmy gdzieś tam też iść w tą stronę. Tylko właśnie, no bo też trzecia strona baru jest na tyle, w sensie to scena.
1: No jest scena, no.
0: No, to nie jest ROPS, gdzie jest bardzo dużo miejsca. No,
2: Mówicie, że jak Gruby Zetku prowadził, to było już mało miejsca na scenie.
0: Tak, trochę tak. W sensie, że tam na przykład dwóch prowadzących, bo dwóch prowadzących jest generalnie bardzo dobrym pomysłem, pod tym względem, że jeden jest głównym prowadzącym takim showowym, a drugi jakby dba o to, żeby wszystko było prawidłowo przeprowadzone. Nie?
2: Żeby hałas był zrobiony.
0: Ten pierwszy jest showowy, żeby show robił. A ten drugi jakby, żeby były odpowiednia ilość rund i tak dalej, nie?
3: Takie coś sędzia techniczny na bitwie o południe i to się bardzo dobrze sprawdza.
0: Tak, no i właśnie, no jak my do tej pory jakby co byliśmy w TROPS-ie, to jakby to funkcjonowało, że mieliśmy dwóch prowadzących, ale jakby nie ma fizycznie możliwości w trzeciej stronie baru, albo ta jedna osoba by musiała być faktycznie tak typowo przyklejona do ściany, no to jest też trochę bez sensu. Dlatego jeden był i trochę też zmieniliśmy zadania, że powiedzmy sędziowie te tematy podawali, żeby jakby prowadzący już nie miał tego na głowie, tylko to liczenie czasu i tam zawodników, więc jakby to też trochę rozdzieliliśmy. Aczkolwiek no mamy pomysł na prowadzącego spoza, zresztą no jakby sam Spływ jest, no pierwszy raz też będzie prowadził, aczkolwiek no on był na bitwie, wie jak to wygląda. No i też Adaś będzie na miejscu w razie co, jakby coś tam było nie tak, no to też będzie mu podpowiadał. Wiesz, w przerwach jakoś tam mu podpowie, nie? Co tam może poprawić i tak dalej, więc na ustawkach to jest jak najbardziej spoko, nie? Żeby przetestować, nie?
2: No myślę, że to akurat jest na tyle luźne w miarę wydarzenie, mimo wszystko charakter, że nawet jakieś tam potknięcia nie zapadają, raczej nikt nie zapamiętuje czegoś takiego i raczej są ludzie wyrozumiali, bo ten prowadzący jest mimo wszystko jednak tylko trochę taką przystawką do tego głównego dania, którym są te bitwy. No, panowie i panie. No właśnie, oprócz tego, to tak jak powiedzieliśmy, 2 października, czyli piątek, tym razem piątek, w trzeciej stronie baru będzie pierwsza ustawka. Czy jak wygląda kwestia zapisów na przykład? Dużo osób się już zapisało, zapisy są otwarte, do kiedy, wiem, że to zawsze na ostatnią chwilę pewnie się zapisuje najwięcej osób, ale jak to wygląda formalnie? Do kiedy jest otwarty formularz zgłoszeniowy, czy jak to tam wygląda u was? I na chwilę obecną kojarzycie, ile jest już osób zapisanych?
0: Formalnie jest to do końca dnia poprzedzającego, czyli do pierwszego. Teraz jest 15 osób zapisanych, ale no z reguły to zawsze jest tak, że oni się tam w ostatnie 3-4 dni zapisują. No nam ogólnie by bardzo ułatwiło, jakby się wcześniej zapisywali, bo byśmy mogli sobie też tam trochę to rozplanować, czy faktycznie robimy w 3 eliminacji, czy w 2 i czasowo, jak to będzie też wyglądać. No aczkolwiek no jakby też rozumiem zawodników, bo my też tą listę udostępniamy gdzieś tam co jakiś czas, więc oni nie chcą, żeby ktoś się na nich przygotował i tak dalej, więc no jakby, no po części to rozumiem, nie? No ale no kilka osób, co wiem, że już też jakby się jeszcze nie zapisało, a będzie na ustawce, będzie startować, no więc jakby no czekamy po prostu na zapisy. No, czy będziemy na samej bitwie, no przed bitwą, jak się ktoś zgłosi jeszcze, no to będzie jeszcze taka możliwość, ale już w trakcie, no to ciężko, bo u nas jest też kwestia formalności, nie, pod względem udostępnienia wizerunku i tak dalej, więc no to wszystko, no na wszystko musimy mieć podpisy, nie. Więc no nie chcemy już tego robić na typowo na bitwie, nie? Przed jeszcze tak, tylko że przed, no to też to czasowo jest. Dlatego dzień wcześniej to jest taka optymalny czas na zgłoszenie.
2: No w tamtym roku pamiętam, że chyba przy pierwszej ustawce tego 10. jubileuszowego sezonu było chyba zapisanych, startowało w sumie no tam około 35 osób było, jeśli dobrze pamiętam, możliwe to?
0: No, jak nawet nie więcej, bo no na pierwszej chyba było około właśnie 35-40 i też tak pamiętam, że dużo ludzi się tam na ostatnią chwilę zgłaszało, także no podejrzewam, że będzie podobnie. Tym bardziej, że no dzisiaj też wstawialiśmy, że też jest ten tysiak do wygrania, też kto wygra, to awansuje do finału automatycznie.
2: O no właśnie, o tym też możemy powiedzieć, bo tutaj kminicie oprócz, no akurat awansy pozostają takie same z tych 4 podstawowych ustawek, ale mówiłeś coś o tym, że będzie rozkminiana punktacja w tym roku. Jeśli chodzi o tabelę tych pozostałych ludzi, znaczy tabelę wyłaniającą tą pozostałą czwórkę, teoretycznie czwórkę, która się dostanie do tego wielkiego finału.
0: No tak, no teoretycznie czwórkę, bo zawsze jedna osoba może wygrać 4 razy eliminację. Ale tak, no w tym sezonie, w sensie no myślę, że w piątek będzie post taki typowo z zasadami. Aczkolwiek myślimy o zrezygnowaniu z punktów za dogrywki. Z tego względu, że to trochę zawodnikom po prostu myli, że jakby no tylko tak naprawdę nasza liga miała to, uwzględniała, co według mnie było bardzo sprawiedliwe, że jednak ten zawodnik, który przegrał po dogrywce, miał jakiś tam punkt, aczkolwiek to myliło zawodników później względem punktacji i po prostu ktoś też, kto liczył te punkty, łatwo się tam gdzieś pomylił. Trzeba było jeszcze raz często sprawdzać to, więc z tego próbujemy zrezygnować. A drugą to już jest moja inwencja. Dużo osób będzie mnie za to cisnąć, ale w 1/8 chyba będzie brak dogrywek i po prostu będą takie drugie preeliminacje, że zawodnicy będą musieli się starać, sędziowie będą musieli wybrać kogoś lepszego. No muszą wybrać po prostu. No to jest ich rola.
1: Będzie tylko tak albo nie? Nie ma.
0: No ale też no, za tą 1/8 też nie będzie, jakby to będzie jeden punkt za wygranie 1/8. Dalej będzie, no plus, no jakby i tak dalej będą te rozstawienia względem punktów. Że no, pierwszy z eliminacji będzie walczył z ostatnim z eliminacji. Więc tak naprawdę no pierwszy, skoro się pokazał z jak najlepszej strony, będziemy łatwiej, nie?
2: A powiedzcie mi, jeśli chodzi, bo tutaj takie pytanie mi przyszło do głowy. Nie wiem w sumie, czy możecie zdradzać takie rzeczy, ale wiele osób po ostatnim finale się deklarowało, że nie będzie, że to już ich ostatnie występy. Niektórzy to już ogólnie od paru lat takie rzeczy opowiadają. Czy można się spodziewać też tych osób, które zapowiadały ostateczne rozwiązanie kwestii startów w ustawkach PFL-a?
1: No, moim zdaniem coś takiego jak emerytura freestyle'owa nie istnieje. Ja nie znam osoby, która poszła na emeryturę freestyle'ową i nie wróciła. Ludzie po prostu mają chwilowe zaniki, zajawki, a potem pójdą na jedną bitwę i już mają ochotę, ja chcę znowu nawijać. I wydaje mi się, że takie powroty też nas czekają. Takie osoby, które się deklarowały mocno, zaparały się rękami i ścianami, wrócą. To się zawsze dzieje. To jest tak fajna inicjatywa, że ludzie to po prostu się wciągają i wystarczy, potrzebują, nie wiem, tygodnia, dwóch przerwy, zobaczą coś i jak po prostu diamenciki w oczach. Ja już to przeżyłam tyle razy, że wydaje mi się, że będzie fajnie. Wydaje mi się, że wiadomo, niektóre osoby nie będą w tym sezonie, a bardzo szkoda, bo czasem taki sezon przerwy się przyda. Czasem jest to fajne. Ja uważam, że niektórzy też potrzebują naładować tą energię, żeby uderzyć w przyszłym roku jeszcze mocniej. I to jest super. Ale wiem, że osoby niektóre, które troszeczkę się deklarowały, że nie, mogą się pojawić. I liczymy na to, bo będzie to na pewno fajne. Zawsze coś świeżego.
2: Gadaliśmy też o tym poza tymi regularnymi ustawkami, no i tym finale, który odbędzie się już ogłoszone 10 kwietnia. No to właśnie, w te wakacje pierwsze takie przedsięwzięcie z waszej strony, czyli ten Free Fest, który tutaj łączył i koncerty z muzyką, i bitwy freestyle'owe, i ten rap battle, i też stand-upy, bo przecież też tutaj nawet freestylerzy, tutaj freestyle'owcy debiutowali jako stand-uperzy. No właśnie, bo tutaj Janca coś wspominał, że szykujecie kolejne jakieś takie wydarzenie, które będzie no, trochę wychodziło poza ramy tej ligi freestyle'owej, do której się przyzwyczailiśmy.
0: No jeszcze nie wiem do końca, jak to, czy wyjdzie to na 100%, jest po prostu plan na razie. W każdym razie kiedyś były takie wydarzenia świąteczne organizowane przez kolektyw rapowy w Poznaniu i tam dużo artystów grało. Możemy powiedzieć trochę, jak wyglądało to. Tu w sumie akurat jesteśmy wszyscy, którzy ogarnialiśmy Free Fest, więc możemy powiedzieć, jak trochę to wyglądało na Free Feście. No i każdy może się wypowie, co i jakby tam to też to widział. Ja ze swojej strony na pewno bym chciał różnorodność koncertów typu Olki Kluj, która bardzo mi się spodobała. No Skillas też mega spoko. Z koncertów, w ogóle w sumie wszystkie koncerty były spoko. No Młody też miał swój fajny występ, taki typowo DJ-ski, czy nie wiem jak to nazwać.
3: Dobrze nazwałeś.
0: No. No i do Battle Rap też fajnie wypadną. O bitwie ciężko mi jest się wypowiadać, bo to jakby cały czas organizujemy. Battle Rap fajnie się pokazał, mieliśmy takie polowe warunki, też musieliśmy bardzo improwizować. Nie wiem, czy to jest akurat na albo stand-up. Na stand-upie nie byłem, bo akurat wracałem z Warszawy. Nie wiem do końca, jak wyszedł Battle Rap czy stand-up. Nie wiem, czy to jest na to akurat wydarzenie, ale tu może oddam głos też reszcie, żeby się wypowiedział, jak to ze swojej strony widzieli, jak to wyglądało.
3: No ja byłem obecny podczas stand-upów, bardzo fajnie poszło, wielu chłopaków, którzy są na co dzień freestyle'owcami, mieli tam swój debiut i naprawdę bardzo fajnie to wszystko wyszło. Jeżeli chodzi o koncerty, no to ja byłem DJ-em podczas wszystkich koncertów i jest to bardzo fajna również forma urozmaicenia dla mnie, ponieważ zupełnie inaczej gra się takie rzeczy niż bitwę freestyle'ową, no bo mamy twardą listę i sobie z niej gramy. Jest mniej miejsca na jakąś improwizację, na jakieś nieprzewidziane sytuacje, ale na przykład w środku kawałków, na końcach kawałków ja mogę sobie skreczować, co jednak na bitwie może nie tyle, co przeszkadza, ale nie jest tak bardzo konieczne, a na koncertach to fajnie wychodzi. Pod koniec pierwszego dnia musieliśmy szybciej skończyć jeden koncert, ponieważ zaczęło padać i zalało mi laptopa, więc na następny dzień miałem lekkie problemy z bitwą. Ale jakoś daliśmy radę. No i bitwa jak bitwa, poszło bardzo wszystko przyjemnie. Pomimo walki z laptopem, to wszystko poszło po myśli.
1: No ja jako ja ze strony organizatorskiej, ta pogoda no napsociła nam takich figli, że po prostu chyba takiej zabawy z pogodą nie mieliśmy nigdy, bo tu nagle pada, tu słońce, tu chować się trzeba, tu coś. No działo się dużo, ale samo wydarzenie sobie wyszło świetnie. Ja uważam, że koncerty były bardzo fajnym odskocznią. Właśnie tak jak mówię, niestety Olka Klur z totalnie innym stylem wymieszała tam porządnie. No tak jak mówię, stand-up i freestyle są blisko, dlatego te stand-upy wyszły super. I właśnie to, że freestyle'owcy próbowali stand-up, pokazuje to, że to jest bardzo blisko siebie i że to jest dobra rzecz, żeby to łączyć. Te światy są fajne. One bardzo fajnie wychodzą i super jest to brane. Bitwa, no bitwa jak bitwa, klasycznie ja też jestem przyzwyczajona już do bitwy, więc mam takie, że po prostu była to bardzo dobra bitwa, a taka plenerowa trochę przypominała studzienkę, dawała taki vibe bardzo luźny, ludzie się w ogóle nie hamowali. A co do rap battle, ja bardzo lubię konwencję rap battle, ale uważam, że rap battle w bitwach, podczas bitwy czy ustawek, po prostu rozciągają tą bitwę, przedłużają i tak dalej. Dlatego samo wydarzenie, takie jak mogłoby powstać teraz właśnie na zimę, które byłoby częściowo poświęcone rap battle'om, byłoby super. To jest miejsce, żeby ludzie się sprawdzili i to jest fajne dla ludzi bardziej niż tak podczas ustawki, bo często te osoby, które biorą udział w rap battle, też chcą wystartować na tej bitwie. I to też im miesza, to nie jest takie fajne. A robienie wydarzenia takiego, które ma w sobie też ten rap battle, jest osobno oddzielony i ludzie wiedzą, że to się rozciągnie. Bo ludzie przeciągają te swoje wejścia aż po prostu za długo czasem i to nie wychodzi fajnie, bo to też rozciąga bardzo bitwę. No ale samo wydarzenie, jak mam wrócić do Freefestu, było super. Najlepsze były, nagrodą za to wydarzenie, to były aftery z DJ sety Paszczaka na koniec. Jest, jak my się roztańczyliśmy ostatniego dnia, to nikt nie chciał stamtąd iść.
3: No, też nie spodziewałem się takiego zakończenia, bo mówię, zaczęliśmy grać stare manieczki, a chłopaki pod to freestyle'owali i no to było coś cudownego, naprawdę.
1: Nie, no końcówka tego wydarzenia, to już wszyscy zmęczeni, ten deszcz nas tak zmęczył, a tam takie piosenki leciały, że nikt nie chciał iść. Nie, no super, to było bardzo przeżycie.
2: Powiedzcie, teraz po tych 10 sezonach ustawek i w sumie po pierwszym festiwalu, który zorganizowaliście, jest coś jeszcze, co by was mogło przy takich organizacjach zaskoczyć? wziąć, nie wiem, was z zaskoczenia właśnie, sprawić wam jakąś trudność, czy po prostu już wszystkie jakieś rzeczy, które mogły się wydarzyć, które wam przychodzą do głowy już przez te 10, no bo to kurde, jest 10 lat, a właściwie no 11, jeśli dobrze liczyć, bo był rok przerwy, tak?
0: No tak, no tak, no to bardziej w sumie ja się mogę wypowiedzieć. Wiesz co, jakby ogólnie na każdym wydarzeniu jest coś, co nie wyjdzie. Zawsze tak jest. No, można się tego spodziewać po prostu, nie? Że, nie wiem, będziesz miał wszystko pod kontrolą, ale komuś nie dojedzie tam, ktoś zachoruje w ostatniej chwili. Ktoś... No, będzie coś...
1: Godzina.
0: No, ktoś, nie wiem, tam sprzęt nawali, coś tam, tu w klubie coś będzie akurat nie tak. Zawsze coś jest. No i zawsze trzeba mieć tak, że po pierwsze, jakby my robimy freestyle, czyli i tak improwizujemy. Więc mamy to pod, że dobra, no to nie zrobimy tego, ale zrobimy to. Że, nie wiem, juror nam kiedyś tam nie przyjechał, no to dobra, no to bierzemy kogoś z publiki, nie? W sensie, no tam z doświadczonych zawodników, którzy byli, nie? No, no to tak po prostu się zdarza, nie? Że też prowadzący chyba też nam się wywalił dzień przed i też w dzień bitwy szukaliśmy prowadzącego, gdzie no jakby mieliśmy w głowie, że w razie co, no to jest ta i ta osoba. Jak to gdzieś tam mieliśmy, że mikrofon nawalił, dobra, to zrobimy w ten i w ten sposób. Tak, dlatego na przykład ja trochę też tak mówię pod względem formuły, że ja chciałbym zrobić 4x4, ale w przypadku, powiedzmy, braku jednego już mikrofonu, wolałbym już tego nie robić, bo się, powiedzmy, mamy 3 mikrofony. Mamy, a no na bitwie się okaże, że są 2. No to już z jednym nie zrobimy tego, jeżeli się jeden wywali w trakcie bitwy. 3 to jeszcze możesz robić, bo prowadzący ewentualnie może oddać ten mikrofon i tam krzyknąć na nich i tyle, nie? Więc no musimy takie rzeczy brać pod uwagę. Nie chcę mówić, że zrobimy coś na 100%, bo zaraz może być tak, że będziemy musieli dostosować formułę do warunków, jakie mamy. Nie? I tak samo, nie wiem, z przedmiotami, z obrazkami, z czymkolwiek. No fajnie było zrobić obrazki, w tym miejscu akurat nie możemy ich zrobić, bo jakby przestrzeń klubu na to nie pozwala. W sensie teoretycznie moglibyśmy, bo jest tam opcja rzutnika, ale zabrałoby na publice miejsce na tyle, które ja wolę oddać zawodnikom, żeby oni mieli bardziej swobodę i tak dalej. Wolę, żeby oni się lepiej czuli, niż żeby były na siłę obrazki. Przedmioty już łatwiej nam zrobić w takim momencie, tylko też, czy teraz akurat jest spoko, bo ta trzecia strona baru jest lepiej przystosowana już trochę. Ściągnęli parkiet, ta scena jest naprawdę wyżej, że jednak będzie widać z tej publiki, jak ktoś będzie dostanie przedmiot i podniesie go, to ktoś tam z tyłu go zobaczy. Chociaż wiadomo, że to lepiej, żeby były na przykład duże przedmioty, jakieś tam jasne, żeby je było bardziej widać, nie? Więc no to trzeba wszystko też dostosować pod miejsce, co jesteśmy, dlatego no wszystkie jakby formuły i tak dalej, to do piątku zostanie, myślę, że to zostanie udostępnione, aczkolwiek no to wszystko bierzemy pod uwagę i gdzieś tam i tak zastrzegam sobie, no bo jakby czegoś, no jeżeli coś się wysypie, to nie będziemy w stanie tego zrobić, nie? No i dlatego to jest freestyle.
2: Tak. Tak, czyli nawet organizatorzy muszą freestyle'ować w pewnym sensie. No i mimo tych tylu lat doświadczenia trzeba być nadal gotowym na wszystko. I tak. No cóż, dziękuję wam za dzisiejszą audycję, bo zbliżamy się powoli do końca. Dzięki, że wpadliście. Wpadliście nie bez powodu, bo przypominam oczywiście, że za 1,5 tygodnia w piątek 2 października odbędzie się inauguracja 11 sezonu Poznańskiej Ligi Freestyle'owej, czyli Poznań Freestyle League, którą poprowadzi Spływ Zabójca. Za dekami oczywiście niezastąpiony DJ Paszczak. Sędziami kto będzie?
0: Dagger.
1: Fonton.
3: Ferranza.
2: No i na razie zapisanych już sporo zawodników, a pojawi się ich na pewno jeszcze więcej. Także zapraszamy do trzeciej strony baru. O której zaczynamy?
0: 19, otwarcie, 20, start tradycyjny.
2: Także jeśli ktoś miał do czynienia z freestylem i interesuje się tym, no to trzeba być. Jeśli ktoś nie miał, to najwyższy czas się zainteresować i pojawić się tam po raz pierwszy w trzeciej stronie baru, w której ściągnęli parkiet, więc będzie teraz wszystko lepiej widać. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Byli to przedstawiciele Poznań Freestyle League, czyli potężny włodarz Janca.
0: Pozdro, nara.
2: Karina.
1: Ej, kapa.
2: I DJ Paszczak.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki i do usłyszenia.

0: Search on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera, 98,6 MHz.
6: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
7: Dobry wieczór, słuchacze. W przyszłym tygodniu zaczyna się rok akademicki, a wraz z nim kończy się sezon wakacyjny w Radiu Afera. No i jest to ostatnia audycja właśnie w tym sezonie wakacyjnym, także będzie to specjalna audycja, w której to puszczę seta przygotowanego dla was. Seta, który będzie inspirowany troszeczkę tematyką tej audycji przez całe wakacje, czyli Detroit, ale połączy się z resztą świata, z kawałkami z różnych innych zakątków, w tym też z Polski. No i ten miks będzie też takim mostem łączącym lata 80., 90. z latami współczesnymi, w tym też z rokiem 2026. Więc mam nadzieję, że będzie wam się go przyjemnie słuchać. W przyszłym tygodniu audycja Warehouse będzie w poniedziałki o godzinie 22. Także mam taki plan, żeby te audycje troszeczkę rozszerzyć. Nie tylko Chicago i Detroit z tamtych lat, ale też lata współczesne, też underground poznański, też inne miejsca na świecie. Myślę, że radio i naszą audycję odwiedzą różni goście, z którymi poprowadzę wywiady. No i czeka was też dużo innych niespodzianek. Także bądźcie z nami koniecznie od przyszłego tygodnia. Pragnę tutaj z miejsca podziękować wszystkim, którzy słuchali tej audycji przez wakacje. No i przede wszystkim Olkowi Znanieckiemu, który przychodził w każdą środę o godzinie 23 do Radia Afera, gdzie normalnie ludzie o tej godzinie już śpią. Poza nami i poza wami oczywiście, słuchacze. Skończę tutaj może już gadanie i przejdziemy do miksu i pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu widzimy się, słyszymy już w poniedziałki o godzinie 22. Ja się nazywam No Division, prowadzimy tutaj audycję w Radiu Afera i audycję dzisiejszą też realizował Olek Znaniecki.

0: audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Dobry wieczór, minęła północ i rozpoczynamy Trap Stację, czyli waszą porcję rapu, jeżeli chodzi o Poznań i nie tylko. Ja to oczywiście Senorita Seni. Troszeczkę mnie nie było, bo byłam na urlopie, a potem się rozchorowałam, bo straszne wirusidło krąży i mam nadzieję, że was nie dopadnie.

0: Między Polską i Polonia!
1: Jak ci się, babcia, koncert podobał, powiedz?
2: Koncert był zajebisty.
1: Fajny.
3: A słuchaliśmy Polski w numerze Jak nie wstyd wam. Polski to jest raper, którego możecie kojarzyć z tego, że przeplata UK British, jest taki zajebisty UK British, z językiem polskim, no bo polski wychował się w UK, dlatego też ma taką ksywę Polski przez 2i. I do tej pory słyszeliśmy głównie angielskojęzyczne numery, przeplatane powoli coraz większą ilością języka polskiego, no ale ten numer Polski Jak nie wstyd wam to już 90% polskiego. Więc fajna sprawa. I jak, że tak powiem, spojrzycie sobie na przykład platformę Spotify, to możecie sobie zobaczyć, że jest napisane under exclusive license of Def Jam Recordings Poland, co by mniej więcej oznaczało, że podpisał z polskim oddziałem Universala, więc można się spodziewać więcej polskiego w jego muzyce i może więcej polskiego w Polsce.

A słuchaliśmy Houston Getto na produkcji Pierun i Borek. I no, Houston to jest młody poznański raper, który zaczyna być coraz szerzej znany. Właśnie wydał swoją EP. I on robi taki mocny, rozlany trap. Dużo tutaj słyszymy tuna i bardzo ciekawych melodii na tym tunie, co nie jest wbrew pozorom takie proste. Także koniecznie sprawdzajcie Houstona, bo myślę, że o tym chłopaku będzie jeszcze głośno.

Po prostu Kajtek to mocny, niezależny poznański raper, który najpierw był w SBM Starter, potem nie był w SBM, a potem pojawił się w Netflix Rhythm Plus Flow i tam zajął drugie miejsce. Bardzo charakterystyczny, młody, mądry chłopak. I tak się składa, że jeżeli chodzi o jego twórczość, to Apple Music zdecydowało, że jeżeli chodzi o Polskę, to oni uważają, że on jest up next i właśnie dało go na okładkę miesięcznej playlisty Apple Up Next z numerem Ty Mi Daj, także posłuchamy sobie po prostu Kajtek Ty Mi Daj.

Zawsze byłem ciekawski i zostało mi do teraz. W szkole namówiłem Kasię, żeby chciała się rozbierać. Patrzyłem jak na ostatnią część Harry'ego Pottera. Miała bliznę na brzuchu przez

Tymczasem inny młody poznański raper, który też był w Netflix Rhythm Plus Flow, notabene wygrał ten program, czyli Zippy Ogar, dołączył do Red Bull 64 Bass. Także posłuchamy sobie teraz Zippy Ogar, produkcja Lolek i jego 64 basów dla Red Bulla.

W końcu mam to, co sobie wyśniłem dawno i to dzięki każdej nieprzespanej nocy. Jestem paradoksem, bo mnie widać rzadko, ale mimo tego nigdy nie przeoczysz. Ty paradon to zamaszczy, zjadłeś zęby. Wiesz, jak to jest latać, wiesz, co z

0: legal. Legal, legal, legal. Parę słów, parę stów, no i oto biega. Biorę życie tak jak puchar, ty za tym biega.
1: Przecież to prawda.
2: Lord, ain't a way.
1: Let's go.
0: AK-47, oki, wziąłem ten SSR.

A słuchaliśmy nowości od dwóch poznańskich raperów. Too Faced i Podcięty dość często wchodzą w kolaborację. Za produkcję na tym numerze odpowiada Lot 808 i Trapper Hov, a numer się nazywa Legal. A teraz posłuchamy Skumaja. Skumaj bardzo, bardzo zdolny artysta. Wydał właśnie płytę Bólu Wychowanek i nazywa to epką, no ale dla mnie to jest sążny album. Naprawdę dużo numerów, dużo wartościowych, fajnych fitów na tych numerach. Rzadko kiedy ktoś w obecnych czasach w rapie robi tak ambitne i długie albumy, także big up dla Skumaja i posłuchamy utworu tytułowego, jeżeli chodzi o ten album, Skumaj, Bólu Wychowanek.

0: Generalnie puszczam tutaj dość dużo poznańskiego rapu. Nie zawsze robię wstawki, nie zawsze mówię, czego słuchacie. Jak chcecie wiedzieć, co poleciało, to zapraszam na mój Instagram seniorita.seni albo sprawdzajcie po prostu Instagram poznańskirap.com, bo tam publikujemy zazwyczaj większość premier, jeżeli chodzi o poznańskie rapy. Po 20 latach powraca PDG, czyli Prawdziwość dla gry. Utwór powstał w ramach płyty Kaczora, także posłuchajmy sobie tego. I zaraz potem poleci też Alex, młody, młodziutki właściwie poznański raper, a zaraz po nim też młody poznański raper, ale nie aż tak młodziutki, Fabian.
1: PDG, yo. Witamy po latach.

a to był Iceman na featuringu Bonson w numerze Pieniądz. Słuchajcie, po paru latach, nie wiem dokładnie ilu działalności, zakończył współpracę kolektyw Natura 2000, ekipa Natura 2000. Oni dość mocno wybrzmiali, jeżeli chodzi o poznański rynek i nie tylko, przebijali się nawet trochę wyżej, ale teraz postanowili przejść na solowe kariery. Także posłuchajmy sobie Natura 2000 w numerze Gimi.

0: Natura 2000, bro.
1: Nie wiedziałem, że tak będzie. Wychowany przez bandytów, swoją płytę z przyzwyczajki wczoraj jebnąłem z Empiku.

0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą Trap Stację. Mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień o północy. Z wami oczywiście była Seniorita Seni.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

i alternatywnie. Nocnik na 98,6.